ciebie się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: SK Szczecin.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przyjąć.

Radio Ska. No hesitation, if you step, you get a race.

0: Szczecin News.
1: Kłaniam się pięknie, z tej strony Oliwia Rudnicka i informuję, że rozpoczynamy kolejny magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Zapraszam serdecznie.
0: SK Szczecin.
1: Tym razem zaczniemy sobie od rozmowy, którą przygotowałam dla Was osobiście na temat mediów społecznościowych, marketingu i pracy w internecie. Poruszymy także temat marki osobistej. Zapraszam serdecznie. Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a już teraz rozpoczynamy kolejną rozmowę. Tym razem w studiu jest ze mną Basia Kaleńczuk, która jest specjalistką od marketingu, a także od mediów społecznościowych i jest...
2: szczecińską kumpelą od marketingu również. Cześć wszystkim, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję, że przyszłaś. I w takim razie na początku z grubej rury. Czy każdy może mieć markę osobistą?
2: Myślę, że każdy może mieć markę osobistą, ponieważ w każdym z nas jest coś wyjątkowego. Zresztą jeśli chodzi o samą definicję marki osobistej, to tu warto się posłużyć słowami Jeffa Bezosa, który jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, że marka osobista to jest to, co mówią o tobie ludzie po tym, jak wyjdziesz z pokoju. Dam ciekawostkę, ponieważ również miałam przygodę z edukowaniem studentów na jednej ze szczecińskich uczelni, że mnie nazywali studenci tą żółtą od marketingu. Więc myślę, że to już było wytworzoną przeze mnie marką osobistą w ich oczach.
1: Ale nie ma takich cech, że ktoś w ogóle jest wyautowany na starcie?
2: Możesz doprecyzować, proszę?
1: W sensie, że no nie wiem, że, bo to tak brzmi idealnie, że wszyscy mogą tworzyć markę osobistą i tak jest, że naprawdę, że nic takiego nas nie może, nie wiem, przystopować w tym?
2: Wiesz co, myślę, że najważniejsze jest to, że powinniśmy sobie zadać pytanie, po co mi jest ta marka osobista? Jeżeli znajdziemy cele, które pomoże nam zrealizować ta marka osobista, to jak najbardziej każdy tą markę osobistą może mieć, ponieważ tak naprawdę tą markę osobistą budujemy na przykład też w pracy, niekoniecznie posiadając profil na Instagramie z zasięgowym kontem, czy organizując eventy, ponieważ tworząc markę osobistą w pracy, tworzymy markę osobistą wydajnego pracownika, osoby, której warto powierzyć premię na przykład świąteczną, czy osoby, której warto powierzyć jakieś poważniejsze zadania. Także moim zdaniem markę osobistą powinien mieć każdy, ale czy pchać ją do internetu, no to już zależy od tego, jak się na to czujemy i czy jesteśmy gotowi też wyeksponować się tak światu, na przykład hejterom.
1: Czyli można powiedzieć, że marka osobista to jest taki nasz wizerunek, jak nas postrzegają.
2: Tak, marka osobista to jest nasz wizerunek, jak nas postrzegają, zarówno za zamkniętymi drzwiami, gdy wyjdziemy z pokoju, ale też energia, jaką dajemy po wejściu.

0: influencer to jest osoba, która wywiera wpływ na ludzi, czyli influencuje z języka angielskiego. I jest to osoba, która jest znana ze względu na przykład swoje pasje, bądź znana jest, bo jest po prostu najzwyczajniej w świecie znana. A marka osobista, moim zdaniem, powinna siebie pozycjonować jako eksperta w danej dziedzinie i to tak naprawdę dywersyfikuje te dwa różne zawody, tak to nazwijmy. No i też nie oszukujmy się, wychodzą co roku rankingi zaufania do zawodów i influencer nie jest zbytnio lubiany przez Polaków jako zawód.
1: No właśnie, no bo teraz coraz więcej młodych ludzi marzy o tym, żeby zostać influencerem. Czy to jest takie marzenie na wyciągnięcie ręki?
0: Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja sama influencerką się nie definiuję, więc ciężko mi to zdefiniować, ale jako specjalistka od marketingu uważam, że jeżeli znajdziemy coś, co nas wyróżni na tle innych, to będziemy w stanie zostać tym influencerem, jeżeli będziemy umieli opowiadać historię, chociażby o naszym życiu. Jeżeli opowiemy w turbo ciekawy sposób to, jak zrobiliśmy poranną kawę, oblaliśmy się nią na naszą białą kamizelkę, drodzy słuchacze, siedzę w białej kamizelce i dzisiaj to nie był ten dzień. Natomiast jeżeli będziemy w stanie ciekawie przedstawiać fakty i w jakiś sposób zarazić swoją energią, zarazić tą iskrą wokół naszych odbiorców, to jak najbardziej mamy potencjał na stanie się influencerem. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest taki trend, że jest rekomendowane markom, by korzystały z usług bardziej mikroinfluencerów, czyli osób, które mają do 1000-2000 followersów, niż z tych influencerów większych, ze względu na to, że ci mikroinfluencerzy, czyli te osoby, które mają mniejsze zasięgi, są uznawani za bardziej autentycznych w oczach swoich odbiorców.
1: No właśnie, ta autentyczność, bo niby powinniśmy być w internecie autentyczni, ale z drugiej strony, no przynajmniej nie wiem, na Instagramie to tak wygląda, że ten świat jest taki idealny, więc w którą stronę?
0: Wiesz co, mnie to w ogóle strasznie bawi, bo jest bardzo mocno nagłaśniane to, że w dzisiejszych czasach tym trendem jest autentyczność, a ja uważam, że autentyczni powinniśmy być zawsze, ponieważ na dłuższą metę, jeżeli będziemy kogoś udawać lub kogoś grać, to po pierwsze nasi odbiorcy szybko wyczują pismo nosem, że coś tu jest nie tak, a po drugie my sami będziemy się męczyć, co będzie prowadzić do, nie wiem, jakichś zaburzeń psychicznych i tak dalej, więc tutaj to, co rekomendowałabym, to rzeczywiście wywalać kawę na ławę, bo szczerze odbiorcy będą preferowali taki styl komunikacji, jeżeli my będziemy mówili, jak to wszystko wygląda i będziemy bardziej przyziemni, ludzcy, relatable, to się nazywa w marketingu, czyli tacy, z którymi my się możemy utożsamiać. Więc no, ta autentyczność, moim zdaniem, to nie jest coś, co powinniśmy wdrażać, tylko coś, co powinno być normalnością i codziennością. Nawet taka ciekawostka, wiem, że Instagram powoli blokuje zasięgi treścią, które są zbyt mocno zmanipulowane, na przykład filtrami, które modyfikują rysy twarzy, czy nie wiem, wygładzają tą twarz. Więc tutaj lepiej być szczerymi i autentycznymi ze swoimi odbiorcami, bo kto wie, może spotkają was na ulicy, albo nie wiem, zorganizujesz event jako taki odbiorca, jako taki influencer i ludzie zobaczą ciebie na żywo i zobaczą kogoś zupełnie innego, co doprowadzi tak naprawdę do kompletnej klapy i takiego kryzysu wizerunkowego, kryzysu marki osobistej. A to jest też coś, co ja powtarzam przedsiębiorcom na naszych konsultacjach, że im bardziej wy będziecie autentyczni, im bardziej pokażecie, ile serca wkładacie w ten biznes, ile was kosztuje też różnych wyzwań, tym tak naprawdę wzrasta cena waszej usługi, cena waszego produktu, bo wasi klienci zobaczą, jaką pracę musicie wykonać w stworzenie tego, co im oferujecie.
1: To, co powiedziałaś, jest ciekawe. Czy ta autentyczność też ma być w naszych zdjęciach profilowych? Bo wiadomo, jak to jest. Trochę odbiegamy od tego, jak wyglądamy w internecie.
0: Wiesz co, jeśli chodzi o zdjęcie profilowe, to jest coś, co ja zawsze rekomenduję wszystkim, zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom na konsultacjach, że warto, żeby nasze zdjęcie profilowe przedstawiało nas, patrzących w stronę obiektywu. Najlepiej, gdybyśmy nie mieli okularów przeciwsłonecznych, żeby nic nam nie zakrywało tego spojrzenia, żebyśmy właśnie mieli tą taką iskrę wokół na tym zdjęciu i, no nie wiem, ja nie korzystam z żadnych aplikacji modyfikujących mój wygląd na moim profilowym, więc tu też ciężko mi się wypowiedzieć. Natomiast no to zdjęcie profilowe warto, żeby też się w jakiś sposób wyróżniało. Może miało jakiś charakterystyczny element kolorystyczny, tak jak u mnie jest to żółty, tak w przypadku Radia SK będzie jakieś pomarańczowe kolory. Także no tutaj starajmy się wyglądać tak, jak wyglądamy, ale z uśmiechem, z iskrą wokół, patrząc prosto w obiektyw.
1: Oczywiście. Mi bardziej chodziło, że wiesz, że nie, że nakładamy na przykład jakieś filtry czy coś, ale na przykład specjalnie

0: Nie wyszykowałyśmy się na sesję. Wyglądamy na bosko po prostu. No ale wiadomo, że też nie wyglądamy tak na co dzień.
1: No to jest prawda. Nawet ja mam zdjęcie profilowe z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Natomiast no, to wydarzyło się naprawdę. Okej, jesteśmy lekko zmodyfikowani, ale istnieją też sytuacje, w których podrasujemy się bardziej, jak chociażby na jakąś, nie wiem, galę biznesową, czy chociażby na wesele znajomych. Też będą nas mogli zobaczyć nasi najbliżsi w innym, bardziej wyrafinowanym, tak to nazwijmy, wcieleniu.
0: I to jest okej, jak później będziemy tą może nie gorszą wersją siebie, ale po prostu tą normalną.
1: Myślę, że tak. I tu też chciałabym, żeby słuchacze nie zrozumieli mnie w ten sposób, że takie zdjęcie z profesjonalnej sesji zdjęciowej jest wymagane w przypadku kreowania swojej marki osobistej w sieci. Jeżeli nie mamy na to na przykład odpowiednich zasobów finansowych, to nie musimy czegoś takiego robić. Wystarczy wyciągnąć aparat, telefon z ręki i cyknąć sobie to zdjęcie. Więc zarówno jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione telefonem, ale też jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione z profesjonalnej sesji zdjęciowej, bo na przykład jako marka osobista chcemy w oczach naszych odbiorców wypadać na bardziej profesjonalnych, przygotowanych.
0: Czy takim profesjonalnym zdjęciem jest na przykład zdjęcie z ręki, typowy selfiek? Czy to już wyszło z mody w internetach?
1: Wiesz co, jeżeli wyciągniemy, zrobimy zdjęcie z ręki, zrobimy dzióbek, dziwną minę, to nie będzie zbyt dobrze wyglądało. Natomiast jeżeli zrobimy to zdjęcie z ręki w taki sposób, że ani tej ręki nie będzie widać, będziemy po prostu mieli naturalny uśmiech, to będzie wszystko okej. Wystarczy, żebyśmy to odpowiednio ograli. Co ja rekomenduję, to postawić telefon na statywie ze szklanki i trzech książek, żeby telefon był na wysokości wzroku, włączyć samowyzwalacz, cyknąć kilka fotek, najlepiej na wykorzystując różne tła, najlepiej jedno na tle gładkiej ściany, żebyśmy mogli później to łatwo edytować przy pomocy jakiejś aplikacji, to tło, żeby na przykład wrzucić ten nasz charakterystyczny kolor, albo na tle

0: jakimś charakterystycznym dla na przykład naszego biznesu czy marki osobistej. Dla przykładu, jeżeli chcemy być marką osobistą czytelnika, to możemy sobie zrobić zdjęcie na tle regału z książkami.
1: Co oprócz koloru może być dla nas takie właśnie wyróżniające? Oprócz na przykład właśnie tych książek i tak dalej, czym możemy pokazać, że my to my?
0: W ogóle zanim zaczniemy robić taką markę osobistą i kreować ją w sieci, a raczej eksponować, to warto, żebyśmy sobie zrobili taki rachunek sumienia i przygotowali taką wstępną strategię, żebyśmy się zastanowili, jak chcemy się komunikować, jak chcemy wyglądać w oczach naszych odbiorców. I dla przykładu, tutaj odpowiadając już na twoje pytanie, ja chcę się komunikować jako szczecińska kumpela od marketingu, która pomaga biznesom nadać tą iskrę, światło, która pomaga dorzucić kilka pomysłów na eksponowanie się w sieci, więc dla mnie tym atrybutem będzie żarówka. I ja tą żarówką się komunikuję bardzo często, zarówno wykorzystując ją jako emoji w tekstach pod moimi postami, ale też na sesję zdjęciową również wzięłam żarówkę. Więc to może być jakiś atrybut, który jest związany z tym, czym my się zajmujemy. Dla prawnika będzie to toga, dla lekarza będzie to stetoskop. Także poszukajmy czegoś, co może kojarzyć się z tym, czym się zajmujemy, albo może kojarzyć się z efektem końcowym, jaki odbiorca uzyska po kontakcie z nami jako marką osobistą.
1: A ta żarówka jest mega ciekawa.
0: Mega ciekawa i bardzo się cieszę, że czasami udaje mi się zapalać ją w głowie moich klientów.
1: Bardzo ładne. Ale w ogóle powiedziałaś też o opisach. Czy opisy są teraz ważne? Hasztagi dalej są na czasie?
0: Rozróżnimy dwie rzeczy. Są opisy i są hasztagi. Hasztagi nie są już ważne. Są ważne o tyle, że pomagają nam w jakiś sposób kategoryzować te treści i je opisywać. Natomiast to, co jest teraz bardziej rekomendowane, na przykład na Instagramie, to są hasła kluczowe. Ze względu na to, że aplikacje takie jak Instagram czy TikTok coraz bardziej stają się wyszukiwarkami internetowymi, nie tylko miejscami i platformami do mediów społecznościowych. Dla przykładu, kochani, ja za każdym razem, jak chcę zawinąć tortillę, nigdy nie mogę zapamiętać, którą stroną i nie wpisuję tego w Google, tylko wpisuję to na TikToku i tam mam w bardzo szybki sposób pokazane, jak mogę to zrobić. Dlatego też powinniśmy traktować te platformy jak właśnie jako wyszukiwarkę, a ludzie wyszukują poprzez wpisywanie odpowiednich haseł kluczowych. Dlatego powinniśmy każdorazowo pod naszym filmem, czy zdjęciem, czy postem, czy karuzelą zdjęć na Instagramie wpisywać właśnie kilka takich haseł kluczowych, które są związane albo z naszym biznesem, a najlepiej, jeżeli są związane z naszym biznesem, ale też z tym, co przedstawiamy na naszym poście. Jeśli chodzi o opisy, myślę, że mamy teraz troszkę taką erę, gdzie te opisy wracają do łask. Już jesteśmy trochę zmęczeni tym przedopaminowaniem w filmach, w montażu i również lubimy poczytać, zwłaszcza treści, które są pisane od serca, ponieważ bardzo łatwo wyczuć, czy pisała coś sztuczna inteligencja. Natomiast ja rekomenduję wykorzystać sztuczną inteligencję, a potem doczłowieczyć to, co ta sztuczna inteligencja nam zaserwowała.
1: Czy bardzo w pracy ci się przydaje właśnie ta sztuczna inteligencja?
0: Bardzo często. To jest coś takiego, co bardzo mocno oszczędza mi czas. To jest też coś, czego uczę przedsiębiorców, żeby z tego korzystali, żeby się nie bali wykorzystywać na przykład do robienia researchu, czy jakichś innych sztucznych inteligencji. Jest taka właśnie model, który pisze świetne teksty, praktycznie nie do rozróżnienia między tym, czy napisał coś człowiek, czy sztuczna inteligencja. Dlatego ja uważam, że nie należy się wzbraniać przed tym, wręcz przeciwnie, skorzysta na tym boomie sztucznej inteligencji ta osoba, która będzie sprawnie z niej korzystała, ponieważ będzie miała więcej waluty, istotnej waluty, jaką jest czas.
1: Mm-hmm. No ale żeby korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, czy potrzebujemy wiedzieć, jakie hasła wpisywać? Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że teraz jest dużo kont, które pomaga w ogóle uzyskać odpowiednią odpowiedź w sztucznej inteligencji, że po prostu tak wpisujesz hasło, żeby dostać to, co chcesz, a nie to, co akurat wyszło.
0: To prawda. Warto sobie prześledzić te wszystkie konta, ale tak naprawdę możemy dojść do tego wszystkiego sami. Wystarczy, że nakarmimy tą sztuczną inteligencję odpowiednimi treściami i odpowiednimi informacjami na temat nas, ale też na temat tego, co chcemy uzyskać. Dla przykładu możemy pierwszy prompt, czyli takie polecenie do na przykład czata GPT, napisać o treści. Cześć, jestem biznesem, który oferuje to i to, albo jestem marką osobistą, która jest taka, taka i owaka. Zadaj mi 5 albo 10 pytań, które pozwolą ci lepiej zrozumieć to, czym się zajmujesz.

0: przyjmuje i lepiej serwować mi kolejne treści. I później, jeżeli ta sztuczna inteligencja nas zapyta, ponieważ to też trzeba pamiętać, że to okienko, w którym my zadajemy pytania, jest nazwane jako czat, więc my tak naprawdę z tą sztuczną inteligencją gadamy i odpowiemy jej na te pytania. Następnie postarajmy się jak najlepiej zdefiniować to, co chcemy od tej sztucznej inteligencji uzyskać. Potraktujmy to trochę, jakbyśmy rozmawiali z pięciolatkiem, a nie z kimś, kto świetnie czyta nasze myśli i jest telepatą.
1: Czyli w sumie wszystko, co wpiszemy, to zostaje zapamiętane na zawsze, czy też tak niekoniecznie? W sensie, bo tam są chyba różne okienka, że możesz sobie pootwierać tam chyba różne wątki, tak mi się wydaje.
0: Tak, zostaje zapamiętane. Po pierwsze, jeżeli korzystamy za darmo z tych wszystkich modeli do sztucznej inteligencji, to musimy mieć świadomość, że one wykorzystują to, co my jej serwujemy, po to, żeby móc się uczyć. Dlatego ChatGPT zaczął tyle głupot wypluwać tak naprawdę, bo już został nakarmiony przez dużą liczbę użytkowników arcyciekawymi treściami, więc tutaj należy pamiętać, że to, co wrzucamy, w ogóle co wrzucamy do internetu, nawet jeżeli usuniemy, to to gdzieś jest na serwerach, czy serwerach Zuckerberga, Meta, Facebook, czy na serwerach właśnie OpenAI, to po pierwsze. Po drugie, możemy zaznaczyć w ustawieniach taką opcję, że zapamiętuj wszystkie moje wiadomości i ucz się na ich podstawie na mój temat. Ja ostatnio nawet zrobiłam taką ciekawą rzecz, że napisałam do czata GPT, napisz, co o mnie wiesz. I słuchajcie, on wiedział nawet, że biegam. I tu moi przyjaciele będą wdzięczni, że powiedziałam tą informację w radiu, bo się ze mnie chichrają, że wszędzie to przekazuję. Także nawet ChatGPT wiedział, że biegam, że zorganizowałam event.
1: To teraz słuchacze też wiedzą, że biegasz.
0: Tak, kochani, polecam. Bardzo dobry sport.
1: Jest trochę też strach z korzystania ze sztucznej inteligencji.
0: Niekoniecznie, tylko warto być po prostu czujnym, nie? Dla przykładu, jeżeli dostajemy badania lekarskie po badaniach krwi, no nie wrzucajmy ich do sztucznej inteligencji. Nie karmmy jej, nie wiem, informacjami na temat stanów naszych kont bankowych, tylko podawajmy jakieś takie wrażliwe informacje. To jest też coś, czego uczą w większych firmach, że jeżeli chcecie korzystać, po pierwsze, niektóre duże firmy w ogóle blokują pracownikom dostęp do sztucznej inteligencji po to, żeby nie wrzucali zbyt dużo poufnych i wrażliwych informacji, ale są też firmy, które mówią, hej, korzystajcie, natomiast jeżeli chcecie korzystać, to zamiast pisać nazwę firmy, na przykład zamiast pisać Radio SK, no to napiszcie Radio X, żeby ta sztuczna inteligencja nie do końca wiedziała na jaki temat wy się komunikujecie.
1: Jasne. A powiedz tak z innej beczki, bo teraz dużo promuje się kont, które tworzą treści, ale bez pokazywania twarzy. To ma prawo bytu?
0: Jak najbardziej, jeżeli będziemy w stanie w ciekawy sposób opowiadać historię, bo tak naprawdę media społecznościowe to jest nic innego jak przeglądanie historii za historią. Więc jeżeli my będziemy umieli opowiedzieć tą historię za pomocą zdjęć na przykład z perspektywy POV, czyli punktu widzenia, jeżeli będą widoczne nasze dłonie, które, nie wiem, gotują czy robią sobie kawę, jeżeli my będziemy w stanie zaciekawić naszych odbiorców, to jak najbardziej ma to prawo bytu. Musimy zrobić sobie właśnie tą strategię, ten rachunek sumienia, w jaki sposób chcemy się komunikować jako marka osobista. Możemy się komunikować jako marka osobista bez twarzy, natomiast też przestrzegam, będzie to o wiele trudniejsze, ponieważ o wiele ciężej będzie się zżyć naszym odbiorcom z nami, ponieważ naszym największym takim atutem wizerunkowym w przypadku marki osobistej jest tak naprawdę nasza twarz. Więc tu też odpowiadając na inne pytanie, które być może się pojawi, być może nie rekomendowałabym na przykład robienia logotypu dla marki osobistej, ponieważ tym naszym znakiem graficznym powinna być nasza twarz, nasze oczy, nasz uśmiech.
1: Jasne. A czy w takim razie to nie jest tak, że jak nie widać twarzy, to jest trochę taka notka tajemnicy, tak jak na przykład pewnie kojarzysz popularnych podcasterów, którzy tworzą treści i którzy się nie pokazują.
0: Tak, no są popularni podcasterzy, jest też taki youtuber Zebo, który jak już się pokazuje w internecie, to ma maskę zebry na sobie. Jest to jakaś nutka tajemniczości, ale zobacz, wymieniłyśmy 3 czy 4 influencerów, czy 3 czy 4 osoby. Uważam, że będzie to o wiele bardziej skomplikowane i cięższe. I druga rzecz, jako marka osobista, jeżeli chcemy ją kreować, to nie chcemy jej kreować po to, żeby po prostu być popularnym, tylko po to, żeby mieć z tego jakieś korzyści. Marka osobista taką korzyść może mieć na przykład w tym, że jest zapraszana na konferencje, jest zapraszana do radia, tak jak ja dzisiaj bardzo dziękuję za zaproszenie, czy jest zapraszana, czy może pisać

0: jakieś teksty popularno-naukowe, czy może zarabiać poprzez jakieś konsultacje. Tu wymieniłam takie cztery źródła przychodu jako marka osobista. Natomiast w zasadzie każda z tych rzeczy skupia się na kontakcie z drugim człowiekiem, więc tu na koniec dnia będziemy zobligowani, jeżeli chcemy w jakiś sposób monetyzować tą naszą markę osobistą, będziemy zobligowani do tego, żeby komuś się pokazać.
1: Tak od razu pomyślałam, czy jesteśmy wówczas autentyczni, jak nie pokazujemy twarzy?
0: Tak, jeżeli powiemy, słuchajcie, nie pokazuję twarzy, bo się nie czuję na siłach, żeby ją pokazywać. Może kiedyś pokażę, ale dzisiaj chciałabym wam się pokazać jako osoba, która ma świetny intelekt i świetną wiedzę na dany temat. Wystarczy, że będziemy szczerzy z naszymi odbiorcami.
1: Właśnie, a co do takich osób, że chcę publikować, chcę to robić, ale się wstydzę?
0: Co do takich osób? Chcę publikować, ale się wstydzę. Wrzuć tą treść do internetu, wrzuć tego posta. W dzisiejszych czasach każdego dnia jest wytwarzane więcej treści niż jest ludzi tak naprawdę na świecie, więc ta twoja treść to nie jest tak, że będzie wyeksponowana na wszystkich twoich znajomych. Platformy mediów społecznościowych nie działają już tak, że pokazują wszystkie treści, tylko pokażą tą naszą treść wybrańcom, kilku osobom najpierw i zobaczysz, że jak to opublikujesz, to tak naprawdę świat nie wybuchnie, ludzie nie będą cię wyśmiewać za to, jaki jesteś, tylko tak naprawdę przełamiesz siebie. To jest trochę tak jak z przełamowaniem każdego lęku. Tak delikatnie, po troszeczku. Tak jak wchodzimy do zimnej wody, to też nie wchodzimy, nie wskakujemy cali, tylko staramy się oswoić swoje ciało, to tak samo oswoimy się z tymi z tym publikowaniem treści do internetu.
1: Wydaje mi się, że to już jest rzadziej, ale wcześniej było tak, że ludzie się bali, że właśnie, że ktoś ich oceni, że robią z siebie celebrytów i tak dalej, i to był chyba ten największy lęk przed właśnie pokazywaniem siebie.
0: No i pomyślą tak, i co z tego? Ja mam takie podejście. Ja zresztą tak naprawdę pasjonuję się marketingiem, ale też pasjonuję się w ogóle internetem i nowymi mediami tak naprawdę od czasu, jak miałam chyba 13 czy 14 lat, bo myśmy zawsze mieli komputer i internet w domu, dzięki temu, że mam starszego brata informatyka, tatę, który uczył również takich przedmiotów informatycznych na uczelni.
1: Ty też musiałaś skończyć w tym internecie.
0: Musiałam. Mama nawet żartuje, że do mojego taty: widzisz, Rysiu, tak na ciebie krzyczałam, że dzieciaki siedzą przy komputerach, a teraz zarabiają na tym siedzeniu przy komputerach. Ale wracając, więc od zawsze gdzieś tam miałam tą styczność chociażby z blogami. Ja też prowadziłam bloga lifestyle'owego, modowego, można powiedzieć. I od zawsze lubiłam właśnie wrzucać jakieś przemyślenia czy w ogóle treści do internetu. I szczerze, nigdy przez myśl mi nie przeszło, co ludzie pomyślą, ale to też wynika z tego, jak mnie wychowali rodzice, jaką mam w sobie pewność siebie, więc tutaj myślę, że zamiast na konsultację ze mną, to radziłabym na przykład udać się na konsultację z terapeutą, co poszło nie tak, albo co poszło tak, żeby właśnie oswoić się z tym, że jesteśmy eksponowani.

0: Doradzę, jak wzmocnić biznesy. Nazwijmy mnie terapeutką dla przedsiębiorców, dla biznesów, a nie terapeutką dla ludzi i ludzkich utrapionych dusz.
1: Oczywiście, ale powiedziałaś też o blogach. Czy blogi jeszcze istnieją?
0: Wiesz co, no blogi jeszcze istnieją jak najbardziej. Są taką ciekawym narzędziem do pozycjonowania w Google, bo im więcej mamy treści na naszych stronach internetowych, a blogi są takim świetnym miejscem, na którym możemy wrzucać i aktualizować treści. Natomiast ludzie już bardziej czytają blogi, bo trafili na nie z wyszukiwarki i często te blogi są odpowiedzią na jakieś pytanie, na przykład techniczne, typu wszyscy znamy Anię Gotuje, która nas uczy, jak mamy przygotować żurek, czy pierogi, czy rozrobić ciasto na pizzę.
1: Czy jak ugotować szparagi.
0: Czy jak ugotować szparagi, dokładnie. Więc no, to jest nic innego, jak no, już bardzo rozwinięty blog, bo Ania zaczynała od właśnie bloga, a teraz to już jest wielki portal z przepisami, więc no, te blogi mają miejsce bytu, istnieją. Natomiast czy są świetnym źródłem dla marki osobistej? To zależy. To jest nasze marketingowe, ulubione sformułowanie. Są dobrym miejscem, żeby gdzieś recyklingować treści, które już na przykład wrzucamy do social mediów. Na przykład wrzucamy posta, w którym edukujemy naszych odbiorców i inspirujemy na przykład top 5 książek kryminalnych, które przeczytaliśmy, to warto też tę treść skopiować, przerobić troszeczkę i wrzucić w formie posta na blogu. Dlaczego? Ponieważ też tu chciałabym uczulić, że ten blog czy własna strona internetowa to będzie coś, co my będziemy mieli na zawsze i będziemy mieli do tego dostęp, a platformy w mediach społecznościowych mogą kiedyś zniknąć albo mogą nam ten profil usunąć w jakiś sposób, albo ktoś nam może się na ten profil włamać. Także blogi istnieją. Czy są świetnym źródłem na rozhulanie marki osobistej? Niekoniecznie. Natomiast są też dobrym źródłem na to, żeby gdzieś zdywersyfikować i zróżnicować miejsca, w których my pokazujemy naszą eksperckość.
1: Mm-hmm. To w takim razie dla słuchaczy, którzy o tym myślą, jak zacząć?
0: Jak zacząć z marką osobistą? Przede wszystkim zacząć od zrobienia rachunku sumienia i zadania sobie ważnych pytań, takich jak: jaką marką osobistą chcę być, jaką energię chcę, żeby ludzie ode mnie odbierali, dla kogo i do kogo ja chcę w ogóle kierować swoje treści, bo przypominam, drodzy słuchacze, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc do kogo chcemy kierować swoje treści, najlepiej znaleźć jakąś taką niszę. U mnie tą niszą są na przykład szczecińskie biznesy, głównie kobiety, bo z kobietami mi się lepiej rozmawia, zresztą co widzisz, to po pierwsze. Po drugie, jak już zrobimy ten rachunek sumienia, zastanówmy się, w jakich miejscach chcemy być obecni jako marka osobista. Tu rekomendowałabym skorzystanie z takiego modelu marketingowego, on się nazywa POEM, czyli Paid, Owned i Earned Media. I to polega na tym, że powinniśmy być obecni w jednym kanale własnym, może to być na przykład jakaś platforma social media, w jednym kanale pozyskanym. Tutaj musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy się dostać, na przykład na audycję do radia, albo możemy znaleźć jakąś lokalną gazetę i napisać tam maila, że hej, chętnie podzielę się wiedzą, napiszę dla was artykuł za darmo, nic nie musicie płacić, tylko mnie opublikujcie, więc to jest taki kanał pozyskany. I kanał płatny, czyli na przykład reklama na Facebooku, czy możemy, nie wiem, znaleźć również inną gazetę, gdzie będziemy mogli napisać artykuł, tylko tym razem już za pieniądze, czy na przykład wystąpić na jakiejś konferencji za pieniądze. Także tu rekomenduję te trzy kanały i wiadomo, możemy w ramach z duchem czasu rozwijać te kanały, założyć własny newsletter, założyć stronę internetową i szukać tak naprawdę miejsc, w których my będziemy mogli jeszcze lepiej i jeszcze łatwiej komunikować się z naszymi odbiorcami. I tu uczulam. Zastanówcie się, gdzie ci wasi odbiorcy są, gdzie oni spędzają czas. Czy oni są bardziej na TikToku, czy bardziej na Instagramie, czy być może waszą grupą odbiorców są ludzie na przykład powyżej 35 lat. No to i rekomendowałabym wtedy na przykład założenie fanpage'a.

spotkać się z naszymi odbiorcami. I tu uczulam. Zastanówcie się, gdzie ci wasi odbiorcy są, gdzie oni spędzają czas. Czy oni są bardziej na TikToku, czy bardziej na Instagramie, czy być może waszą grupą odbiorców są ludzie na przykład powyżej 35 lat. No to i rekomendowałabym wtedy na przykład założenie fanpage'a.

0: trzeba określać swój kierunek, w sensie kuchnia, podróże, lifestyle?
1: Warto by było określić ten swój kierunek, bo po pierwsze będzie nam o wiele łatwiej tworzyć treści na jeden określony temat. Po drugie, wyspecjalizujemy się też w tym jednym kierunku i po

0: ale to też nie znaczy, że nie wiem, z czasem nie ewoluujemy na osobę, która będzie jeszcze się zajmowała czymś innym. Natomiast dobrze, żeby nasi odbiorcy czuli się bezpieczni i gdzieś tam spodziewali się, jakich treści mogą się spodziewać, jakich treści mogą oczekiwać od nas, które będziemy publikować. I tu też ja wiem, że znalezienie własnej niszy jest szalenie trudne. Ja zaczynałam najpierw właśnie tu blogerka lifestyle'owa, później jakieś treści modowe wrzucałam. Później jak zaczęłam się zajmować marketingiem, to był taki ogólny marketing, że bardzo ciężko mi to było znaleźć, aż w końcu zdefiniowałam i znalazłam to coś, tylko to też nie zajęło mi tygodnia, a zajęło tak naprawdę 2 lata działalności w sieci, gdzie odkryłam, z kim tak naprawdę najlepiej mi się rozmawia jako z klientem, ale też do kogo najlepiej będzie mi się komunikować jako po prostu odbiorcy.
1: Mhm. A czy ludzie się jeszcze wybijają na lifestyle?
0: Na lifestyle'u? Tak, myślę, że jak najbardziej się wybijają, ale bardziej, znowu, tu marka osobista, influencer. Mamy bardzo dużo kont lifestyle'owych na TikToku, gdzie tam dziewczyny robią story time, malując się i opowiadają o jakichś rzeczach, czy nie wiem, nagrywają daily vlogi. Jest taka dziewczyna Zuzia BMW na TikToku. Ona ma bardzo duże wyświetlenia, a nic nie robi poza tym, znaczy robi dużo, bo nagrywa daily vlogi, nagrywa się telefonem i nagrywa cały swój dzień, ale robi to w tak charyzmatyczny sposób i właśnie ma tak wspaniały storytelling, czyli umiejętność opowiadania historii, że tym sobie zaskarbiła serca odbiorców. Więc jak najbardziej ten lifestyle ma jeszcze prawo bytu, natomiast dla bycia influencerem, a niekoniecznie marką osobistą.
1: Nie wiem, czy kojarzysz takie konto, ale po prostu, no kocham, nie pamiętam jak się nazywa, ale babeczka ogólnie gotuje i opowiada jakąś historię o swoim mężu, coś tam i tak robi to w tak prześmiewczy sposób, no mówi to na poważnie, ale to jest po prostu świetne.
0: Tego konta nie kojarzę, ale no właśnie widzicie, połączenie jednej niszy, czyli gotowania z opowiadaniem historii. Świetnie zdefiniowałaś przykład tego, o czym mówiłam przed chwilą.
1: W takim razie każdy może tworzyć, co chce.
0: Każdy może robić to, na co ma ochotę tak naprawdę, a w internecie możemy tworzyć to, co chcemy, ale znowu uczulam, twórzmy to, co sprawia nam frajdę, co nas pasjonuje, w czym czujemy się silni i mocni, bo na dłuższą metę, jak będziemy udawać, to nikomu to nie sprawi przyjemności. Dla przykładu, dla mnie najprzyjemniejszą rzeczą do tworzenia jest tworzenie i organizowanie live'ów na moim Instagramie, bardziej niż pisanie na przykład postów czy wrzucanie ich. Wrzucam je od czasu do czasu, ale nie biczuję się, jeżeli nie wiem, przez 2 tygodnie nic nie dodałam. Natomiast staram się regularnie właśnie organizować takie live'y z przedsiębiorczyniami ze Szczecina, bo widzę, że sprawia mi to radochę, sprawia mi radość też rozmawianie z nimi, zadawanie im pytań, pomaganie im też eksponować ich wiedzę na temat marketingu, którą mają szalenie dużą, mimo że sobie nawet z tego nie zdają sprawy, bo uważam, że najlepszą wiedzę na temat marketingu mają właśnie przedsiębiorcy, bo mają taką wiedzę praktyczną, a nie teoretyczną.
1: Czyli nie wiedzą, jak o tym mówić, ale wiedzą, jak to robić.
0: Dokładnie. Nawet wiedzą, jak o tym mówić, tylko trzeba im zadać odpowiednie pytania, tak jak ty dzisiaj zadajesz je mi.
1: Rozumiem w ten sposób. Czyli jeżeli jakieś przedsiębiorczynie nas słuchają, mogą się do ciebie zwrócić o pomoc.
0: Jak najbardziej mogą się zwrócić do mnie po pomoc, ale mogą też po prostu zajrzeć na mojego Instagrama basia.kalenczuk, na który zapraszam nie tylko przedsiębiorczynię, ale wszystkich, którzy nas tutaj słuchają, ponieważ co tydzień, co środę o godzinie 20 organizuję live z przedsiębiorczyniami. Również na moim Instagramie są te live zapisane. Są one również wrzucone na przykład na Spotify czy Apple Podcasts. Jak wpiszecie przedsiębiorczy marketing, to tam je znajdziecie. I są to rozmowy na ten moment jest tych rozmów 16 z przedsiębiorczyniami ze Szczecina, które zajmują się naprawdę różnymi rzeczami, od planowania wesel poprzez bycie fizjoterapeutką, kończąc na przykład fotografii, ale też są na przykład rękodzielniczki, także jest bardzo dużo ciekawych tematów, więc jeżeli interesują Was historie sukcesów ludzi, których mijacie codziennie na ulicy w Szczecinie, to serdecznie Was zapraszam do odwiedzin na moim profilu.
1: W takim razie zapraszamy do Basi. Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Strasznie fajnie i przyjemnie się rozmawiało, także polecam się na przyszłość, a Wam, drodzy słuchacze, życzę skutecznego rozwijania Waszych marek osobistych.
1: Super, dziękuję.
0: Dzięki.
1: To już wszystko w tym temacie, a ja myślę, że zgłębiłyśmy go naprawdę dokładnie.
2: SK Szczecin.
1: Przygotowałam dla Was jeszcze jedną rozmowę na temat tego, że w Szczecinie nie brakuje wcale brazylijskich klimatów, tylko trzeba je dobrze poszukać. Więcej na ten

0: temat mój gość.
1: Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Ochęcka. Jesteśmy stowarzyszeniem sportowym Klub Capoeira. Prowadzimy treningi w Szczecinie przy ulicy Chorzej 6. Są to treningi dla małych i również zdarzało się też dla grup seniorów, czyli właściwie dla każdego.
0: A jakby mogła nam pani powiedzieć, czym w ogóle jest capoeira, dla tych, którzy nie wiedzą?
1: Capoeira jest też brazylijska sztuka walki, która wywodzi się od niewolników, ponieważ no, musieli się jakoś bronić, przyjechali z całego świata. I po prostu każdy przywiózł jakiś styl walki, obojętnie z jakiego kraju przyjechał. A żeby oszukać właścicieli ziemskich, to wygląda jak taniec. Wtedy, kiedy ich pytano, to co robicie, to oni się odpowiadali, bawimy się. Nie polega walka, to co państwo widzą często na te wszystkie gwiazdy, auto się nazywa akurat w capoeirze, te akrobacje, to absolutnie nie ma nic wspólnego z walką, bo walka jest bardzo niebezpieczna. Walka była zakazana do 1900 któregoś roku. Mestre Bimba ponad 100 lat była zakazana ze względu na to, jak bardzo jest groźna i niebezpieczna. Więc wtedy, kiedy capoeira wróciła już na ulicę, że można było ją trenować, to ona zawsze gdzieś tam była, ale nieoficjalnie. Był czas w Brazylii, że ona była nieoficjalnie. Natomiast teraz jest z powrotem i to jest przede wszystkim balans ciała. To jest ta gibkość, to jest naprawdę dla każdego wieku, a walka to są to, co widzicie państwo, co ćwiczą, to są tylko elementy walki. Łączyć, to już jest kwestia zaawansowania i tego, czego nauczy instruktor. Najwyższa korda to jest korda, czyli stopień, to jest mestre, czyli mistrz. Nasz nazywa się Mestre Pitbull. Jest oryginalnym Indianinem. Nie wywodzi się z niewolnictwa, więc miał jeszcze trudniej, żeby się przebić w capoeirze wśród tych byłych niewolników, więc jest bardzo dobrym mestrem. Zna bardzo dużo technik.
0: A czy do tego trzeba mieć jakieś predyspozycje, czy po prostu tak z wolnej stopy można przyjść i spróbować?
1: Po prostu właśnie można przyjść, spróbować i najprawdopodobniej się w tym odnaleźć. Na pewno bardzo fajny, łatwy sposób. Tam zawiązują się przyjaźnie, często w takich grupach. Wychodzimy też, czasami wychodzimy na snebłonia w niedzielę, jak jest ciepło, bo mamy i małe dzieci, trochę starsze i młodzież, ponieważ działamy od kilku lat, więc nie mamy jeszcze adeptów takich dorosłych. W związku z powyższym zapraszam serdecznie spróbować każdy. W jednym z klubów seniora też nasz trener prowadził dla pań taki trening. No to panie były zachwycone, ale z powodu tego, że jest tutaj w tej chwili sam, to nie mógł dalej tego kontynuować.
0: To chyba jest taki sport, że naprawdę można się wyszumieć, prawda?
1: Tak. Tak, naprawdę, bo to jest połączenie... To jest capoeira, to jest samba, taka samba jihoda, czyli ta uliczna, nie taka ta, jak się nazywają te programy, nie oglądam ich, także nie wiem, tylko zwykła, dla każdego, jak ktoś umie się ruszać, łapie rytmy i po prostu się bawi, świetnie się bawi, endorfiny, to jest makulele. W Brazylii to są maczety, u nas to są kije, bo ponieważ jest zabronione.
0: A co z tymi, którzy nie mają poczucia rytmu? Albo uważają, że są flegmatyczni?
1: To nie ma znaczenia. Podstawowym takim krokiem capoeiry jest jinga. To są taki bardzo prosty ruch, od tego się zaczyna. I jeżeli... Nie, jeszcze nie spotkałam osoby, która nie umie zrobić jinga i po prostu jedni, właśnie to jest tak wiele stylów jest capoeiry, że jedni mogą sobie robić akrobacje, drudzy nie muszą ich robić. W zależności, to jest taka pewna filozofia życia. Są ludzie, którzy potrafią na przykład tylko grać na instrumentach i chcą to robić i proszę bardzo. Także każdy tam znajdzie swoje miejsce i swoje przeznaczenie.

0: To się da jeszcze wyćwiczyć ogólnie. W sensie, bo najgorsze jest to, żeby wejść i spróbować, żeby przełamać ten pierwszy stres, który no często nam towarzyszy.
1: U nas nie ma stresu, wszyscy pytają, wszyscy zapraszamy, wszyscy są, jesteś pogodni, grupa jest pogodna, nie ma czegoś takiego jak stres, nie znamy.
0: Nic, tylko korzystać.
1: No zapraszam.
0: A czym w ogóle zajmuje się stowarzyszenie?
1: Stowarzyszenie przede wszystkim zajmuje się trenowaniem dzieci i młodzieży. Mamy też w statucie młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym. Oczywiście staramy się tak, żeby to była jakiś procent tej młodzieży. Pomagamy. Mogę się pochwalić, że kilka dzieci, których nauczyciele już spisali na straty, inni u nas po prostu zaczęły się trochę uczyć, zaczęły zawody zdobywać. No jest to satysfakcja.
0: Jest to motywacja też przede wszystkim na pewno
1: tak,
0: dla nich.
1: Tak, dla nich, dla nas też to jest motywacja, że możemy pomóc. Zdarzało się tak, że mieliśmy dzieci, no różne ludzie mają sytuacje życiowe, mieliśmy dzieci, gdzie rodzice się rozwodzili, tracili mieszkania. To nawiązaliśmy współpracę z Caritasem, Caritas im pomagał. Także no, pomagamy.
0: Bo najważniejsze to chyba za czymś głowę innym, nie? A jak mowa o takim energicznym sporcie, to chyba tym bardziej łatwiej nam to przychodzi, bo możemy rozładować te nasze napięcie i emocje.
1: No to na pewno. Po prostu idąc na trening mamy problemy. Wracając z treningu mamy tylko sprawy do załatwienia.
0: I to jest bardzo dobre podejście. Ale powiedziała pani o dzieciach i młodzieży. A co z tymi dorosłymi, co chcieliby spróbować i trenować?
1: Bardzo proszę. Problem polega tylko na tym, że musiałaby być ich przynajmniej dziesiątka. Żeby, bo ponieważ no, salę należy wynająć i jedna osoba nie opłaci sali, żeby sobie trenować. Ale staramy się też tak podzielić, ponieważ mamy salę dużą, to możemy podzielić na przykład na maluchy i już mamy ucznia, który może prowadzić maluchy, a wtedy ten trener, ten już taki mocno wytrenowany, może poprowadzić dorosłych.
0: Czyli jest dla nas szansa.
1: Dla wszystkich. Bo to są po prostu ludzie, którzy się, moim zdaniem, oni się z tym rodzą. Oni się rodzą już z kapuerą, z rytmem, z muzyką, w tej gorącej krwi brazylijskiej. Po prostu to mają i to jest fajne, bo można wybrać na przykład siedzenie w domu, seriale i żyć cudzym życiem, a można mieć po prostu własne życie, własne fajne życie.
0: Oczywiście. Czyli co? Czyli zapraszamy.
1: Zapraszamy, oczywiście, serdecznie zapraszamy.
0: Super, dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję pięknie za to, że poświęciliście nam swój czas.
2: SK Szczecin.
0: Na sam koniec tego magazynu lokalnego prosto ze Szczecina dowiecie się nieco więcej na temat genetyki. Zapraszam na rozmowę Mateusza Tomaszewicza.
3: Czas na kolejną rozmowę w naszym dzisiejszym magazynie, a moim gościem jest profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Witam bardzo serdecznie.
3: Dziś porozmawiamy nieco

0: Temat genetyki. Zapraszam na rozmowę Mateusza Tomaszewicza.
1: Czas na kolejną rozmowę w naszym dzisiejszym magazynie, a moim gościem jest profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Dziś porozmawiamy nieco

0: wygląda pana praca? Czym się pan profesor zajmuje na co dzień?
1: Dzisiaj się trochę, świat się zmienia, jak wszystko się zmienia. I ja swoją karierę rozpoczynałem w genetyce sądowej, a dzisiaj ta genetyka sądowa stanowi pewnie 1/3, 1/4 mojej działalności, bo głównie jednak cały zespół zaczyna ciążyć w kierunku takiej bardzo ciężkiej, twardej genetyki, właściwie genomiki, genetyki sekwencjonowania całych genomów ludzkich, analizy dużych zbiorów danych, budujemy regionalne centrum medycyny cyfrowej. Zespół, który kiedyś był zespołem 4-osobowym, dzisiaj jest to zespół około 30 osób. Tak więc bardzo mocno się rozwijamy i te nasze doświadczenia z genetyki sądowej w pracy z takim bardzo trudnym materiałem, ekstremalnie trudnym, dzisiaj możemy wykorzystać w takiej bardzo nowoczesnej genetyce, która będzie stanowiła przyszłość analiz i badań w następnych latach.
0: Genetyka sądowa. Dlaczego pan to zaczął? Co panem kierowało, żeby właśnie iść w tą dziedzinę nauki?
1: No to tak trochę przez przypadek. Trafiłem po zakończeniu studiów, skończyłem biologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Trafiłem na rozmowę, chciałem się rozwijać naukowo, trafiłem na rozmowę do mojego mentora, profesora Mirosława Parafiniuka, który był wtedy kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej, dalej jest kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej i on mnie po prostu zaraził antropologią sądową i genetyką sądową i na początku rozwijałem się w kierunku połączenia właśnie, czyli zastosowania genetyki sądowej w antropologii, czy w tych właśnie analizach szkieletów. Wtedy, w tamtym czasie wydobycie DNA ze szkieletu było ekstremalnie trudne. Praktycznie biorąc, nikt się tym tematem nie zajmował w Polsce. Był to temat absolutnie niszowy. I zacząłem się realizować w tym kierunku. Byłem pionierem bardzo wielu nowych metod, które były wprowadzane do właśnie do genetyki tej antropologicznej. Dzisiaj nie jest to może dalej prosty i łatwy temat. Dalej jest to temat, który jest bardzo trudnym tematem, aczkolwiek już dzisiaj nikogo nie szokuje, że jesteśmy w stanie kogoś zidentyfikować po kilkudziesięciu latach. Wręcz traktujemy, że to jest absolutnie normalne. A jest to, stało się to normalne, bo Pomorski Uniwersytet w Szczecinie wiele lat nad tym pracował, żeby to stało się dla nas normalne. Stało się normalne dzięki właśnie Uniwersytetowi, dzięki zaangażowaniu bardzo wielu ludzi, między innymi właśnie profesora Mirosława Parafiniuka czy doktora Jarka Piątka, którzy mnie wspierali w tym wszystkim i wspomagali na bardzo bardzo wielu etapach. I po tych wielu latach rozwoju dzisiaj zakład, mamy dzisiaj 3 zakłady. Mamy zakład medycyny sądowej, zakład toksykologii klinicznej i sądowej i zakład genomiki i genetyki sądowej.
0: One wszystkie ciężkie nazwy.
1: Tak, one są skupione wszystkie w katedrze medycyny sądowej, więc katedra się bardzo mocno rozbudowała przez te lata i ta część genetyczna rzeczywiście się bardzo, bardzo mocno rozwija i dzisiaj, tak jak wspomniałem, te nasze doświadczenia stosowane są w analizach genetycznych, między innymi całogenomowych, całoegzonowych.
0: Co to oznacza, jakby pan mógł wytłumaczyć?
1: To jest odczytywanie całego naszego genomu. Czyli jesteśmy w stanie

0: Dlatego też powstają takie jednostki jak regionalne centra medycyny cyfrowej, których w tej chwili jest 17 w Polsce. Mają to być centra, które będą gromadzić dane, dane genetyczne, dane epigenetyczne, dane obrazowe, systematyzować te dane, czy dane, które zbieramy od wolontariuszy, od pacjentów, ale także zbierać materiał biologiczny w nowoczesnych biobankach. Bo my już dzisiaj widzimy w medycynie i w biologii, że analiza pojedynczych przypadków, a my bardzo często bazujemy na pojedynczych przypadkach 5, 10 pacjentach, 15. Kiedyś się mówiło, że jak mamy grupę 100 osób do doktoratu, to jest potężna ilość informacji i to jest potężny i świetny doktorat, bo przebadaliśmy 100 pacjentów. A my dzisiaj nie mówimy o 100 pacjentach, tylko mówimy o tysiącach, dziesiątkach tysięcy pacjentów, bo dopiero wtedy tak naprawdę znajdujemy rozwiązania tych bardzo skomplikowanych problemów zdrowotnych. I przyszłość nauki polskiej, jeśli chodzi o medycynę, o biologię, będzie opierać się między innymi właśnie na takich repozytoriach danych, które będą powstawać w regionach i biobankach. Żeby ta nauka się dalej rozwijała, to niestety takie musimy zacząć zbierać te informacje i one są szczególnie cenne. Zbierać i je też szczególnie chronić, bo te nasze dane populacyjne, które czyli to są dane tak naprawdę nasze populacji. Powinniśmy o nie szczególnie dbać i szczególnie chronić, dlatego też powstał pomysł powołania Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej. Są to projekty finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych, czyli są to twory, które są finansowane z budżetu państwa i w przyszłości mają zapewnić dostęp naukowcom do tych danych, ale także bezpieczeństwo przechowywania danych i materiału biologicznego.
1: Czy rozwój cyfryzacji, rozwój komputerowy, sztucznej inteligencji pomaga wam w pracy, czy wręcz przeciwnie?
0: To jest rewolucja. Dla nas my dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy zaczynamy budować duże serwerownie, duże serwerownie, musimy rozwijać i budować zespoły bioinformatyczne. Dzisiaj bez bioinformatyki nie ma genetyki, nie ma współczesnej medycyny, a my w Polsce nie mamy tak naprawdę bioinformatyków. To jest dopiero rozwijająca się grupa zawodowa. Nie mamy jakby przemyślanej strategii dotyczącej biotechnologii, bioinformatyki. Mówimy bardzo często o medycynie, ale zapominamy, że tak naprawdę dzisiaj te badania naukowe nie byłyby możliwe, gdyby nie te niszowe zawody, o których często nawet nie wiemy, że one istnieją. Bez tej części informatycznej, czyli osób, które łączą matematykę z informatyką i z biologią, my nie będziemy w stanie się rozwijać. Tych danych jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie ich analizować, tak powiedzmy sobie, na piechotę, czyli w Excelu, czy jakimś, nie wiem, testem test studenta, czy jakimś innym. Innymi narzędziami, które stosowaliśmy do tej pory. My w genetyce sądowej wszystkie nasze badania zawsze opieramy analizy populacyjne, bo my te profile genetyczne, które odczytujemy na miejscu zdarzenia, musimy porównać z populacją, bo zakładamy, że musimy pierw sprawdzić, z jakiej populacji ta osoba pochodzi, ubrać to w taki obraz statystyczny, żeby ten dowód, który przedstawimy w sądzie, był dowodem matematycznym, a nie tylko takim opisowym, czy moim, nie wiem, bo mi się tak wydaje, mi biegłemu się tak wydaje. Otóż tak to nie działa. My musimy przedstawić dowód w postaci matematycznej, dlatego my od zawsze zajmujemy się analizami populacyjnymi, od zawsze zbieramy materiał genetyczny od wielu osób i ustalamy częstość występowania konkretnej cechy genetycznej w populacji, bo na podstawie tej częstości określamy rzadkość tego profilu genetycznego, który znaleźliśmy na miejscu zdarzenia, bo może być profil rzadki, może być profil bardzo popularny. Jak jest rzadki, no to ma większą siłę dyskryminacji, z większą co dowodowo się

0: Możemy wypowiedzieć. Więc niejako my od zawsze znamy wartość badań populacyjnych, natomiast dzisiaj widzimy, że to nie tylko genetyka sądowa, przede wszystkim już dzisiaj to jest genetyka ta populacyjna. To też zaczął profesor Jan Lubiński, który wiele lat temu mówił o tym, że żeby w badaniach nad nowotworami musimy badać społeczeństwo, czyli całą populację, a nie tylko wybrane osoby. Więc ta historia jest dużo dłuższa i jakbyśmy od dawna widzieli, że w badaniach populacyjnych jest olbrzymi potencjał, ale nie mieliśmy narzędzi. A dzisiaj te narzędzia w końcu dostajemy albo je tworzymy w oparciu o tą bardzo nowoczesną infrastrukturę hardware'ową, o bardzo nowoczesne narzędzia software'owe i oczywiście o sztuczną inteligencję, bez której dzisiaj nie wyobrażamy sobie tak naprawdę współczesnej i przyszłej medycyny.
1: Panie profesorze, proszę teraz powiedzieć, jak wygląda pana praca w praktyce, bo to myślę, że też naszych mnie i naszych słuchaczy bardzo interesuje. Co pan takiego ciekawego robi, co pan takiego szalonego robi, bo może dla pana to jest normalne, ale dla nas już na pewno nie.
0: Głównie przerzucam papiery.
1: A między przerzucaniem papierów?
0: No niestety, w pewnym momencie człowiek staje się urzędnikiem. Tak, niestety, w bardzo wielu przypadkach jestem zmuszony przerzucać dokumenty, zadbać o to, żeby zespół mógł kontynuować swoje prace, o nowe zadania, nowe kierunki rozwoju. Ja już dzisiaj nie pracuję w laboratorium, niestety. Nie jestem w stanie pracować w laboratorium, chociaż uwielbiam to i bardzo często wchodzę do laboratorium, bardzo często gdzieś próbuję się, jakaś nowa maszyna się pojawi, to próbuję
1: pobawić się
0: trochę, tak, aczkolwiek już niestety nie ten etap, już bawią się w tej chwili inni. Moim głównym zadaniem dzisiaj jest jednak koordynacja pracy całego zespołu, który jest bardzo dużym zespołem, jednym z największych w Polsce, zespół około 30-osobowy. W Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej mamy skupione 3 jednostki. Jednostkę, a właściwie 4, Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, kierowane przez Piotra Czuplińskiego. Jednostkę Tomasza Wojdacza, która zajmuje się epigenetyką, i jednostkę profesora Miłosza Parczewskiego, który zajmuje się epidemiologią, wirusologią. Więc i te trzy zespoły, razem dołączyły do mojego zespołu. Razem to jest zespół około 30-osobowy, a nawet może trochę większy, który bardzo blisko ze sobą współpracuje i tworzy naprawdę bardzo ciekawe projekty i bardzo ciekawe narzędzia. Te regionalne centrum, ono powstaje, kształtuje się w tej chwili, więc mamy bardzo dużo zajęć związanych właśnie z budową tego regionalnego centrum, bo ono dosłownie jest zbudowane, bo budujemy nowoczesny biobank, budujemy nowoczesne centrum bioinformatyczne. Budujemy także jedną z najnowocześniejszych serwerowni w regionie, która powstanie przy ulicy Rybackiej, czy w naszym głównym budynku, ale ona jest ściśle, ta inwestycja jest ściśle związana z Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej. Tak więc jest bardzo dużo zadań, które niekoniecznie mogą być charakterystyczne dla genetyka. Aczkolwiek nadal uczestniczę w badaniach i to uczestniczę ja jako ja w tych, z których się wywodzę, czyli w tych badaniach z zakresu genetyki sądowej, w badaniach, które prowadzimy nad badaniami, nad ofiarami zbrodni systemów totalitarnych. No tam jestem i tam się nadal realizuję i cieszę się, że mogę fizycznie brać jeszcze w nich udział i nie muszę tylko zajmować się od strony takiej typowo urzędniczej.
1: Jak pan ostatnio u mnie był, ostatnio trochę, jakiś czas temu, to wiem, że wtedy przenieśliście się chyba do 1410 roku, tak? Jeżeli dobrze pamiętam.
0: Tak, wtedy byliśmy w czasach bitwy pod Grunwaldem i nadal jesteśmy. Nadal ten materiał analizujemy, nadal prowadzone są analizy genetyczne, no one są bardzo skomplikowane, bo ten materiał jest nie jest
1: 200,
0: w najlepszym stanie.
1: 300 osób?
0: Około 200 osób, tak.
1: Tak,
0: około
1: dobrze,
0: 200
1: pamiętam.
0: Osób, mhm. Tak. Około 200 osób, jest kilka czaszek zachowanych, które...
1: Czyli będziemy wiedzieli,

0: Już wiemy, jak rycerz wyglądał z...
1: Jeszcze nie wiemy.
0: Grunwaldu.
1: Jeszcze nie wiemy, bo cały czas trwają te analizy genetyczne. Aczkolwiek już pewne modele 3D już powstają, bo one są niezależne od badań genetycznych, tak więc modele powstają, skany 3D już są zrobione, modelowanie 3D jest w trakcie i tutaj też narzędzia sztucznej inteligencji będą na pewno pomocne.
0: Mm-hmm. A jeszcze nad jakimi projektami pan marzy popracować, tak żeby no, jak pan pewnie wszedł na tą swoją drogę kariery, to pewnie miał pan jakieś punkty, które chciał spełnić. Czy jeszcze jakieś takie punkty zostały do spełnienia?
1: Myślę, że jest bardzo wiele rzeczy, które chcielibyśmy zrobić. Chcielibyśmy na pewno, żeby te narzędzia, które tworzymy, stały się pomocne czyli pacjentom, czyli żeby te technologie w oparciu o sztuczną inteligencję, które tworzy zespół, w przyszłości były pomocne w całym procesie leczenia. I wszystko w tym kierunku, zdąża. Natomiast żyjemy w czasach, w których niestety, jak kiedyś myślałem, że nasza nisza to będzie cały czas nisza, bo jednak żyjemy w bardzo spokojnych czasach, nie ma konfliktów zbrojnych i jakby w pełnym komforcie w Europie. No niestety los jest przewrotny i pokazał nam bardzo brutalnie, że to jest po prostu nieprawda i konflikt zbrojny mamy tu za granicą, a tak naprawdę bierzemy tak naprawdę w nim udział w sposób hybrydowy. Jesteśmy narażeni na ataki hybrydowe, na deepfake i inne tego typu zdarzenia. Tutaj chciałbym, abyśmy mocno rozwijali te analizy interdyscyplinarne, gdzie one u nas się jakby cały czas przewijają, czyli zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji właśnie w genetyce i w medycynie, aby te narzędzia pomagały nam, a nie stanowiły narzędzia, które będzie służyło na przykład dezinformacji.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję panu za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze za jakiś czas się spotkamy, na przykład porozmawiamy już, jak wyglądał rycerz w 1410 roku, czy jakiś inny projekt po prostu poruszymy. Tyle od nas. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, panie doktorze.
2: My również dziękujemy za cenną lekcję.
3: SK Szczecin.
2: Niestety nasz magazyn lokalny prosto ze Szczecina dobiega końca, ale ja dziękuję pięknie za to, że byliście ze mną, towarzyszyliście mi i wysłuchaliście, mam nadzieję, że dla was ciekawych rozmów. Tyle ode mnie, Oliwia Rudnicka.
3: Szczecin News.
0: Cześć, witajcie, zapraszam na magazyn lokalny prosto ze Szczecina, a dziś porozmawiamy między innymi o działalności inkubatora sektorów kreatywnych, później o ekogeneratorze, a na końcu o fizjoterapii zwierząt, a więc zapinamy pasy i zaczynamy.
3: SK Szczecin.
0: Tak jak mówiłem, zapraszam najpierw na materiał Oliwii Rudnickiej, która zabierze nas do inkubatora sektorów kreatywnych. Posłuchajcie.
2: A dzisiaj mam przyjemność gościć panie ze szczecińskiego inkubatora sektorów kreatywnych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, tutaj Marta Krajnicka oraz Magda Roman. Dzień dobry.
2: To może zacznijmy od początku. Czym w ogóle zajmuje się INKU?
4: Inkubator sektorów kreatywnych prowadzi Stowarzyszenie Media Design, w którym oczywiście jesteśmy. My jesteśmy takim miejscem właśnie dla organizacji pozarządowych, ale nie tylko, ponieważ też dla mieszkańców, bo w naszym INKU przy Wojska Polskiego jest to przepiękna willa. Posiadamy kilka salę kinową. Mieszkańcy Szczecina na pewno znają jako kino pałacowe, bo tam oczywiście kiedyś się mieścił Pałac Młodzieży. Mamy przepiękne 3 sale warsztatowo-szkoleniowe. Jak to u nas mówimy, nie ma głupich pomysłów i tylko trzeba im czasami tylko troszeczkę pomóc. No i też mamy piękny ogród, gdzie teraz w końcu zacznie się właśnie ten sezon taki letni. Możemy wtedy na dworze robić różne imprezy plenerowe, ale też to jest też główne nasze takie zadanie, to jest też szkoleniowa część warsztatowa, gdzie pomagamy też organizacjom założyć organizację albo na przykład pozyskiwać fundusze na przeróżne działania, bo jakby my też stricte tym się zajmujemy i też tak działamy, ponieważ szukamy różnych projektów, piszemy dotacje, różne wnioski, no i tak pozyskujemy właśnie pieniądze na różne inicjatywy, które dzieją się w mieście.

0: życia.
1: Nie ma głupich pomysłów, czyli jakie są pomysły?
0: Na przykład spotkanie jakieś integracyjne, ale stowarzyszeń na przykład pozarządowych. Są to też warsztaty, koncerty, stand-upy, spotkania autorskie, gdzie zapraszamy różnych Szczecinian do tego, aby opowiadali o rzeczach, które robią tutaj dla lokalnej społeczności, ale też i globalnie.
2: Powiem jeszcze, że jeśli chodzi o wystawy, to nasz grafik w tym roku faktycznie jest bardzo napięty, bo z tego co pamiętam, zostało nam już ostatnie miejsce w tym roku, więc zachęcam, jeśli ktoś by chciał zrobić właśnie u nas wystawę. I my podkreślamy, że jeśli chodzi o wystawę u nas, to mogą być amatorzy, to mogą być po prostu osoby, które kochają sztukę, kochają fotografię, różne elementy. Mamy też galerię w Windzie. Mamy nadzieję, że ten rok przyniesie kolejne nowe projekty, więc jeśli chodzi właśnie o sztukę użytkową i można naprawdę dotknąć różnych rzeczy, choćby najlżejsze krzesło Oskara Zięty i można je naprawdę podnieść jednym paluszkiem, więc to jest też ciekawe w ogóle dla dzieci, chociaż dorośli też mają z tego, że tak powiem, zabawę. Więc galeria jednego wieku to też jest u nas, ale też wykorzystujemy jakby budynek do granic możliwości, bo za chwilę będziemy właśnie w części korytarzowej mieli różne wystawy. Także to jest bardzo duża część też naszej pracy.
1: W najbliższym czasie odbędą się też warsztaty dla dzieci i dorosłych.
0: My planujemy na pewno dalej kontynuować warsztaty kreatywne, bo uważamy, że to jest bardzo taka duża wartość, że poprzez sztukę możemy gdzieś wyrażać swoje emocje. Możemy też właśnie czerpać inspiracje i wrócić z czymś do domu. Na pewno będziemy kontynuować warsztaty z tworzenia obrazów metodą Puringu. Będziemy tworzyć naturalne kosmetyki. Będziemy również malować torby. Będziemy, myślę, też wykonywać pracę metodą dekupażu. Jest to bardzo, bardzo ciekawe i są to też takie warsztaty, które umożliwiają, że nasi uczestnicy mogą powtórzyć te rzeczy gdzieś u siebie w domu, by zaprosić gdzieś swoich znajomych, czy nawet pokazać rodzinie i wspólnie gdzieś kontynuować realizację tych warsztatów.
1: Żonglować też można w domu?
0: Żonglować też można w domu. Podziwiam osoby, które potrafią robić takie rzeczy. Ja bym się chciała chętnie nauczyć.
2: Jakby warsztaty kreatywne też są kontynuacją właśnie Sztuka Łączy, naszego projektu. Ostatnio mieliśmy prawie 130 osób na 10 warsztatach, więc to był duży sukces i duże zapotrzebowanie, jak widać. Od maluszków, 4-latków, które naprawdę, o Jezu, były wspaniałe, po osoby dorosłe i po seniorów. Seniorzy też są kochani, bo byli właśnie zachwyceni naszym puringiem i wracali i do tego stopnia, że powtarzaliśmy te warsztaty nawet 2 razy. Nawet były listy rezerwowe do tego stopnia, także to nam pokazuje, że właśnie poprzez sztukę możemy łączyć różne pokolenia, a czasami i osoby przychodzą właśnie z dziećmi na te warsztaty, więc jakby my też dosypasowujemy się, no my jesteśmy elastyczni, to też właśnie o to chodzi, żeby pomimo tego, że warsztat jest dla dorosłych, ktoś zadzwoni, czy mogę przyjść z dzieckiem, tak, no jakby potrafimy do tej sytuacji się dostosować, a i zawsze prowadzący też są różnie, bo to są osoby z naszego zespołu Inku, ale my też jakby szukamy kreatywnych osób, które jakby chcą z nami współpracować i to jest fajne.
0: Nam także zależy na takiej właśnie współpracy transgranicznej, dlatego cieszymy się, że są takie właśnie fundusze, dotacje, gdzie możemy realizować projekty polsko-niemieckie, bo właśnie Sztuka Łączy był takim projektem i jest, który właśnie łączy tą taką współpracę, żeby razem się spotykać, rozmawiać, robić kreatywne rzeczy, wymieniać się doświadczeniem i tworzyć kolejne super projekty.
1: To co czeka na nas w najbliższym czasie?
0: Zaczniemy może od tego, że planujemy ogłosić kolejny nabór do naszego konkursu Mikrogranty, który polega na tym, że minimum 3 pełnoletnie osoby, może to być grupa właśnie nieformalna składająca się z tych 3 osób, bądź organizacje pozarządowe, mogą złożyć taki u nas projekt na realizację jakiegoś wydarzenia dla lokalnej społeczności i my później możemy ocenić, czy taki projekt zasługuje na otrzymanie tej naszej dotacji w wysokości 2000 zł brutto maksymalnie i później zrealizowanie czegoś fajnego tutaj dla mieszkańców Szczecina.
2: Na pewno jeszcze przed nami kilka warsztatów kreatywnych, to na pewno, ale też w najbliższym teraz tutaj miesiącu, no to właśnie o czym wspominałaś, te warsztaty dla rodziców i dzieci, Bawmy się razem, muzyka i żonglerka, ale także właśnie uwolni stres i napięcie z ciała poprzez własny taniec. My tutaj właśnie na te warsztaty udostępniamy przestrzeń i to te warsztaty będzie prowadziła pani Beata Matusiak, także też serdecznie zapraszamy na te zajęcia. Oczywiście jest wystawa, która trwa. Za chwilę będą kolejne też wernisaże i tutaj będziemy odsłaniać nasze karty. Mamy w planie

0: też kilka pokazów filmowych w naszym kinie, więc tutaj myślę, że też jakby Szczecinian zaskoczymy paroma pozycjami, że tak powiem, z naszego lokalnego podwórka, bo nawiązaliśmy właśnie też współpracę z senioralnym takim klubem, którzy po prostu robią filmy w Szczecinie i to jest właśnie to, a jeszcze nigdy nie były ich pokazywane te filmy, więc tutaj czekamy właśnie na tytuły.
1: A czy do kina można przyjść tak na co dzień, czy od święta?
0: Na co dzień owszem można, co prawda my wykorzystujemy kino nie tylko właśnie na filmy, ponieważ w naszym kinie odbywają się spektakle, odbywają się właśnie zakończenia różnych projektów. Ostatnio Stowarzyszenie Atomy miało taką wielką imprezę, Samodzielny Atom, i tam były występy, słuchowiska i tak dalej, więc jakby kino jest wykorzystywane naprawdę na wszelaki sposób, jak to sektory kreatywne właśnie, to jest wielki worek i nie ograniczamy się tylko do szeroko pojętej kultury, ale tutaj są też i zajęcia sportowe, bo co czwartek Kamienica 1 na przykład zrobi zajęcia dronowe właśnie w naszym kinie i też można do nich dołączyć, na ich sociale wejść, więc też tutaj to polecamy.
1: I jak wyglądają takie rzeczy?
0: Jeśli chodzi o zajęcia dronowe, to jest grupa w ogóle droniarzy, to jest grupa już konkretna osób, jakby, którzy mają jakby swoje drony, uczą się latać, mają tory i to jest normalnie przymocowane w kinie, oni mają podświetlane i uczą się latać na różnych, że tak powiem, takich torach. Ostatnim czasem też były u nas właśnie zawody dronowe, to z całej Polski zawodnicy zjechali. Tam było około 40 zawodników i Kamienica właśnie jeden, jakby to też promuje i jakby tym się zajmuje. Czasami też na ogrodzie można, jak ktoś sobie przyjdzie, jeszcze trochę wystawimy leżaki, będzie można już przyjść, poczytać książkę, to proszę cię nie zdziwić, jak tam czasami jakiś dron przeleci, bo i dzieci, i dorośli właśnie próbują jakby uczyć się w ogóle jakby tej całej techniki, bo to nie jest wcale takie łatwe, jak nam się wydaje.
1: Czy w takim razie, jak przyjdzie do was młodzież, która ma jakiś pomysł na siebie, na jakieś zajęcia dla również młodych ludzi, czy na coś innego, czy mogą podjąć współpracę z wami i coś takiego stworzyć?
2: Oczywiście, że tak. My współpracujemy już też z bardzo wieloma środowiskami młodzieży. Cieszymy się właśnie, że młodzi ludzie przychodzą do nas, chcą zrealizować coś dla swojej tutaj lokalnej społeczności, czy nawet dla swoich znajomych. Są to różnego rodzaju spotkania, które na przykład organizują też takie integracyjne, bo uważam, że też w tych czasach bardzo jest ważne, żeby młodzież się spotykała, rozmawiała ze sobą, nie tylko wirtualnie, ale też przede wszystkim tak twarzą w twarz. Realizują różnego rodzaju spektakle też, realizują różne warsztaty, organizują czasami jakieś gale wręczania nagród, więc cieszymy się, że jesteśmy takim miejscem umożliwiającym młodym ludziom tworzenie takich właśnie kreatywnych rzeczy, jakichś takich spotkań integracyjnych. Także gdyby jakaś taka właśnie tutaj lokalna młodzież, grupa miała ochotę coś zrealizować dla swoich nawet znajomych, zapraszamy serdecznie do nas do współpracy.
0: Jeśli nie uda się u nas, to my pokierujemy ich dalej, bo nie zawsze wszystkie wydarzenia jakby mogą się u nas udać ze względu na przykład na dostęp sali, bo jakby mamy duże ostatnio bardzo obłożenie, ale to też jakby nie chcemy ich zostawić samych sobie, ale właśnie sieciujemy, mówimy dobra, spróbujcie dalej, może tutaj się uda, bo mówię, no zapotrzebowanie jest różne, więc to też się okaże. Ale mówię, no w przyszłości też może będziemy mieli taką też nową przestrzeń kreatywną, bo też szykujemy takie fajne, dobre miejsce właśnie, ale to jeszcze jest właśnie takie bardzo... chcemy zrobić tego show i chcę to pokazać tak bardzo mocno, ale na pewno dowie, jako Eska na pewno dowie się pierwsza i przyjdziemy wtedy tutaj zareklamować u was. Nie zdradzam jeszcze nazwy, bo to jest jeszcze nasza taka, właśnie to jest takie nasze nowe dziecko, że tak powiem, w Inku, więc wszystko jeszcze przed nami.
1: A do czego ma być stworzone to dziecko?
0: Będzie to przestrzeń kreatywna, dokładnie tak. I tam będzie można tworzyć przeróżne inicjatywy. Inkubatorze.
1: Czyli na tym zostawiamy, tak?
0: Tak.
1: Nie mówimy nic więcej. No
0: tak
1: dobrze,
0: jest.
1: No.
0: Tylko przed nami.
1: Tak czy siak, wy będziecie pierwsi oczywiście, którzy się dowiecie. I co jeszcze w Inku? Co teraz się dzieje? Wystawy, warsztaty, jeszcze właśnie te inne organizacje. Czy coś jeszcze macie dla nas?
0: My też musimy podkreślić, bo my w tym momencie zrzeszamy ponad 40 organizacji pozarządowych. Jakby część wynajmuje u nas pomieszczenia na biuro, część ma adres korespondencyjny i na przykład jeśli jakaś organizacja pozarządowa potrzebuje adresu korespondencyjnego, to my możemy takiego adresu udzielić. On jest całkowicie darmowy, więc jeśli nas słyszą NGO-sy szczecińskie, czy z naszego tutaj, z naszych lokalnych miejscowości, to

Serdecznie zapraszamy, więc my zawsze też takie wsparcie merytoryczne też od siebie dajemy. No, mocno już pracujemy nad tak naprawdę kongresem kreatywnym, który już robimy od kilku dobrych lat. Myślimy nad całym programem i tak dalej, więc jakby to nam też dużo

wydajemy. No, mocno już pracujemy nad tak naprawdę kongresem kreatywnym, który już robimy od kilku dobrych lat. Myślimy nad całym programem i tak dalej, więc jakby to nam też dużo czasu

0: się w tym odnaleźć, bo mówię, bo my jako stowarzyszenie realizujemy już duże projekty i to doświadczenie już jakieś tam mamy i tych praktyków, więc tutaj staramy się też dzielić w miarę możliwości oczywiście naszej pracy swoją po prostu wiedzą.
1: A co to ma być za kongres?
0: To jest Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus. Teraz to już będzie 9. edycja. Ostatnio celebrowaliśmy dosłownie Szczecin celebrowaliśmy i w tym roku zawsze zapraszamy jakby osoby z tego właśnie obszaru designu, ale to są osoby, które jakby i tworzą sztukę, ale mają też ciekawe firmy. Bardzo też mocno chcemy też tutaj właśnie mówić o Szczecinie, bo bardzo dużo rzeczy fajnych się u nas dzieje. Mamy też taki konkurs How to Grow właśnie dla młodych lokalnych firm zaczynających, firm czasami to są jakieś koncepty i też staramy się szukać właśnie takich osób, żeby po prostu pokazały mieszkańcom, że coś takiego u nas fajnego można zrobić. Ale zapraszamy też zawsze jakąś gwiazdę, można tak powiedzieć, tak, z Polski, czy czasami właśnie z zagranicy, żeby po prostu też pokazać, jak to robią inni, tak, żeby pokazać właśnie, że ta celebracja poprzez sztukę, poprzez design, poprzez taką użytkowość, że to jest dla nas, to jest dla ludzi, tak? Więc jakby to wszystko będzie nami. W ramach tego też oczywiście mamy różne warsztaty, szkolenia, czy z design thinking, czy właśnie ostatnio mieliśmy i malowanie jedwabiu i tak dalej, więc jakby też widzimy, co ludzie lubią, tak? I czasami zastanawiałyśmy się, czy warto to powtarzać, ale skoro właśnie są listy, jakieś tam rezerwacje i te miejsca naprawdę bardzo szybko czasami się rozchodzą, to mówimy, dobra, no to idziemy w tą noc. Skoro teraz przyszło z 15 osób, za chwilę będzie kolejnych 15 osób, no i dlaczego nie powtarzać tego, skoro to jest po prostu dobre, tak? I ludzie się cieszą i widzimy, że są efekty. Też podkreślę, że z naszych warsztatów kreatywnych zawsze ktoś coś wychodzi, to jest właśnie takie fajne, że ludzie wychodzą z czymś, tak? Dzieci czy dorośli. I to jest fajne, że ty zrobiłeś to teraz, tak? I możesz sobie zabrać coś do domu. Wiadomo, że jednemu wyjdzie lepiej, drugiemu wyjdzie gorzej, ale jakby ja to zrobiłam i to jest też dla mnie taki jakiś tam znak, że okej, fajnie, następnym razem może być lepiej albo jeszcze udoskonalę swój warsztat, więc to jest też super.
1: A wracając jeszcze do tego kina, czy znamy już repertuar? Jeszcze nie.
2: U nas kino ma taki charakter, że organizacje często z zewnątrz, bądź też jacyś nasi tacy lokalni reżyserzy korzystają z tego kina, żeby zorganizować premierę jakiegoś swojego filmu, który na przykład nigdy nie był wyświetlany. Albo zorganizować jakiś mikrofestiwal, bo w ogóle jesteśmy częścią właśnie jakichś takich długofalowych, zorganizowanych wydarzeń. Nie gramy filmów, które są teraz obecnie wyświetlane w tych takich dużych koncernach, tylko my właśnie skupiamy się bardziej na takiej naszej lokalnej kinematografii, na takich projektach, przy których możemy też właśnie współpracowaliśmy jako Stowarzyszenie Media Design, bądź też na przykład studenci poszukują miejsca, żeby zaprezentować swoje prace, bądź też nawet zrealizować obronę.
1: Dużo pracujecie z młodzieżą i mówicie, że mają dużo pomysłów, inicjatywy ich i tak dalej, a jest pewna grupa osób, które twierdzą, że młodym ludziom się teraz nie chce. Co wy sądzicie na ten temat?
2: Myślę, że nie ma co tak ogólnikowo mówić o całej właśnie tutaj grupie młodzieży, bo my mamy to szczęście, że spotykamy się z osobami, które się właśnie chce, które są zaangażowane. Realizowaliśmy też taki projekt Sztuka na receptę, który polegał na tym, że przez różne warsztaty kreatywne, wizyty studyjne sprawdzaliśmy, czy takie działania mają realny wpływ na poprawę zdrowia i samopoczucia młodzieży. I młodzież sama zgłaszała się do udziału w tych warsztatach. One były bardzo regularne, bo przez okres 3 miesięcy spotykaliśmy się 2 razy w tygodniu. Więc tutaj mogę jakby z czystym sumieniem, pełną świadomością powiedzieć, że nasza młodzież jest bardzo zaangażowana. Im się chce, tylko trzeba im czasami pokazać taki kierunek, drogę, zachęcić też czasami i utrzymywać też taką relację, żeby się czuli gdzieś bezpiecznie, żeby się nie czuli oceniani, żeby mogli swobodnie wyrażać swoje pomysły, swoje emocje. Więc myślę, że jakby do nas tutaj, tego dorosłego takiego środowiska należy zaopiekować się tą młodzieżą, właśnie wspomóc ich w tych ich inicjatywach, pomysłach i dawać takie właśnie różne narzędzia, z których oni będą mogli korzystać i dalej gdzieś realizować, angażować się też dalej w jakieś inne działania i tak dalej. Często jest też po prostu problem z dostępnością. Czasami jest, nie wiem, za drogi właśnie bilet, żeby wziąć udział gdzieś w jakimś wydarzeniu, albo też się czują

0: za bardzo samotni, bo nie mam zbyt dużo znajomych, którzy się interesują też jakimiś rzeczami i tak dalej, więc ważne jest, myślę, tworzenie właśnie takich inicjatyw, żeby też młodzież mogła czasami sama gdzieś pójść, a później w tych spotkaniach poznawać właśnie jakieś nowe osoby i tak dalej. Tak też mieliśmy w Sztuce na Receptę, że te właśnie pojedyncze osoby później nawiązywały ze sobą gdzieś tam relacje i znajomości po naszych warsztatach, więc uważam, że młodzież jest zaangażowana i jest chętna, tylko po prostu trzeba im czasami pokazać, jakie mają możliwości, z czego mogą korzystać.
1: Jasne,
0: i dlaczego to jest fajne. Dlaczego to jest fajne angażować się w coś i być częścią jakiegoś tam wydarzenia czy projektu.
1: Czyli można powiedzieć, że wychowujecie trochę.
0: Wychowuję, tak, jesteśmy tutaj takie ciotki. Ciotki, opiekunki.
2: To za duże słowo, bo... Oni się po prostu kształtują, o, może tak w taki sposób, ale no mówię, właśnie teraz mamy, jest z nami Adam i Artem właśnie na staży, to jest, mają 18 lat i tak mega kreatywne osoby, którzy właśnie tworzą różne grafiki, mają pomysły, mówią właśnie, zrobimy dzisiaj to, zrobimy to, i mówimy, wow, im się chce, tak, a no nie musieli do nas przyjść, tak, oczywiście tam ze szkoły muszą sobie zaliczyć tą praktykę, więc to też nie jest tak, ale mogli wybrać całkowicie inne miejsce, a wybrali akurat nasze, więc to jest też fajne, że jednak ci młodzi ludzie do nas wracają, czy gdzieś tam ta plotka idzie, że jakoś te Inku daje radę i że jest u nas dobrze, że dobrze się też czują, ale to też musimy też podkreślić, że u nas na stażach czy na praktykach starzyści nie robią kawy i herbaty, ale właśnie jest to ta praca, oni dotykają tego, tak? Jakby mają to namacalne i zawsze po nich coś zostaje, tak? Teraz właśnie dziewczyny z kierunku graficznego, była Agata i Weronika, to stworzyły nam świetne materiały graficzne, które za chwilę będziemy właśnie produkować, będziemy mieli piękne pocztówki, będziemy je roznosić po instytucjach różnych, do was też przyniesiemy.
1: Czekamy.
2: Przepiękne różne rzeczy, więc myślę, że tutaj to jest też świetna właśnie dla tych młodych ludzi, że zostanie to po nich, oni mogą sobie potem trochę jakieś swoje portfolio wrzucić, więc myślę, że to też pokazuje, że jakby to nie tylko przechodzimy codziennie i siedzimy, ale jakby ta kreatywna praca i też uczymy, my się też uczymy nawzajem, tak? Więc jakby tych każdy, bo każdy jest inny, każdy rocznik jest inny, więc my też się trochę, że tak powiem, nie chcę powiedzieć, starzejemy, ale właśnie przez tych młodych ludzi człowiek odzyskuje energię i to jest świetne.
1: Kobiety się nie starzeją, one tylko dojrzewają.
2: Dokładnie, no, źle powiedziałam. Nie, to się wydaje. Dokładnie tak.
1: Tym optymistycznym akcentem kończymy. Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Bardzo dziękujemy.
3: SK Szczecin.
4: I teraz zmieniamy temat. Czas na materiał przygotowany przez Krzysztofa Baziuniaka. Będzie przede wszystkim o energii.
5: Moim dzisiejszym gościem jest Anna Folkman, rzecznik Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, czyli mówiąc pokrótce, ekogeneratora. Zamienianie wszelkich odpadów w energię dla miasta, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Witam pani Aniu.
6: Dzień dobry, witam serdecznie pana oraz słuchaczy.
5: Ja miałem przyjemność w związku z 13. Międzynarodowym Dniem Przewodnika Turystycznego uczestniczyć w spacerze w ekogeneratorze, więc mam jakieś pojęcie, na pewno dużo, dużo większe niż przed tym spacerem. Natomiast myślę, że naszym dzisiejszym zadaniem, że tak to ujmę, będzie zobrazowanie to tego spaceru, chociaż pokrótce troszeczkę, naszym słuchaczom, tak by zachęcić ich do jakiejś pozyskiwania szerszej wiedzy lub uczestnictwa w takim spacerze. Zaczniemy od pytań takich dość podstawowych. Pani ma niesamowitą energię opowiadania o ekogeneratorze, o czym się już przekonałem.
6: W tym miejscu jest energia, tak?
5: W tym miejscu. Ja myślę, że pani właśnie tą energię, na pewno jest pani częścią tej energii, więc jak w kilku słowach wyjaśnić naszym słuchaczom, czym zajmuje się ekogenerator? Tak podstawowo.
6: Czym zajmuje się? Najlepiej zacząć od tego, co nas najbardziej dotyczy, czyli odpady, śmieci, które produkujemy każdego dnia. Te, które państwo wyrzucacie do czarnych pojemników, te odpady zmieszane, mam nadzieję, że pieczołowicie posegregowane i trafiają tylko do tego pojemnika te, które powinny docelowo tam trafić. Te z czarnych pojemników odpady, kiedy widzicie państwo, że przyjeżdża śmieciarka, obojętnie jakiej firmy, która kursuje po naszym mieście i odbiera właśnie odpady z czarnych pojemników, kiedy się zapełni, przyjeżdża do naszej instalacji i to właśnie tutaj zaczyna się cały proces. Odpady trafiają do bunkra przeznaczonego na odpady, tam są przechowywane. W tym bunkrze funkcjonuje chwytak, który jest podwieszony na suwnicy. Pan operator za pomocą tego chwytaka miesza te odpady, uśrednia ich skład na powietrze, je po to, żeby później lepiej się spalały i tak średnio

Co 15 minut zasypuję dwa leje zasypowe, z których te odpady prosto trafiają na ruszt mechaniczny, posuwisto zwrotny do komór paleniskowych, do dwóch komór paleniskowych i tam są unieszkodliwiane termicznie. Oczywiście spaliny są oczyszczane w procesie, który jest dość skomplikowany i jako jedyny w naszej Polsce bardzo rozbudowany. To jest system oczyszczania spalin również mokry i jako jedyny właśnie zastosowany w naszej instalacji. Te spaliny oczywiście są oczyszczane, ale jeśli chodzi o produkcję energii, to spalane odpady, które w związku z którymi powstają gorące spaliny, podgrzewają część wodno-parową naszych kotłów. W ten sposób powstaje para, która trafia do turbiny, do wymienników ciepłowniczych i w ten sposób produkowana jest energia elektryczna oraz energia cieplna.

0: Jak pytałem uczestników o co zrobiło największe wrażenie, to ktoś fajnie porównał, że przypominało to trochę scenę z filmu Star Warsy. Ten wielki chwytak, który faktycznie chwyta te odpady i je segreguje.
1: Tak, niektórzy mówią też, że Toy Story w pewnym odcinku też gdzieś pojawiło się takie urządzenie. Rzeczywiście chwytak jest ogromny, sam waży 5 ton, tyle samo potrafi unieść, ale tak średnio pan operator, nabierając odpady, unosi 2,5-3 tony, w zależności też ile te odpady ważą, czy są wilgotne, czy też nie.
0: Jeden chwyt to jest ponad 2 tony, tak?
1: Około, tak.
0: Wow.
1: Może tyle unieść. Tak jak mówiłam, średnio co 15 minut wsypuje te odpady do lejów. Oczywiście zadaniem pana operatora jest nie tylko zasypywanie lejów, ale też właśnie uśrednianie składu, napowietrzanie tych odpadów, odbieranie ich z bram, do których trafiają przywożone przez transporty. No a także patrzy, co w tych odpadach się znajduje, bo niestety z tą segregacją bywa różnie i w tych odpadach zmieszanych znajdujemy też rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć.
0: No właśnie o to chciałem zapytać, bo to jest dla pana operatora, myślę, nie lada wyzwanie, bo ponad 2 tony odpadów za takim jednym uchwytem i on musi mniej więcej, sam musi rozważyć, co się nadaje do której lei?
1: Czy... Znaczy nie, pan operator nie rozważa.
0: Bo to byłoby już chyba bardzo na wysokim poziomie zadania.
1: Tak, wszystko co trafia do naszego bunkra już z niego nie wychodzi. I nawet jeśli to są odpady, które nie powinny się tam znaleźć, na przykład fotel, pojemnik po bioodpadach, było też pół podwozia Fiata, małego Fiata, takiego samochodu, jeśli ktoś jeszcze pamięta. To są rzeczy, które nie powinny znaleźć się w odpadach zmieszanych. One muszą zostać u nas unieszkodliwione. Niestety zdarzyło się tak, że mimo, że te odpady zostały zarejestrowane w bazie danych o odpadach jako odpady zmieszane o konkretnym kodzie, okazuje się, że znajdują się tam też innego rodzaju odpady. One są oczywiście unieszkodliwiane, no, ale mogą sprawić kłopot. Tak? Taki duży fotel może zapchać jeden z lejów zasypowych i wtedy może pojawić się problem. Następuje odcięcie paliwa od kotła, bo naszym paliwem są właśnie śmieci, odpady. No i nie można na to pozwolić, więc pan operator, widząc jakiś gabaryt, coś, co mogłoby na przykład zapchać lej, wydobywa ten odpad na galerię bunkra. Mamy też taką specjalną kruszarkę, która później kruszy po prostu te większe odpady. No, znajdują się tam także odpady mniejsze, które nie sprawiają problemu na etapie
0: dostarczenia. Ale i tak nie powinny się tam znaleźć, tak?
1: Na przykład puszki, metale, tak? To są rzeczy, które nie powinny znaleźć się w odpadach mieszanych i my to widzimy w postaci odpadu poprocesowego, jakim jest złom. Tego złomu jest naprawdę bardzo dużo. To jest około 2,5 tysiąca ton, jeśli chodzi o skalę roczną. To jest naprawdę dużo złomu, który tak naprawdę albo powinien trafić do pojemników o żółtym kolorze, albo na skup złomu, albo do ekoportów, bo czasami to są na przykład aparaty fotograficzne, tak jak pan widział w naszej gablocie, które nie spalają się, no bo to są metale o wysokiej temperaturze topnienia, one nie spalają się w naszym kotle. Wypadają później jako odpad poprocesowy, jako złom. No i my musimy ten odpad zagospodarować. Także lepiej byłoby, gdyby te odpady były lepiej posegregowane. Wtedy też nie byłoby problemu, na przykład jeśli chodzi o temperaturę, ponieważ takie metale mogą tę temperaturę w kotle obniżać, a ona ma duże znaczenie przy oczyszczaniu też spalin. Także bardzo trzeba tego pilnować. Odpady są paliwem nieprzewidywalnym, także zdajemy sobie z tego sprawę. Nasi operatorzy, nasi specjaliści są do tego przyzwyczajeni i przygotowani na to, że coś tam może się wydarzyć i w tych odpadach znaleźć coś, czego moglibyśmy się nie spodziewać. Ale zawsze ta segregacja u źródła ułatwiłaby cały proces. No i pozwoliłaby też wykorzystać te odpady ponownie, bo kiedy one trafiłyby właśnie do odpowiednich pojemników czy na skup złomu, na pewno od razu zyskałyby drugie życie.
0: Dużo się zdarza gabarytów w ekogeneratorze?
1: Nie, to nie jest tak, że są do nas przewożone, bo nie mogą do nas trafiać, ale zdarzają się takie sytuacje, że jest coś dużego. Takim, no już gabarytem może być nawet wielki pruszowy misiek, który...
0: Wspominała pani właśnie ostatnio, tak, że i też jest problematyczny.
1: Tak, jeżeli zapcha lej, mógłby być problemem. Dlatego no, są na to sposoby, żeby takie odpady

0: i to dopiero przy wyładunku okazuje się, że znajduje się tam coś, co nie powinno się znaleźć, a też nie jest to łatwe do zidentyfikowania, kiedy przyjeżdża do nas dziennie około 70 takich transportów i co chwilę wysypują swój ładunek do bunkra. Jest to trudne, żeby namierzyć, z którego dokładnie transportu te nieodpowiednie odpady do nas przyjechały.
1: Zostając jeszcze chwilkę przy gabarytach, tak by nasi słuchacze wiedzieli, to gdzie w takim razie oddawać gabaryty? Tak?

0: właśnie do tych punktów. Pewnie Państwo słyszeliście, że raz w miesiącu w Szczecinie otwiera się galeria szpargałek w jednym z ekoportów i wtedy nawet taki gabaryt fotel można sobie nabyć, bo bardzo często są to rzeczy, które nadają się jeszcze do użytku, a ludzie się ich pozbywają.
1: No i idą, mówiąc wprost, idą na łatwiznę i zostawiają je po prostu przy pojemnikach.
0: Tak to niestety też bywa. No ale my tutaj, jeśli chodzi o gabaryty, nie zajmujemy się tym tematem. Nie powinny one do nas trafiać.
1: Wystawiane choinki też trafiają do ekogeneratora? Czy to już jest inna historia?
0: Trafiają.
1: Tak?
0: Tak.
1: Ale powinny, czy nie powinny?
0: Nie powinny.
1: Nie powinny,
0: absolutnie.
1: No właśnie.
0: Piszemy o tym na naszym Facebooku. Często też reagujemy na takie sytuacja, kiedy uda nam się dostrzec jakiś odpad, który nie powinien do nas trafić i chcemy dać o tym jasno do zrozumienia i ten okres właśnie poświąteczny taki jest. Słyszymy cały czas komunikaty w mediach ze strony miasta, tak, naszego Urzędu Miasta, że choinki właściwie chyba do końca marca nawet można zostawiać przy pojemnikach na bioodpady. Oczywiście one powinny być pozbawione wszelkich ozdób, ale to właśnie tam jest to miejsce, gdzie one powinny trafić, ponieważ one nadają się na kompost i później do ponownego przetworzenia. Kiedy trafiają do nas, oczywiście też są unieszkodliwiane, też możemy coś z nich wyprodukować, ale można byłoby to zrobić zgodnie z przeznaczeniem, bo te naturalne odpady pochodzenia roślinnego jak najbardziej nadają się na kompost i powinniśmy podnosić ten procent odzysku też tych bioodpadów, więc one do nas nie powinny trafiać. Wartość kaloryczną nie mają aż tak dużą, więc tutaj dla nas nie ma to takiego dużego znaczenia. Niemniej ze smutkiem patrzy się, kiedy chwyta taką choinkę, przerzuca właśnie do jednego z lejów, wiedząc, że mogłaby właśnie posłużyć później do produkcji nawozu, zupełnie do innych celów. Także pamiętajmy też o tym. Co roku staramy się też o tym przypominać, ale co roku też trafiają się zdjęcia na naszych kanałach w social mediach, że te choinki na zdjęciach są zawsze w tym okresie poświątecznym.
1: A wspomniała jeszcze Pani o tych elementach, które się nie spalają, właśnie aparat fotograficzny. Macie taką w ekogeneratorze gablotkę, która robi naprawdę wrażenie, bo wchodząc tam jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem całego spaceru, naprawdę można by pomyśleć, że to jest jakaś gablotka w stylu muzeum, tak jak ktoś tam słusznie zauważył, czy to nawet pani mówiła, jakieś krzyżyki, naprawdę jakieś bardzo ładne rzeczy. I czyli ludzie też się pozbywają takich rzeczy, świadomie czy nieświadomie, nie wiem, i faktycznie i można powiedzieć, że zdobią waszą gablotkę. Zdobią, nie zdobią, bo jest to niechlubna gablotka.
0: Tak. My pokazujemy, eksponujemy te odpady właśnie, żeby pokazać, co tak naprawdę ludzie wyrzucają, a są to, jak pan wspomniał, krzyże, jest też nawet wizerunek Jana Pawła II,
1: tak,
0: jakieś kajdanki, hantle, pamiątkowe medale nawet z podróży promem Jan Hevel już.
1: Właśnie.
0: Czasami dzieci czy młodzież przychodząc do nas mówią, że właśnie część z tych rzeczy tak naprawdę powinna znaleźć się albo w muzeum, albo przynajmniej w jakimś godnym miejscu do tego przeznaczonym. Trafiają do śmieci. No my, znajdując tego typu odpady, może chcemy w jakiś sposób uszanować jeszcze ich jakąś wartość.
1: Jakąś historię.
0: Historię, wartość i chcemy je wyeksponować. No tak. Nie powinny się tam znaleźć, to są takie małe elementy, ale większy znacznie problem jest z tymi większymi, na przykład wózki sklepowe, tak, rowery, hulajnogi. Tego też jest sporo.
1: Jak ekogenerator współpracuje z lokalną społecznością, no poza takimi spacerami, do których jeszcze na pewno wrócimy, w jaki sposób edukuje się mieszkańców właśnie w zakresie gospodarki odpadami?
0: Tak, no myślę, że głównym takim elementem, który jest tym aspektem edukacyjnym, to są spotkania w naszym zakładzie i uważamy, że to jest chyba najlepsza droga, najlepsze rozwiązanie, ponieważ zobaczyć tam i być na miejscu to jest najlepszy
1: Tak, to na pewno.
0: To daje najlepszy efekt edukacyjny. Staramy się też brać udział w imprezach plenerowych. Jesteśmy zapraszani, organizujemy różne też wydarzenia. Niemniej te wycieczki i spotkania, wizyty w naszym zakładzie odbywają się cyklicznie. Wtorek, środa i czwartek, właściwie przez cały rok, poza wakacjami, tak rok szkolny wyznacza ten cykl naszych spotkań. No i trzeba powiedzieć, że mamy już obłożony już właściwie cały przyszły rok szkolny.
1: Przyszły rok.
0: Tak.

0: 80 grup, które czekają na wyznaczenie terminów, jest na naszej liście rezerwowej. Co chwilę dopisują się kolejne. Dodajmy, że są to klasy od drugiej klasy szkoły podstawowej, ale też studenci, dorośli, grupy seniorów, bardzo aktywnych w naszym mieście, bardzo chętnie do nas przychodzą. Także goście z innych miast. Zdarzają się też wycieczki zagraniczne, które do nas przyjeżdżają też zwiedzać naszą instalację. Więc spotkania tutaj organizujemy też. Zaczęliśmy organizować takie nasze akcje, sprzątanie świata z ekogeneratorem, gdzie włączamy szkołę, zachęcamy do sprzątania okolicy, zaopatrujemy w niezbędny sprzęt, a później unieszkodliwiamy te odpady zmieszane w naszej instalacji. Giełdę wymiany zabawek, która niebawem w marcu będzie miała miejsce. Zachęcamy do tego, żeby dawać drugie życie, nie wyrzucać zabawek, nie wyrzucać przedmiotów, starać się znaleźć im jakieś inne zagospodarowanie, inny cel i wykorzystanie. No i nowa akcja w tym roku razem z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. W czerwcu planujemy Dzień Sportu, Dzień Dziecka. Chcemy nie tylko mówić o zdrowym odżywianiu i zdrowym stylu życia poprzez właśnie picie wody naszej szczecińskiej kranówki, dbanie o środowisko,
1: którą polecamy, czyli, oczywiście.
0: Tak, sprzątanie, dbanie o środowisko i no, nieśmiecenie, tak jak tutaj zawsze na tych naszych wizytach powtarzamy, ale też zachęcić do ruchu. Spalaj kalorie z ekogeneratorem, popijaj szczecińską kranówką, tak będzie nazywała się ta akcja. Naszym partnerem w tym roku będzie szkoła podstawowa numer 18. No i już zaczynają się pierwsze działania. Na pewno będziemy o tym informować. Chcemy, żeby to wydarzenie zostało przekute w przekazanie wiedzy, spotkanie edukacyjne, ale też w realne zachęcenie właśnie do ruchu poprzez organizację tego Dnia Sportu i także przekazanie ze strony ekogeneratora sprzętu, który później sprzętu sportowego, który później w szkole zostanie i będzie zachęcał młodych do ruchu, nie tylko na zajęciach WF-u, ale na przykład też podczas przerw. Tutaj taka akcja, aktywna przerwa po to, żeby młodzież odstawiła telefony i zajęła się nawet małymi aktywnościami typu gra w piłkarzyki, cymbergaja, czy jakieś maty interaktywne po to, by się ruszali. Też zdawali sobie sprawę, że to gdzieś razem się łączy. To dbanie o środowisko, o ekologię, o to, gdzie żyjemy, czym oddychamy, co jemy, ale też o samego siebie, o ruch, o ten rozwój, który jest bardzo ważny.
1: No właśnie, edukowanie mieszkańców w każdym wieku w tych kwestiach jest ważne, no ale jednak myślę, że super, że stawiacie na grupy szkolne, bo jednak taka wiedza od małego jest bardzo ważna, no bo faktycznie ten młody człowiek wyniesie coś z tego i może faktycznie będzie segregował te śmieci. I to jest chyba bardzo ważne. I jaka jest reakcja dzieci, które was odwiedzają?
0: To jest świetne. Trzeba powiedzieć, że teraz już te klasy, które przychodzą, te najmłodsze, to są już roczniki, które urodziły się w czasach, gdzie segregacja odpadów była obowiązkowa, czyli od 2013 roku w naszym kraju ta segregacja jest obowiązkowa i to widać. Ogromne zaangażowanie, widać, że oni o tym wiedzą, że trzeba segregować odpady i trzeba przyznać, że często radzą sobie znacznie lepiej niż grupy osób dorosłych, którzy mają wiele wątpliwości, jakieś swoje przekonania co do tego, jak to powinno
1: przyzwyczajenia
0: być. Przyzwyczajenia. Rzeczywiście, a dzieci, naprawdę dzieci i młodzież są takim wdzięcznym odbiorcą i oni rzeczywiście sporo z tego wynoszą i dla nich to poniekąd jest to zabawa, ale widzą w tym cel i naprawdę często zaskakują nas swoją wiedzą, to, że wiedzą, co później z tymi odpadami się robi. Widać, że rozmawiałem o tym w domu, że to się też w domu dzieje. No i wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby segregować odpady, wiadomo, ale widać, że ta edukacja zatacza szersze kręgi. Dlaczego nauczyciele też chcą do nas przychodzić? Jesteśmy takim też elementem uzupełniającym, a czasami bazą do tematów, do panelu, tematów dotyczących ekologii, dbania o środowisko. No i ten odzew i reakcja rzeczywiście jest bardzo pozytywna i właściwie nie musimy się specjalnie ogłaszać i zachęcać do tego, żeby do nas przyjść. Już ci, którzy byli, wiedzą, że warto naprawdę to zrobić. Warto też wiedzieć, że jest takie miejsce w naszym mieście i czym się zajmuje.
1: Tak, tak, dokładnie. Ja naprawdę polecam przybyć. Wspomniała pani o spacerze w lipcu, tak? Który się odbędzie w sobotę w lipcu. Może pani więcej powiedzieć?
0: Tak, z reguły jest to jedna z pierwszych sobót lipca. Dokładną datę na pewno będziemy podawać. Będę też informować o tym w komunikatach. Tutaj zapisy będę prowadzić u nas na miejscu.

0: miejscu, także będzie można zapisać się mailowo, nie będzie to żadna rejestracja elektroniczna, bo czasami nie każdy gdzieś tam ma też dostęp do tego, ale na pewno będziemy o tym mówić. To już też od kilku lat taki spacer, taka wizyta się odbywa z racji takiej odpowiedzi na to zapotrzebowanie, tak? Bo przychodzą do nas właśnie grupy zorganizowane w tygodniu, w godzinach pracy i później często odbieramy telefony od rodziców tych dzieci, które tutaj były, którzy dostają naszą ulotkę, dzieci opowiadają, gdzie były, są zachwyceni i też by chcieli do nas przyjść. No i wtedy pojawia się kłopot, bo w pracy nie ma kiedy, nie mają jak zorganizować grupy, więc to jest takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom tym mieszkańcom, którzy w tygodniu pracują i chcieliby w jakiś dzień wolny do nas przyjść i nas odwiedzić. Co roku rzeczywiście pełna taka grupa osób. Dodajmy, że tutaj limit osób to jest 30, dlatego...
1: Czyli to będzie jeden spacer, tak?
0: Jedna grupa, tak, w jedną sobotę jedna grupa mieszkańców będzie mogła zobaczyć. Jeszcze przed postojem remontowym, bo potem czas wakacji, też często są pytania, czy robimy półkolonie, czy organizujemy jakieś inne spotkania. Nie, u nas czas wakacji to nie tyle czas urlopów. Pewnie dla części tak, chociaż... Większość naszych pracowników jednak jest wtedy pracy, ponieważ u nas trwa postój remontowy coroczny, który właśnie w okresie wakacyjnym, letnim jest zaplanowany po to, żeby być dobrze przygotowanym na sezon grzewczy i by instalacja była przygotowana, wszelkie remonty przeprowadzone, to co trzeba wymienić, wymienione, gwarancyjne kwestie, jeśli chodzi o jakieś urządzenia też muszą być załatwione, więc ten czas zostawiamy sobie właśnie na ten postój i później we wrześniu ponownie wracamy z wizytami w zakładzie.
1: Tak, rozumiem, że nie ma miejsca na jakąś usterkę, pomyłkę w ekogeneratorze, więc to jest wszystko dokładnie sprawdzane, bo z tego co pamiętam, wspomniała pani, że ekogenerator działa 24 godziny na dobę?
0: Tak, ekogenerator działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i tutaj zawsze podkreślamy ogromne zadanie i odpowiedzialność naszych specjalistów, operatorów, którzy muszą być na tych zmianach, którzy pracują na 3 zmiany. Tak, nie można sobie pozwolić na to, ponieważ jedyny moment, kiedy wygaszana jest instalacja, kiedy powinno to się wydarzyć, to jest właśnie okres postoju. By do tego się dobrze przygotować, musi wszystko działać sprawnie, dlatego mamy teraz wiosną taki tak zwany krótki postój, kiedy wygaszamy linię, bo mamy dwie linie spalania na zmianę. Instalacja cały czas pracuje, unieszkodliwia odpady, ale wygaszając zamiennie te linie, jesteśmy w stanie zobaczyć, co tam się wydarzyło przez ten rok, jakie prace byłyby konieczne. To są często bardzo stałe elementy. Oczyszczanie pewnych urządzeń, wymiana, doglądanie po to, żeby właśnie później w czasie postoju tego głównego, w czasie postoju remontowego letniego wszystko zrobić, zaplanować to z wyprzedzeniem, ponieważ to nie są tylko prace wykonywane przez naszą brygadę remontową, ale też przez firmy zewnętrzne, które trzeba wyłonić wcześniej, zaplanować te wszystkie prace tak, żeby być gotowym na sezon grzewczy we wrześniu, by wpiąć się do sieci ciepłowniczej, ponieważ my przecież dostarczamy, jesteśmy jednym ze źródeł ciepła dla szczecińskiej energetyki cieplnej, dostarczamy ciepło do kranów i kaloryferów naszych mieszkańców.
1: No właśnie i o to chciałem na koniec naszej rozmowy zapytać, bo to też bardzo może zobrazować, dla mnie to zrobiło wrażenie. Zapamiętałem tylko kilka przykładów. Energia dla miasta z odpadów. Jaka to jest energia? Ja zapamiętałem m.in. oświetlenia na ulicach Szczecina, sygnalizacja świetna. Proszę wymienić jeszcze więcej. Bo to jest bardzo fascynujące i chyba to bardzo może zobrazować.
0: Tak. Tytułem wstępu chciałabym podkreślić to, co zawsze mówimy przy pytaniach takich dotyczących energii, bo właściwie ekogenerator w tym się stał popularny. Odkąd zaczął zasilać tutaj jednostki miejskie, właśnie oświetlenie ulic czy sygnalizację świetli, można było sobie to bardziej zobrazować. Mówię, aha, czyli ten sygnalizator świeci z prądu ze śmieci. I jesteśmy kojarzeni właśnie z tym miejscem, które produkuje tę energię. Drodzy Państwo, najważniejsze zadanie naszej instalacji to jest unieszkodliwienie odpadów. I to jest najważniejsze zadanie i to jest największa korzyść dla naszego miasta, że możemy właśnie w taki bardzo efektywny sposób i bezpieczny dla środowiska sposób te odpady unieszkodliwić i zagospodarować. I to jest podstawowe zadanie.

0: Nie, a produkcja energii rzeczywiście bardzo spektakularna i równie ważna, ale już jako dodatek do właśnie tego całego procesu.
1: Misja poboczna.
0: Jak, tak, tak, dokładnie, bo to jest właściwie odpad, ta energia, która nam zostaje. My możemy ją produkować, a tak naprawdę najważniejszym procesem jest właśnie unieszkodliwianie odpadów. Dlaczego? Bo dzięki temu te odpady nie jadą na wysypisko. Tak? Dzięki temu odpady mieszkańców naszego miasta nie są składowane, nie trują środowiska. No i jakby wpisujemy się w ten zapis dyrektywy unijną, która nakazuje likwidację wysypisk do 2035 roku do 10%. Więc taka instalacja jak ekogenerator pozwala to zrobić, by tych odpadów nie składować. Ale jeśli chodzi o energię, rzeczywiście od 2022 roku uzyskaliśmy koncesję na obrót energią elektryczną i od tamtego czasu możemy startować w przetargach, które dotyczą sprzedaży energii. No i tak już od 2023 roku zasilamy jednostki miejskie. Zaczęło się od Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, Technoparku Pomerania, później doszły tramwaje szczecińskie autobusy. Jak to wygląda w tej chwili? Tak jak pan powiedział, największym naszym odbiorcą jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. To jest dokładnie 905 punktów poboru energii elektrycznej w całym mieście i to jest oświetlenie ulic w naszym mieście. Od Wałów Chrobrego, trasę zamkową poprzez boczne uliczki gdzieś tam w osiedlach, sygnalizacje świetlne, czyli zielone, czerwone światła na ulicach, to też jest prąd wyprodukowany w ekogeneratorze. Jeśli chodzi o tablice informacyjne na przystankach, na przykład te, które nas informują, kiedy przyjeżdża autobus, tramwaj, one również. Tak jak powiedziałam, 905 punktów, więc sporo. Z takich ciekawych rzeczy to jest fotoradar przy szosie Stargardzkiej, na przykład tablice informacyjne, te, które mamy na Gdańskiej czy Placu Zwycięstwa, które informują nas o korkach, monitoring miejski, naprawdę mnóstwo miejsc, nawet toaleta publiczna, dyspozytornie Zarządu Dróg. To jest taka infrastruktura, która jest zasilana właśnie dzięki prądowi wyprodukowanemu w ekogeneratorze, ponieważ mamy podpisaną umowę z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego. Oprócz tego autobusy elektryczne, czyli ładowarki autobusów elektrycznych, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica, czyli wszystkie autobusy elektryczne, które jeżdżą w naszym mieście, są zasilane z prądu wyprodukowanego z odpadów w ekogeneratorze. Technopark Pomerania także przez cały rok w 2026 roku także zakupuje od nas energię.
1: Ekogenerator należy w pełni do miasta Szczecin?
0: Tak, to jest w 100% spółka miejska, naszym właścicielem jest gmina miasto Szczecin.
1: Moim gościem była Anna Folkman, rzecznik Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, czyli ekogeneratora. Mam nadzieję, że zachęciliśmy naszych mieszkańców do segregowania, przynajmniej częstszego, jak najbardziej częstszego segregowania odpadów. No i zachęcamy, żeby odwiedzić ekogenerator. No i jeżeli dzieci do tego zachęcają, to na pewno jest co obejrzeć, co oglądać.
0: Tak, a dzieci zapraszamy przez cały rok, szkoły, nauczycieli. Zaglądajcie na naszą stronę internetową www.ekogenerator.eu. Tam jest zakładka zwiedzanie. Wszystko jest doskonale opisane, jak się do nas zgłosić. Nie zrażajcie się tymi terminami, bo czasami jak dzieci są w drugiej klasie, to lepiej, żeby były w trzeciej lub w czwartej. Wtedy naprawdę znacznie więcej wiedzy z tego spotkania wyniosą. Na pewno jest jeszcze lepszą korzyścią dla nich.
1: Super. Dziękuję pani bardzo za wizytę. Anna Folkman, dziękuję.
0: Dziękuję.
2: SK Szczecin.
3: A na koniec zapraszam na mój materiał. Będzie o fizjoterapii zwierząt. Posłuchajcie.
4: A moim gościem jest pani Dominika Bobowska, inżynier zoofizjoterapii. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu.
4: Często mówi się, że profilaktyka jest ważna dla nas, dla osób, dla człowieka, ale też często zapominamy o profilaktyce dla zwierząt, co też jest bardzo ważne. Więc zacznijmy właśnie od tego, jak bardzo ważna jest profilaktyka dla zwierząt?
5: Jest naprawdę bardzo ważna i niestety zapominana, bo powinno się już taką profilaktykę wykonywać w wieku szczenięcym. Bardzo mało popularne są zdjęcia RTG w wieku szczenięcym, co jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ takie zdjęcia pomiędzy 12 a 16 tygodniem życia, maksymalnie do 20, są w stanie nam wykluczyć bądź potwierdzić dysplazję stawów biodrowych czy łokciowych, OCD w stawach i przez to jesteśmy w stanie wdrożyć

0: Rozpocząć leczenie już na bardzo wczesnym etapie choroby.
1: Mhm. Czyli ta profilaktyka, jeżeli na przykład jej nie wdrożymy na początku, bo wiadomo, są różne sytuacje, to jak później zobaczyć, że na przykład nasz piesek czy nasz kotek mają, czy w ogóle inne zwierzątko mają jakieś problemy na przykład zdrowotne? Co wtedy?
0: Generalnie, jeśli chodzi o stricte aparat ruchu, na zdjęcia RTG nigdy nie jest za późno. Zawsze je warto wykonać. Jeśli z tych zdjęć w tym okienku diagnostycznym, o którym mówiłam, to można wykonać je praktycznie później, w każdym momencie. Jednakże jeśli mówimy o stricte o leczeniu na przykład dysplazji stawów biodrowych, która

nie wykonaliśmy tych zdjęć w tym okienku diagnostycznym, o którym mówiłam, to można wykonać je praktycznie później, w każdym momencie. Jednakże jeśli mówimy o stricte o leczeniu na przykład dysplazji stawów biodrowych, która

0: Niwelujący nam problem mamy do okresu zakończenia wzrostu, czyli najczęściej do tego 12 do 14 miesiąca, w zależności od rasy.
1: Mhm. Niektóre zwierzęta pewnie rosną jeszcze szybciej, więc takie badanie pewnie też jest potrzebne.
0: Tak, przy tych ras szybko rosnących, przede wszystkim przy największą uwagę trzeba mieć przy tych rasach olbrzymich i dużych, ale te małe pieski też bardzo często chorują. To nie jest dysplazja stawów, tylko to jest często na przykład zwichalność rzepki, która już potrafi być w tym okresie szczenięcym, na którą niestety nie ma wyboru jak wykonanie operacji, bo prędzej czy później ten pies czy kot, bo koty też chorują, a często są niedodiagnozowane, trafiają i tak na stół operacyjny.
1: Mhm. Proszę teraz powiedzieć, oprócz tego, żeby skupiać się właśnie na tym wzroście, czy są jeszcze jakieś zakamarki, profilaktyki, na których też musimy się skupić?
0: Tak. Każdy pies i kot raz w roku do okresu, kiedy już będzie tym zwierzęciem starszym, powinien mieć robione badania krwi, czyli morfologię, biochemię, jonogram, witaminę B12, kwas foliowy. Po wkroczeniu już taki wiek seniorski, do tego wszystkiego powinno dojść do badania moczu, USG, echo serca i badanie ciśnienia krwi, bo o tym zapominamy, i tarczyca, bo o tym zapominamy, ale zwierzęta też chorują na nadciśnienie, też chorują na tarczycę, na niedoczynność, nadczynność, i też jest to coraz częstszym problemem. Tych zwierząt diagnozuje się coraz więcej.
1: Mhm. A jeżeli już powiedzmy, że

0: COVID?
1: Generalnie wizyty u fizjoterapeuty, takie profilaktyczne, powinny być raz w roku, żeby sprawdzić każdy staw, sprawdzić ruchomość tych stawów, sprawdzić zwierzaka w ruchu, bo na co dzień opiekunowie nie są w stanie tego wychwycić, albo mój ulubiony tekst, on ma tak zawsze.
0: Aha, czyli zawsze coś się dzieje, a...
1: Od zawsze coś było, a nie było reakcji na to, bo uznawało się to za normą, a normą to nie jest. I tym szybciej zdiagnozujemy stawowo takiego zwierzaka, tym tą dobrą sprawę mamy później większy problem. Więc ta reakcja tym szybciej, tym lepiej jest tutaj jak najbardziej właściwa.
0: Proszę powiedzieć teraz, jak wygląda taki etap, jeżeli na przykład, nie wiem, piesek ma problemy, to no właściciel musi jakby też poświęcić mu czas i na przykład przychodzimy do pani. Jak pani jest w stanie pomóc?
1: To zależy, jaki ma problem, ale no przede wszystkim w przypadkach ortopedycznych naszym celem fizjoterapeutycznym jest opanowanie objawów bólowych, zwiększenie mobilności tego zwierzaka. Ogólnie poprawienie jakości życia, bo też trzeba tutaj wspomnieć, że starość to jest tylko etap życia, a nie choroba. I te zwierzęta starsze też potrzebują tej fizjoterapii, żeby chodzić sprawnie na spacery, żeby cieszyć się życiem, bo to jest tylko etap, a nieleczenie w okresie starości jest zaniedbaniem.
0: Jak często pani idzie sobie po ulicy i obserwuje pani pewnie zwierzęta, strzelam, że na pewno tak jest, to już pani widzi, który zwierzak ma problemy i który powinien właściciel szukać pomocy?
1: Tak. I co jest najstraszniejsze, jest to 70% psów widzianych na ulicy, jak nie więcej.
0: Jeżeli teraz porozmawiajmy też o tym etapie fizjoprofilaktyki, proszę mi powiedzieć, gdzie szukać pomocy, jeżeli pies jest naprawdę przewlekle chory i nie mówię tutaj tylko o tym, że nie wiem, źle łapę stawia, ale na przykład no, choruje na jakieś potężne choroby krwi, nie wiem, serca.
1: Generalnie takich przeciwwskazań do fizjoterapii jest niewiele i każdemu zwierzakowi w jaki sposób jest się w stanie pomóc. Nawet tym zwierzakom, które chorują na nowotwory złośliwe, jest coś takiego jak rehabilitacja onkologiczna. Także gama fizjoterapii na dzień dzisiejszy jest naprawdę olbrzymia. I tutaj czasem nie będzie spektakularnych efektów, ale nam nie chodzi o jakieś spektakularne efekty, tylko faktyczną, realną pomoc, poprawienie jakości tego życia, czy zmniejszenie tego bólu, albo zachowanie choroby na takim etapie, na którym ona jest, żeby ona się nie pogłębiała.
0: Czyli tak jak przychodzi osoba do lekarza, mówi, panie doktorze, proszę mi pomóc, bo coś mnie boli, tak? Zwierzę tego nie powie, no ale są pewnie jakieś znaki i właśnie i na czym trzeba się skupić, żeby wiedzieć, że coś jest naszemu czworonogowi.
1: Trzeba swoje zwierzęta macać, tak powiem kolokwialnie, tylko one nie pokażą tego bólu na zasadzie płaczu czy takiej wokalizacji. To są naprawdę nieraz drobne objawy bólowe, czy na przykład jak się dotknie to samo miejsce trzy razy, to ten pies trzy razy się automatycznie obliże, czy się spojrzy, czy mrugnie.
0: Zdrygnie może też, tak?
1: Tak, ale to już jak bardziej boli, bo te objawy bólowe takie subtelne, to często są niezauważalne. Bardzo mała procent opiekunów, to najczęściej to już są naprawdę bardzo świadomi opiekunowie, którzy wcześniej mieli styczność z fizjoterapią, są w stanie to wykwrytyć. Że dotykać swoje zwierzęta, patrzeć uważnie, patrzeć jak się poruszają, czy te kroki są równe, czy na przykład nie kręcą za bardzo biodrami, czy jak chodzą, to ta głowa nie chodzi góra-dół.
0: Jak u kury, tak? Dobrze
1: tak,
0: rozumiem?
1: Tak, coś takiego, bo to jest akurat taki schemat ruch, który świadczy o kulawiźnie w kończynach piersiowych, która jest ciężka do diagnostyki, bo taki zwykły opiekun najczęściej jest nie widzi, bo ona jest taka niezauważalna, taka naprawdę zauważalna jest w momencie, kiedy ona już jest naprawdę tak bardzo nasilona.
0: Teraz skupmy się na przypadkach. Z jakim najdziwniejszym według pani przypadkiem przyszedł opiekun ze swoim zwierzakiem? Czy jest takie coś? Żeby pani była zaskoczona?
1: Nie tyle co zaskoczona przypadkiem jako jednostkę chorobową, ale zwierzęciem, bo był

0: To kangur.
1: O, z kangurem do pani
0: tak.
1: Przyszli?
0: Walabia Beneta, dokładnie. Był to pacjent neurologiczny, który z dnia na dzień po prostu przestał chodzić, przestał się pionizować, leżał, miał przykurcze, miał problemy z jedzeniem, bo walabie biorą jedzenie w ręce i potem jedzą, a on takiego odruchu nie miał, trzeba mu podtrzymywać tą marcheweczkę, czy podawać właśnie granulat.
1: I udało się wszystko?
0: Wypracowaliśmy pewne rzeczy, jednakże tutaj niestety historia się dobrze nie kończy, bo przyczyna też nie była znana tego jego stanu chorobowego i dostał niewydolności nerek, trzeba było po prostu poddać go eutanazji. Mm-hmm.
1: A proszę mi teraz powiedzieć, co ze zwierzętami, pieskami, kotami, które są w schroniskach? No wiadomo, że schroniska niektóre nie mają nawet takich pieniędzy, żeby wołać fizjoterapeutę, ale czy są jakieś takie programy, które mogą pomóc takim zwierzakom w schronisku na przykład?
0: Generalnie ja schroniskom czy fundacjom nie odmawiam pomocy. Nie prowadzę im całej fizjoterapii, ale na przykład prowadzę im takie szkolenia z podstaw, z tego, co oni mogą sami zrobić, czyli jakieś podstawy masażu, czy podstawy kinezyterapii. Też zdarza mi się po prostu skonsultować psa, powiedzieć, tu on ma z tym i z tym problem, możecie robić to i to.
1: Mhm. Czyli taka pomoc taka, że wiadomo, że coś jest ze zwierzakiem i w którym kierunku iść, aby temu zwierzęciu było po prostu lepiej, tak?
0: Dokładnie, ale też problem jest taki, że te zwierzęta w schroniskach, większość ma jakiś problem niestety.
1: Mhm. No wiadomo, z jakiejś przyczyny tam trafiły. Wiadomo, że też jest tak, że ludzie zaczynają wyjeżdżać na wakacje, wtedy zostawiają takie zwierzęta, porzucają, no ale też po prostu właśnie, bo może być chory, dlatego też jakby, no nie wiem, kupimy nowego, małego szczeniaczka, tak?
0: No, to też jest problem. Jest taka pewna grupa opiekunów, która na przykład na początku decyduje się, najczęściej tak z pacjentami neurologicznymi, po operacjach kręgosłupa.
2: I tu oczywiście stawiamy kropkę. To wszystko w dzisiejszym magazynie lokalnym prosto ze Szczecina. Ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, Mateusz Tomaszewicz.
3: SK Szczecin. Szczecin News.
2: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina poznamy dwa światy i poruszymy dwa wątki. Pierwszy z nich to temat komediowy, gdzie zajrzymy za kulisy szczecińskiego stand-upu. Natomiast drugim tematem będzie produkowanie dobra. Koniecznie zostańcie z nami.
3: SK Szczecin.
2: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym eskowym studio Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer, organizator imprez komediowych i przede wszystkim w moim mniemaniu założyciel szczecińskiej ligi stand-up. Witaj.
4: Cześć. Fajnie, pierwszy raz faktycznie słyszę, jak masz nazwisko.
2: Usłyszałeś moje nazwisko.
4: Tak, jedno sprostowanie, nie jestem założycielem szczecińskiej ligi.
2: O, no i już możemy zacząć rozmowę od tego.
4: Nie jestem założycielem.
2: Widzisz, a ja założyłem, że jesteś założycielem.
4: Nie, ja to ciągnę, wiesz co, ja to ciągnę ten projekt, bo on trochę się przykleił. Mm. Ja chyba ostatnio, jak się umawialiśmy na to, że będziemy rozmawiać, zacząłem się zastanawiać, ile czasu to już trwa.
2: No właśnie, to zacznijmy od tego, ile czasu to trwa i jak wyglądał początek tej ligi.
4: To zacznijmy od tego, że trwa to chyba już ponad 10 lat.
2: A wiesz, że tak przygotowałem się, sprawdziłem, ale no, to w sumie na twoim opisie na Insta, że jesteś komikiem od 10 lat.
4: Nie, to,
2: nie wiem, czy aktualizowałeś.
4: Nie, no to nie, że
2: to czas na aktualizację.
4: Słuchaj, to ten tekst był zrobiony 10 lat temu.
2: To już wiesz, że warto zaktualizować.
4: Ja generalnie komedią zajmuję się od prawie 20, od niemal 20 lat. I

0: fanpage'u, ale wiesz, jak to dzisiaj wygląda.
1: No jasne, no.
0: Więc
1: to jest taki zamysł, że człowiek ma, a sprawdzę, kiedyś uporządkuję.
0: Tak,
1: to.
0: Tak, tak. I lecisz, wiesz, scrollujesz i przy szóstym roku stwierdzasz, nie, dobra.
1: Nie dzisiaj.
0: Jak ktoś będzie pytał, to powiem, że dawno.
1: No, no tak.
0: No, więc wydaje mi się, że koło 10 lat. Natomiast nie ja jestem założycielem i nie ja w zasadzie jestem pomysłodawcą Szczecińskiej Ligi Stand.
1: No to strasznie, jak to wyglądało, no, bo sam jestem
0: pamiętasz
1: ciekawy.
0: Pamiętasz kiedyś było coś takiego, taka seria imprez jak Stand Up Szczecin.
1: Tak.
0: I to były pierwsze w Polsce imprezy stand-upowe.
1: Pierwsze w Polsce, tak, czyli Szczecin jest kolebką takich imprez.
0: Pierwsze, tak. To były pierwsze regularne wydarzenia organizowane z komikami spoza jak gdyby Szczecina i to się nazywało Stand Up Szczecin. I jak gdyby Szczecińska Liga Stand Up została założona przez Bartka, Jezus, Bartek, jak miał nazwisko? Bartek Marciniak.
1: Żeby zaraz nie pomylić, nie?
0: Tak, właśnie sprawdzę sobie. I Bartek, tak, no dobrze pamiętam, Bartek Marciniak razem z Waldkiem Kulpą zorganizowali coś takiego jak Szczecińska Liga Stand Up. I to jak gdyby przez pierwszy sezon to była trochę konkurencyjna impreza do tej naszej imprezy.
1: Okej.
0: Okay. Oczywiście przez pierwszy sezon ligi, nie? Bo ona powstała chyba 2 albo 3 lata po tym, jak my założyliśmy i robiliśmy pierwsze imprezy ze Stand Up Szczecin. Mhm. No i Bartek to robił. Robił to z jakimiś tam mniejszymi lub większymi sukcesami. I to było tak, że ja się rozstałem w pewnym momencie z kolegami ze Stand Up Szczecin. No, gdzieś tam nie było nam po drodze. Mhm. Inne wizje mieliśmy w ogóle rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No, też to było tyle lat temu, że to podejrzewam, że byle pierdnięcie mogło spowodować tak, to, tak, że stwierdziliśmy, że jednak nie. I ja dostałem w zasadzie propozycję od Bartka, żebyśmy robili ligę razem. Mhm. No i trochę, wiesz, trochę po złości kolegom z poprzedniej organizacji.
1: To nie dość, że pierwsza, że ci przerwę, to nie dość, że pierwsza akcja taka w Polsce, to tutaj już konkurencja na
0: tak,
1: początku.
0: Tak, trochę tak.
1: No tylko w Szczecinie chyba.
0: Tak, trochę tak, ale wiesz co, ale no... To trochę wyszło właśnie, trochę wydaje mi się po złości, trochę też było tak, że ja odchodząc z tego Stand Up Szczecin, ja nie chciałem do końca organizować, nie? Ja się chyba wolałem skupić może na występowaniu, no gdyby nadal mówimy, że to było te paręnaście lat temu, nie? Więc tu jeszcze nic nie było jakiegoś takiego klarownego i tak dalej, no ale stwierdziłem, kurczę, skoro mamy propozycję, to tak zróbmy, nie? No i z Bartkiem poprowadziliśmy kilka sezonów z dużymi sukcesami, w sensie wiesz, my sprowadzaliśmy fajnych komików, zrobiliśmy mój roast wiele, wiele lat temu, na którym wystąpił Lotek, kolegą Karola Modzelewskiego.
1: Ale no to już kurczę, no to naprawdę ciekawostka niezła.
0: No wiesz, no to na tych naszych imprezach w zasadzie zaczynali
1: wszyscy. Czyli wy od razu zaczynaliście od tego, żeby ściągać.
0: My od razu, tak, to było założenie takie, że...
1: To nie było tylko lokalnie.
0: Nie.
1: To z rozmachem.
0: Założenie było takie, że zaczęli się już pojawiać ci komicy, gdzieś tam zaczęli już występować. Wcześniej jeszcze przed Stand Up Szczecin gdzieś tam jakieś takie pojedyncze imprezy robili koledzy, pamiętam. Natomiast wiesz, no komików nie było za wiele do występowania, tak? Pamiętam, że właśnie była jakaś taka pojedyncza, czy dwie imprezy może zrobione, natomiast Stand Up Szczecin był jak gdyby imprezą regularną, z założenia miesiąc w miesiąc miał się pojawić jakiś tam gość. No i wiesz, no to były takie czasy, że my wszyscy zaczynaliśmy. No ja pamiętam, jak wiesz, na scenie, na którejś imprezie występował Pacześ, który był razem z kolegami ze Stand Up Łódź i jeszcze był najgorszy ze Stand Up Łódź. Wiesz, z trójki. Więc tak naprawdę przez moje sceny, moje imprezy, czy nasze, w sensie mojej kolegów, ale później moje samemu, przewinęli się w zasadzie wszyscy. Mm-hmm. Nie? W zasadzie wszyscy, których dzisiaj możesz oglądać. A ja przewinęło się też jeszcze paru takich, których już nie możesz oglądać, a i tak byli dobrzy. Później Bartek wyprowadził się ze Szczecina, ten założyciel szczecińskiej ligi stand-up. Ja nie pamiętam, czy po dwóch, czy po trzech sezonach, czy to był drugi, czy trzeci sezon ligi, no ale wyprowadził się. No i ta liga tak została, wiesz co?
1: Jak kula u nogi?
0: Nie, tak trochę zostało na zasadzie, znaczy wiesz, to bardziej została nazwa, nie? Bo jak gdyby ja cały czas organizowałem wydarzenia. No i stwierdziłem, że skoro już jest ta nazwa tej Szczecińskiej Ligi Stand-Up, no to niech sobie będzie, bo w ogóle założenie, dlaczego to się nazywało Szczecińska Liga Stand-Up? No bo to miała być liga. Mm-hmm. Tak, czyli że
1: open mic'i?
0: Mieliśmy robić open mic'i, jak gdyby, żeby ci lokalni komicy, i to przez początek tak było, nie? Na początku, że lokalni komicy gdzieś tam sobie raz na 2 tygodnie, wiesz, raz w miesiącu, przez cały rok spotykają się, zbierają punkty, wygrywają nagrody, no generalnie liga.
1: No liga, no.
0: No, ale to jak gdyby umarło śmiercią naturalną ze względu na ilość chociażby zawodników. środków, ich nieregularność, no bo to też nie możesz nikogo zmusić. Wiesz, czym zmusisz to nagrodą za 300 zł? Zmusisz kogoś, żeby miesiąc w miesiąc przygotowywał materiał.
1: Wiesz, wtedy 300 zł?
0: Nie, nie, nie.

0: To nie aż tak, że inflacja tak, ale nie aż. Nie
1: no
0: aż
1: bo
0: tak.
1: Nie, no co innego przyjść na imprezę i jakby jednorazowo zawalczyć o te trzy paki, tak. A nie tam się nagimnastykować.
0: 10 miesięcy, no. Wiesz.

0: została?
1: Wiesz, nazwa została, został fanpage, zostali jacyś tam fani, w tym sensie jacyś tam, oczywiście to nie złe słowo, ale no i część tych fanów w ogóle jest do dzisiaj ze mną, to jest w ogóle fajne, no, nie? Że są fani, są ludzie, którzy chodzili na pierwsze ligi, są fani, którzy byli na pierwszych stand-up Szczecin i gdzieś tam się przewijają na tych moich imprezach, no ale wracając, no i ta liga sobie tak została i ja po prostu mam takie, no skoro już jest.
2: No szkoda zrezygnować z czegoś, w to się włożyło pracę i jakieś ugruntowało się.
1: Tak, już. Ja już myślałem, wiesz, wielokrotnie myślałem o tym, czy nie zmienić nazwy, na przykład tego, a mam takie, ale po co z drugiej strony?
2: Ja rozumiem, to ja bym też zostawił.
1: Chociaż na przykład mam trochę problem z tym, że właśnie zaprosiłeś mnie i pierwsze pytanie, jakie zadajesz, to wiesz, że organizator Szczecińskiej Ligi Stand. Ja mam takie...
2: No właśnie.
1: Jaki organizator? Tu nie ma co organizować. W sensie, ja mógłbym to nazwać spotkania...
2: Założyciel fanpage'u.
1: Nawet nie. Wiesz, nawet nie. Ale to wiesz, to tak naprawdę te imprezy mogłyby się nazywać komediowe spotkania w piwnicy. No i jak gdyby to nadal będzie ten sam rodzaj wydarzenia, nie? Tym bardziej, że to przez te wiele lat trochę ewoluowało, nie? To już trochę nie ma... Jako liga, znaczy pod tym szyldem już raczej nie organizujemy występów innych komików. Ja oczywiście korzystam z tego fanpage'a, z tej marki, no bo jak ludzie widzą, że to jest to, no to jak gdyby z automatu już trochę kojarzą, że to jestem ja, nie?
2: Tak,
1: trochę też jest inaczej. Natomiast to już dawno się zatarło to, że organizujemy gdzieś tam regularnie co miesiąc inne występy innych komików, że jest liga i tak dalej. Teraz to trochę ewoluowało, że staramy się raz w miesiącu zrobić takiego lokalnego open mic'a. Mamy taką grupę kilku zaangażowanych, mniej lub bardziej, ale zaangażowanych osób w pisanie żartów, występowanie. No i robimy coś takiego trochę dla siebie też, żebym, wiesz, trochę też dla mnie na zasadzie, że ja mogę sobie wyjść, coś potestować, albo wiesz, poprowadzić imprezę, na jakieś żarty wpaść, później mam je do programu i tak dalej.
2: Tak.
1: Ale też koledzy i koleżanki, bo też są kobiety, też sobie wychodzą raz w miesiącu, testują sobie materiał, albo po prostu występują. Coraz więcej osób, znaczy to też coraz więcej, to zawsze się zdarzało tak, że przyjeżdżał ktoś spoza Szczecina, więc teraz też powoli wracamy do tego, że zapraszamy ludzi, dajemy im znać, ej, słuchajcie, wpadnijcie, no daleko nie macie, słuchajcie, robimy imprezę. Tylko od niedawna w zasadzie to jest chyba drugi rok, kiedy robimy tę imprezę charytatywną. To znaczy, że cały zysk z tej imprezy przekazujemy na jakiś tam cel charytatywny. Oczywiście cel oficjalny, sprawdzony.
2: Jasne.
1: Natomiast tak jak już rozmawialiśmy jakby poza anteną, to każdy z nas ma gdzieś tam, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, czy ten kogoś, kto dla kogoś coś gdzieś tam zbiera. I my stwierdziliśmy, że, z jednej strony było takie fajnie wspomagać, a z drugiej strony jest to trochę trywialne, natomiast też jest trochę prawdziwe. Wiesz, jak występuje 6-7 open micerów i przychodzi, nie wiem, 50 osób, to czym my się mamy dzielić?
2: No właśnie.
1: Nie? No wiesz, to co mamy, no każdy z nas wyjdzie, będzie miał stówkę w kieszeni, minus podatki, minus to, że tu, wiesz, tu jakieś...
2: To się dopłacić trzeba będzie.
1: To wiesz, to tak jest, że robimy imprezę i tu, jak ktoś miałby z nas na tym zarabiać, na tym występie, no to nie byłby zarobek, to wiesz. To byłoby takie na zasadzie, dobra, no...
2: A jak już to się zbierze, to faktycznie jest jakaś kwota...
1: Tak, to są kwoty rzędu, wiesz, od 1,5 do 2,5-3 tysięcy. No więc to nie są małe, wiesz, to po pierwsze, jak gdyby, jeśli chodzi o charytatywność, to nie są ogromne kwoty. Nie? Wiesz, nie jesteśmy fundacją jakąś zorganizowaną i tak dalej. Natomiast wiesz, jednorazowy strzał dodatkowo dla kogoś i jest fajnie, bo ludzie przychodzą, robią coś, mają możliwość zrobienia czegoś dobrego.
2: Tam mają poczucie, że
1: tak, za relatywnie niewielkie.
2: No przychodzą się pośmiać i mogą pomóc.
1: I świetnie się przy tym bawią,
2: tak.
1: Dlatego że oni tu nie płacą za bilet. Nie? Więc nie ma czegoś takiego, wiesz, zapłaciłem 3 dychy, baw mnie. Nie? Tu jest na zasadzie, dobra, dałem 3 dychy na akcję charytatywną, zobaczmy, co pokażą ci open
2: micerzy. I teraz ewentualnie mogę się pośmiać.
1: Tak, no, tym bardziej, że byłeś na paru open micach, to wiesz, że to jest różnie, nie? My testujemy tam żarty. Tam rzadko. No tam zdarza się czasami, zdarzają się dobre rzeczy, ale w większości przypadków przeważają rzeczy złe i bardzo złe. Natomiast nadal impreza jest w takim, wiesz, klimacie, że wszyscy mamy do siebie bardzo duży dla siebie mamy margines, wiesz, tolerancji. Wszyscy wiemy, że to testujemy te żarty. Ale często też zdarza się, że goście jak gdyby przyjeżdżają, jak pierwszy raz przyjeżdżają, no to przyjeżdżają z gotowymi rzeczami już takimi. Nie, że kilka razy były testowane, one działają, bo oni chcą się pokazać
2: w innym mieście, nie?
1: Wiesz, zdobyć doświadczenie na innej publiczności. publiczności, sprawdzić, czy te żarty też zadziałają

0: nie u nich lokalnie, gdzie wiesz, lokalnie przychodzi mnóstwo znajomych, mhm. tylko gdzieś spoza, nie? Więc w ogóle imprezy chyba nigdy w życiu nie mieliśmy jakiegoś złego komentarza po imprezy. Może raz, może raz i to ja dostałem negatywny komentarz, że za dużo przeklinam, no, ale to chyba ktoś
1: przeklinał. Ojej, no właśnie, ale zdarza się często publiczność, która po prostu jest zniesmaczona i wychodzi? Dużo miałeś takich sytuacji przez te 20 lat? Nie.
0: Wiesz, to
1: chyba jeżeli ktoś zabłądził i przyszedł...
0: Teraz? To jest w ogóle, jeżeli ktoś przyszedł i nie wie, na co przyszedł, to ja w ogóle nawet nie czuję wyrzutu w sumie. Stand-up trwa 20...
1: No właśnie, ta świadomość powinna już być na takim poziomie...
0: Więc jeżeli ktoś kupuje bilety i nie jest w stanie sprawdzić, na jaką imprezę przychodzi i czuje się zbulwersowany po tym, co usłyszy, to ja zero wyrzutu sumienia. Nie, bo jak gdyby, wiesz, kiedyś jak nie było internetu, to żeś głupi.

0: No bo stary, mamy, wiesz, stand-up trwa 20.
1: No właśnie, ta świadomość powinna już być na takim poziomie.
0: Więc jeżeli ktoś kupuje bilety i nie jest w stanie sprawdzić, na jaką imprezę przychodzi, no, i czuje się zbulwersowany,
1: tak,
0: po tym, co usłyszy, to ja zero wyrzutów sumienia. Nie, bo jak gdyby, wiesz, kiedyś jak nie było internetu, to, tak, to że żeś głupi.

0: dojść do tego, że ta pani z tą wnuczką się pojawiła.
1: No to słucham.
0: No pierwszy to taki, że no pani przeczytała występ charytatywny.
1: Ajejku,
0: i stwierdziła, chodź wnuczu, pokażę, pójdziemy, pomożemy i tak dalej.
1: A jakieś, nie było mnie tam, a łap jakieś wyrzuty, jak zaczynasz o tym mówić, ale...
0: No ale wiesz, ja... mnie też, to jest, mówię, to jest jedna sytuacja, ja mam takie ojojoj.
1: No i jaka jest druga twoja teoria?
0: No druga moja teoria jest taka, bo wiesz, ta wnuczka, to nie jest tak, że ta wnuczka miała tam chyba z 10 lat, ona miała z 13, 14.
1: Żeby 30?
0: Nie, więc wydaje mi się, że to wnuczka powiedziała babci, że jest fajna impreza i ona chce iść.
1: No, nie? Ktoś komuś zaszkodził i...
0: Tak, natomiast ta pani, to było tak smutne, no w sensie ta pani wytrzymała bardzo grzecznie do przerwy.
1: Ojaj, to no bardzo.
0: I dopiero w przerwie, która tam była po mniej więcej godzinie, wyszła. Najgorsze dla tej pani było to, że jak do tej pory, to był najbardziej obrazoburczy i hardkorowy i obleśny open mic, jaki do tej pory zrobiliśmy.
1: Mamy nadzieję, że tej pani się nie śni to po nocach.
0: Nie mam, ale stary, tam po prostu było z 6 komików i każdy, który wchodził, stary, to był coraz hardkorowszy. Więc domyślasz się, jakie tam tematy były poruszane. No. I ta biedna pani z tą biedną wnuczką przez godzinę siedziała i tego słuchała. Nie? No i później wyszła, ale oczywiście wyszła, nikomu jak gdyby nie robiąc wyrzutów i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast to było takie trochę ojojoj.
1: No, ale...
0: Natomiast resztę mam, jak gdyby, reszta, no jesteśmy dorośli. Po tylu latach powinniście wiedzieć, na co przychodzić.
1: Dokładnie. No, ale właśnie mimo tego, że mimo tej świadomości, która no, powinna być w ludziach, którzy idą na takie wydarzenia, no to tutaj akurat, no dobrze, ta pani była przypadkiem. Ale mimo to... Wyrzuty miałeś?
0: Raczej nie.
1: Jesteś osobą wrażliwą?
0: Jestem osobą wrażliwą.
1: Bo tak myślałem.
0: Ale płacę za to 200 zł tygodniowo, żeby się nie przejmować wszystkim. To jestem, natomiast no, co ja mam zrobić?
1: No nie, właśnie wiesz, to nie jest twoja wina.
0: Wiesz,
1: nie?
0: Prawda jest taka, że ja tę panią zobaczyłem dopiero jak wychodziła.
1: Dotarło do ciebie.
0: Tak, dopiero, że jak gdyby, aha, wiesz, bo wbrew pozorom, bo to jest tak, dużo u mnie na występach, jak ja gram ze swoim programem, to zresztą w nowym programie mówię, to jak będzie w necie za, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie, jak go wrzucę, to tam jest taki początek, że ja bardzo lubię seniorów na moich występach.
1: Okay.
0: Uwielbiam. Dlaczego? Bo oni już przychodzą świadomie. I ja mam nawet taki żart, niestety nie mogę go powiedzieć na tej antenie, ale ja uwielbiam, bo oni mają pewną cechę, której my jeszcze długo nie będziemy mieli.
1: Jaką?
0: Oni już mają wywalone, stary, na wszystko.
1: Oni
0: już widzieli wszystko, słyszeli wszystko. Wiesz, jak ja mówię penis, nie? To publiczność wyobraża sobie penisa. Nie? A osoba starsza, jaki, który, czyli...
1: No, faktycznie.
0: Tam nie ma zero zaskoczki. Oni przychodzą po to, żeby się dobrze bawić. Jeżeli są dobre żarty, są historie, które oni znają większość, to oni naprawdę się dobrze bawią.
1: Nawet się mogą utożsamiać.
0: Tak, więc ja na przykład już kiedyś było tak kiedyś, że faktycznie jak przychodziły osoby starsze, to było wiadomo, że tu jest błąd z Matrixa, nie? No. Że tu czarny kot przebiegł drogę, wiesz, pojawiło się déjà vu i ci państwo tu być nie powinni.
1: Tak.
0: I co robiłem najczęściej? Najczęściej po prostu do nich podchodziłem i z nimi rozmawiałem. Czy są świadomi tego, że to jest stand-up, że my będziemy mówić dużo o seksie, może być tak, że będziemy przeklinać. I jeżeli oni byli świadomi, to tak, spokojnie, my wiemy. Okay. Często pada tak, jesteśmy fanami, to spoko, a czasami padało takie, to my nie widzieliśmy. Więc ja normalnie zwracaliśmy za bilety, jak gdyby...
1: Tak?
0: Tak, super. Wiesz, no bo to nie jest niczyja wina, że trafił w miejsce, do którego nie chciał.
1: Tak to brzmi, nie?
0: Więc wiesz, taka para osób, nie, starszych, która trafiła na stand-up zupełnie przez przypadek, może być problemowa, jeżeli każesz im zostać.
1: No tak. Po co kogoś trzymać na siłę?
0: Dokładnie. Więc wiesz, lepiej oddać te, nie wiem, 60, 70, 80, 100 zł za te bilety, wiedząc, że i tak,
1: no tak
0: jest to sprzedane, i nie ryzykować tego, że ci państwo po 2 żartach ostentacyjnie staną i wyjdą.
1: To byłoby chyba gorsze niż buczenie może. Nie, żartuję oczywiście, ale...
0: To by pokazywało, że coś jest nie tak. Nie? To zaburza trochę jak gdyby całą imprezę, więc ja oddawałem za bilety spoko, natomiast to mi się zdarzyło, wiesz co, kilka razy.
1: No jasne, no.
0: A tak to najczęściej ci seniorzy, znaczy ja mówię seniorzy, no bo nie wiem jak określić kogoś, kto jest, nie wiem, ma 60, 70 lat. No.
1: Szczerze, seniorzy.
0: Raczej nie, no, stary, ja mam 40. Nie, no chodzi mi po prostu, nazwijmy to to pokolenie jak gdyby naszych rodziców, nie?
1: Okay.
0: I dziadków. Mm-hmm. Ale coraz częściej oni przychodzą. Ja mam mnóstwo fanów w tym wieku. I ja strasznie lubię, jak oni przychodzą, bo to jest naprawdę, oni się...

0: naprawdę bawią. W sensie biorą na klatę wszystko, słuchają, rozumieją żarty, wchodzą w te żarty do końca, nie mają postawy właśnie, wiesz, baw mnie, nie?
1: No dobrze, porozmawialiśmy o seniorach, ale no też jakby to nie brzmiało, problemem są, znaczy nie są dzieci, problemem jest obecność, bardziej, może inaczej, problemem są rodzice, którzy przyprowadzają dzieci na takie wydarzenia, bo wiem, że często jak organizowaliście wydarzenia, gdzie wstęp był wolny i tam każdy mógł z bomby po prostu przyjść, zawsze jest informacja, żeby nie przychodzić z dziećmi, to jakby to jest nakaz, a mimo to podejrzewam, że często się zdarzali. Co w takim wypadku?
0: Wiesz, to zależy...
1: Cięższy temat.
0: Nie, nie. Słuchaj, to zależy na którym etapie, jak gdyby, mojego życia, nie? W tym sensie, że...
1: To może skupmy się na tym, jakby na tych czasach, gdzie ta świadomość, tak jak rozmawialiśmy, powinna być wysoka.
0: No to ja ci powiem, jak to się zaczęło w ogóle.
1: Dobrze.
0: Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, tak inaczej, no stand-up jest generalnie dla, ja zawsze mówię, dla osób dorosłych, tak? Nie chodzi o metrykę, bo możesz mieć 16 lat i jak gdyby kumać to, o czym mówimy. Natomiast każdy z nas ma, jak gdyby, programy o zupełnie innej tematyce i tak dalej. I na przykład ja już wiem po tylu latach, że jak gdyby moja publiczność to jest takie 30-45 i wyżej. Na moje występy, jak przyjdzie 18-latek, to on kompletnie, no on będzie kumał, o czym ja mówię, on będzie rozumiał, co ja mówię. Tylko tam dla niego nie będzie komizmu, bo on albo tego nie przeżył, albo dla niego to jest jakaś taka abstrakcja, wiesz, jak ja mówię o dzieciach na przykład, nie? O problemach wychowawczych z dziećmi. Albo, nie wiem, o jakichś tam problemach w długoletnim małżeństwie. No to 18-latek nie ma zielonego pojęcia, o czym...
1: Tak,
0: bo wiesz, dla nich związek to jest łubu-dubu od rana do wieczora.
1: No tak.
0: Wiesz, dodatkowo impreza, tu rodzice dadzą kasę, tu coś tam, nie? I pierwsze imprezy, jak zaczęliśmy robić, to oczywiście zawsze jest informacja, że impreza jest dla osób dorosłych. Co dla mnie jest jednoznaczne z tym, że jak masz dzieci, to nie przychodzisz z tymi dziećmi.
1: No bo prosi się nie da.
0: Tam, tam
1: no,
0: nie ma napisane, nikogo, że impreza dla osób pełnoletnich lub dla tych, którzy mają pozwolenie rodziców.
1: Tak, to może takich, może takich, tak. No nie, jest jasno powiedziane.
0: No i to było przez pierwsze tam sezony komunikowane. Tak na zasadzie, no jest komunikowane, jest napisane, jak zawsze. Wiesz, jest napisane, kto nie przeczytał, jego problem i tak.
1: No tak, tak.
0: Natomiast nagle się okazało, że tych dzieci przychodzi od groma. I to do tego stopnia, słuchaj, że no mam historię, jak dwóch tatusiów przyszło sobie na wyspę któregoś razu. Dzieci się bawiły przy scenie. No i póki, wiesz, trwała próba i tak dalej.
1: Duża piaskownica, wyspa.
0: Tak, jakby spoko, nie? No ale w pewnym momencie ja mówię, słuchajcie, to jest ten moment, kiedy warto zabrać dzieci. Za pół godziny zaczynamy imprezę stand-upową. Ona jest tylko dla dorosłych. Jak gdyby, jeżeli zostaniecie z dziećmi, robicie na własną odpowiedzialność. Natomiast to nie jest fajne, żeby one słuchały tego, o czym my mówimy. Po prostu będą się nudzić. Bo to z tymi dziećmi, to clue nawet nie jest takie, że one usłyszą coś, czego nie powinny. Bo one i tak w większości tego nie zrozumieją. No usłyszą co? Przekleństwo? Jedno? Nie wiem, 10? W domu słyszą ich pewnie więcej.
1: No właśnie.
0: Bardziej problem jest, z mojego punktu widzenia, organizacyjny. W tym sensie, że dziecko skupia uwagę na 3 minuty maksymalnie. Jeżeli rodzic przychodzi z tym dzieckiem i chce sobie posłuchać, to dziecko po 3 minutach się nudzi. Bo dla niego to nie jest nic fajnego. Tak? No się nudzi. A jak się nudzi, to zaczyna się wiercić. Jak się zaczyna wiercić, zaczyna robić mamo, tato. Tak? Jak nie ma reakcji, to zaczyna chodzić.
1: A to może wybić z rytmu komika?
0: No oczywiście, ale to wiesz, to jeszcze komika to tam luz. Wiesz, bo my na stand-upie jesteśmy kilka razy w miesiącu, oni raz w miesiącu. Więc dla nas to jest takie, dobra, coś tam nie reagujemy, albo reagujemy raz i
1: coś tam można, nie?
0: Ale przeszkadza wszystkim w koło, bo nie dość, że to dziecko w sensie przeszkadza, bo jakieś hałasy, ruch i tak dalej, to jeszcze ci ludzie są skrępowani tym,
1: właśnie.
0: Nie? Że jest tutaj dziecko, a oni właśnie słuchają dowcipów.
1: Ty to psychologicznie bardzo rozkminiłeś.
0: Tak. Nawet nie jest kwestia rozkminy psychologicznej, tylko to widać, jak występujesz, wiesz, jeździsz i tak dalej, to widać. Ludzie się wstydzą,
1: śmiać się z wulgarnych rzeczy, po pierwsze, wiedzą, że jest dziecko obok.
0: Tak, po drugie, ludzie wstydzą się na przykład przeszkadzających osób. Nie? Jest jakiś taki społeczna odpowiedzialność.
1: No ja mam coś takiego.
0: Tak, a teraz wyobraź sobie w małych miejscowościach, gdzie często jest tak, że my jedziemy do jakiejś małej, naprawdę małej miejscowości starej. I zdarzają się jacyś, wiesz, nawaleni już, bo przecież to jest wydarzenie, przyjeżdżają artysty, jedziemy, nie? I wiesz, jest mnóstwo fajnych ludzi w tych, oni są bardzo wdzięczni, w sensie to jest
1: też
0: świetna,
1: tak myślę, że jest taka, świetna że jest wdzięczność zawsze w mniejszych miejscowościach.
0: Natomiast jest ten drugi biegun, który jest dużo bardziej wyraźny niż właśnie w dużych miastach, nie? Czyli o coś się dzieje, no to są te, ja to się śmieję, że te nowobogackie, jest moment, żeby się pokazać, wiesz, kupić bilety, podjechać nową BMW, wiesz, i oni najczęściej to są ci ludzie, którzy bardzo mocno przeszkadzają w tych występach.
1: Słoma z butów, mówiąc. Tak. Pokrótce.

I niesamowicie widać, jak reszta tych ludzi się za nich wstydzi, bo ona ich zna z imienia, nazwiska, gdzie mieszkają, kim są i tak dalej, nie? I nagle przyjeżdża ktoś, nie? Ktoś taki przychodzi na występ, no i jest burakiem na tym występie, nie? A ci ludzie nas traktują trochę jak takie, wiesz, bardzo często ja słyszę: o Jezu, dzięki, że wam się chciało do nas przyjechać. Ja już pomijam, na zasadzie, no spoko, płacicie. No, no, no, no. Ale wiesz,

0: Miałem sytuację, stary, że ja z 9 osób wrzuciłem jednorazowo z występu.
1: Tak?
0: Tak, i to tak...
1: Sam osobiście, prywatnie?
0: Tak, sam osobiście, prywatnie stanąłem, powiedziałem, że wiesz, powiedziałem pierwszy żart, drugi, trzeci. Fakt, że to było tak, że oni występowaliśmy w dwójkę, ja występowałem jako drugi na pierwszym komiku, stary, godzinę po prostu. Ale to był tak, to była ekipa, stary, która przyszła chyba, nie wiem, w 6 czy 7, czy może 8 osób, mhm. I każdy z nich usiadł gdzie indziej. I oni, wiesz, padał żart i oni do siebie, ej, ty, Krzychu, pamiętasz, jak Bartek, Bartek miał tam samo, ty. I on, wiesz, i oni między sobą, stary, po całej sali, na sali ze 120 osób.
1: Tragedia, wyobraziłem to sobie.
0: Stary, i oni przez godzinę i nic tam nie działa, wiesz, hardkorowe zaczepianie, grzeczne proszenie, nic tam nie działa. No i jest przerwa, no i mój znajomy schodzi i jest wściekły, stary, jak osa. Mhm. Po prostu nie będę mówił, jak bardzo wściekły jest, domyślacie się, jak jest wściekły. I ja decyduję, palimy sobie fajeczkę i ja mówię, stary, robimy tak, ja nie reaguję, po prostu. Nie będę ich zaczepiał, znudzi im się. Mhm. No i ja wychodzę, pierwszy żart, oni swoje, ja nie reaguję. Drugi żart, oni swoje, ja nie reaguję, publiczność na żarty też nie reaguje, oni swoje, nie? Trzeci żart, to samo. I w końcu mówię, dobra, stop. No ja stop, słuchajcie, ja nie gram dalej, chyba że wyjdziecie. I nie używam słowa wyjdziecie, nie? Oni, ale jak ten? Ja mówię, dobra, ile zapłaciliście za bilet? No tam 45 zł, to ja wam oddam te 45 zł, tylko wyjdźcie.
1: Uczciwie.
0: Tak. No oczywiście nie używając słowa wyjdźcie.
1: No jasne, no.
0: No ale jak? Ja mówię, normalnie, wstańcie i idźcie. I faktycznie wstali.
1: A wzięli pieniądze?
0: Nie. Ale ja byłem gotowy, wiesz,
1: oddać im. Udało ci się ich zawstydzić chyba mimo wszystko,
0: wiesz co?
1: Pewnie tak,
0: natomiast co mi się bardzo, znaczy wtedy mi się nie podobało, ale teraz
1: historia... Do takiej sytuacji fajnie się wraca.
0: Tak, jak się opowiada, to ja pamiętam, że jak oni faktycznie wstali i wściekli, wiesz, wściekli, bo tak jak mówisz, zawstydzeni i tak dalej, ktoś im, wiesz, śmiał zwrócić uwagę, przecież stand-up na tym polega, wiesz, uwielbiam to słuchać, stand-up przecież na tym polega. Ja mam taki, tak, stand-up polega na tym, że przychodzicie i mi przeszkadzacie. Tak, to faktycznie, nie? No tak samo jak balet, też na tym polega, żeby oglądać ten panów w lajkrach. No to jest jak gdyby jedyna rzecz, którą ja na balecie widzę, więc nie mogę się powstrzymać, po prostu nie umiem inaczej patrzeć na to. I oni wychodzą i atmosfera jest tak, stary, gęsta, że tam mógłbyś zawiesić kurtkę, jest obraz Van Gogha, stary, jest cisza, ale wiesz, sala, bardzo fajna sala, mega fajna sala, ciemno, troszkę nadymione, wiesz, tylko jedno światło na scenę,
1: klimacik, wiesz,
0: klimat, i ja stoję na tej scenie i ja tych ludzi w większości nie widzę.
1: No tak.
0: Ale ja wiem, jakie oni mają miny, nie?
1: I ty słyszysz, jakie mają.
0: Tak. Stary, no to można, tą ciszę można było kroić, nie? I rozdawać ludziom w gratisie się. I już jak gdyby powiedzieć, dziękuję, tyle ode mnie, do widzenia, nie? Ja mówię, ja mam w głowie takie, Jezus, przecież ja teraz muszę dokończyć jeszcze godzinny występ, nie? I mam takie, co, ciężko będzie was teraz podnieść, nie? I jakaś babka w pierwszym rzędzie, no ciężko, ale spróbuj. I po tym, jak gdyby występ, mega fajnie, wszystko już wchodziło i tak dalej. I ludzie podchodzili do mnie i dziękowali mi, że ich wyrzuciłem.
1: O, widzisz, takim bohaterem byłeś tam lokalnym.
0: trochę, nie? Ale wiesz, to pokazuje, nie? Że oni sami nie mają odwagi zwrócić uwagi tym osobom, bo oni w tych małych,
1: no się znają.
0: Wiesz, a nie oszukujmy się, no jak ci przyjeżdża ktoś nowym BMW, wysiada, wiesz, fura, skóra i komura, tak się chyba kiedyś mówiło.
1: Tak, tak.
0: No to wiadomo, że to jest pewnie albo bogaty synuś bogatego tatusia, tak, który gdzieś tam daje pracę połowie gminy, albo co. I
1: tak,
0: oni,
1: tak.
0: Wiesz, a ja wchodzę i robię porządek.
1: Zrobiłeś to za nich, no.
0: Tak. I to takie rzeczy się zdarzają.
1: A odwróćmy sytuację i jak radzisz sobie z tym, o ile w ogóle są takie sytuacje, kiedy żart nie siada? Jaki to jest proces? Nie znasz. Dobra odpowiedź.
0: Wiesz co, to... No właśnie.
1: Czy kiedyś cię to krępowało? No bo teraz wiadomo, z takim stażem, no to jakby, no chyba...
0: Pewnie tak.
1: Nie siadł, to nie siadł. I lecisz dalej chyba, co?
0: Nie pamiętam, czy to mnie... Znaczy, na pewno to mnie jakoś tam krępowało. Właśnie. Chyba zależy, w jakiej sytuacji. Mm-hmm. Nie? Bo jeżeli to jest open mic, to ja mam takie, aha, nie siadło, dobra.
1: No to luz. Nawet możesz powiedzieć, tak. Nie? O, nie siadło, dobra.
0: Tak, tak. Dalej, to jest ja po to jestem na open micu, albo po to robię żarty na prowadzeniu, tak? A, nie siadło, dobra.
1: No.
0: Czyli
1: no.
0: To już wiemy, że o takich rzeczach nie mówić, albo wrócić sobie do tego i spróbować inaczej, nie? A na takich występach to zabrzmi nieskromnie, ale Nigdy mi się, wiesz, jak już mam program gotowy, nie?
1: To
0: nie
1: go...
0: zdarzają mi się jakieś takie turbo cisze. Nie zdarzają się mniejsze reakcje niż zakładałem.
1: No tak, no bo każdy ma inne poczucie humoru, tak, więc.
0: Natomiast ja już myślę, że kiedyś mogło tak być, że teraz nawet nie pamiętam, powiem ci

0: szczerze, że mogło tak być, że ja czułem trochę się zawstydzony, trochę może skrępowany, trochę wkurzony, że nie zadziałało, wiesz, na zasadzie, co się wydarzyło, wiesz. Trochę pewnie było, bo to młodzi komicy mają taką tendencję do szukania winy w publiczności.
1: Aha.
0: Nie, że jak gdyby, nie zrozumiałem, głupia publiczność nie zrozumie. Ja raczej tak nigdy nie robiłem, natomiast teraz jak mi się zdarza, że żart jakiś nie wejdzie, no właśnie, to raczej na takich występach biletowanych ten program, który gram teraz, który kończę w zasadzie...
1: Jak się nazywa ten program?
0: Trauma. Idealny.
1: Idealnie pasuje do tego, o czym rozmawiam.
0: Tylko widziałeś kiedyś, czy nie? Widziałeś chyba.
1: Wiesz co, nie wiem, dawno cię nie widziałem na żywo.
0: Że ja bardziej... I tam są też miejsca, gdzie ja nawet nie spodziewam się reakcji. Mhm. Nie, bo ja mam takie miejsca w swoim programie, gdzie ja wolę, żeby zamiast śmiechów było widać, jak ludzie mnie słuchają.
1: O, okej.
0: Okay. Ja lubię takie momenty, gdzie ludzie patrzą na mnie, kiwają głową. Mhm. Znam.
1: Zrozumienie,
0: nie?
1: No.
0: Znam, no. Nie? No, natomiast bardziej chyba niż bombienie takie, czyli wiesz, jakaś taka cisza po żarcie, to chyba bardziej rozwala mnie śmiech w miejscu, gdzie ja w ogóle się go nie spodziewam.
1: No okej.
0: Okay. A zdarza się, że ja mówię jakiś tam, wiesz, mówię jakiś tam tekst, który jest jakąś taką klamerką, wiesz, ewentualnie takim trochę mostem do następnych rzeczy. I czy on jest śmieszny? No raczej nie. No jest taki, wiesz, no w klimacie zabawnego czegoś, zabawnego łącznika. I zdarzają się takie momenty, że wiesz, mówisz coś takiego, coś, gdzie nigdy w życiu nie było reakcji, nie? I jesteś w jakimś miejscu, gdzie po prostu masz salwę śmiechu. Ja wtedy staję i mam takie... No. Co się z wami dzieje? Jak gdyby, czemu tu?
1: Ale to potrafi to wyprowadzić.
0: To tak. I to bardziej, stali, to bardziej niż, wiesz, niż nie reakcja na żart. Bo jak wiesz, jak nie ma reakcji na żart, który jak gdyby jest gotowy, jest żartem, to też jest tak. Jeżeli na 100 występów się ludzie śmiali, a na 101 się nie zaśmieją, no dobra, no tak jak powiedziałeś, ludzie są różni, tu nie weszło.
1: Tak.
0: Możliwe, że powiedziałem coś na wstępie, który najczęściej improwizuje, co mogło spowodować, że to nie siadło i tak dalej. Mhm. Nie? Ale bardziej wybija to, że jak oni się normalnie, wiesz, książkowo, według schematu, tam gdzie się mają bawić, i nagle tam, gdzie powinna być cisza, jest takie, jest coś. I masz takie, serio z tego? Jak gdyby czyli to was bawi. Tak?
1: Ale my to śmieję, bo obawiam się, że jestem taką osobą, wiesz, że ja nawet jak oglądam, nie? Ja wiem, na żywo to... Kurczę, no oglądać, a na żywo to nie to samo. Ale naprawdę też mam coś takiego, jakieś jakby inne poczucie humoru. To też jest nawiązanie do mojego kolejnego pytania, bo nie wiem, czy już tak samo jak ja, że Szczecin no jest specyficzny, no jest z nas coś innego. No ja uważam, że Szczecin jest... Zauważ, że to teraz przytoczę, ja nawet nie wiem kogo, słyszałem to w jakimś stand-upie, ale w 100% się z tym zgadzam, że jak w serialach takich obyczajowych...
0: Wszyscy giną.
1: A giną albo do Szczecina, nie? To już tak jakby nie wiadomo, co jest gorsze. Zginąć czy do Szczecina, bo tam nikt nie będzie go szukał, nie?
0: No dobra,
1: więc jest jakby specyfika. I moje pytanie jest takie, czy widzisz różnicę w odbiorze żartów właśnie w publice szczecińskiej, a w innych miastach? I mówiąc ten sam program?
0: Nie.
1: Nie.
0: Ja myślę.
1: Ale odnieś się do
0: bardzo
1: tego.
0: Mnie dziwi, znaczy bardzo mnie dziwi, że ty jako lokalny patriota,
1: cieszę się, że tak
0: twórca i muzyki w ogóle, powielasz taki kurde durny stereotyp.
1: Jest tak.
0: Nie jest tak.
1: Nie jest?
0: Stary, ja jest to dużo. Wydaje mi się, że nie, ale tylko że ja też mam ogromną miłość do Szczecina.
1: No, w sensie, kocham też Szczecin.
0: Ja tu się urodziłem i najpewniej tu umrę, byle nie za szybko. Ale bardzo często jest takie, bo ty jeździsz po tych miastach, wiesz, no. I jest fajniej w ogóle. Ja mam takie, najfajniej to jest wtedy, kiedy ja wjeżdżam na trasę zamkową.
1: Ale no to
0: i widzę, oczywiście, że jestem w domu, nie?
1: Oczywiście, ja tak samo.
0: Natomiast
1: uważam.
0: Natomiast Szczecin jest specyficzny, mam wrażenie, społecznie, w sensie my nie jesteśmy nauczeni, jako mieszkańcy mam takie wrażenie, nie jesteśmy nauczeni korzystania z kultury. W sensie korzystania z szerokiego wachlarzu kultury.
1: Muszę się wtrącić, czyli wkurzają cię też takie zarzuty na pewno jak mnie, jak ja słyszę, ktoś mi mówi w Szczecinie nic się nie dzieje, to we mnie wrze. To we mnie wrze, bo się dzieje.
0: Dzieje się, tylko wiesz co ja zauważyłem i to nie będzie chyba miłe, co powiem. Natomiast mam wrażenie, że to nie jest tylko u nas. Natomiast u nas, my jesteśmy trochę takim papierkiem lakmusowym, gdzie u nas widać to bardzo wyraźnie. Mhm. Nie wiem, czy zauważyłeś, nie wiem, kiedy ostatnio grałeś jakiś swój koncert.
1: No, niedawno.
0: Jak sprzedaż?
1: Ale to akurat było gdzieś tam support jakiś, więc okay. Jakby nie...
0: Bo widzisz, bo ja mam wrażenie, zresztą chociażby po robieniu teraz festiwalu Szpak, mhm. Nie? Że... I od razu podkreślam, że to nie jest tylko i wyłącznie domena Szczecina, u nas jest to bardzo wyraźnie widać, mhm. Po prostu. Że u nas jest bardzo dużo wydarzeń, natomiast mało odbiorców tych wydarzeń, dlatego, że u nas mieszkańcy Szczecina, to jest, od razu mówię, to jest moja teoria, chodzą na zasadzie albo grubo, albo wcale. Mhm. Nie? Na zasadzie albo idziemy na grube gwiazdy, za które wydajemy kupę siana, mhm. Albo nie idziemy w ogóle. I ja mam swoją teorię, z czego to się bierze. Okay. Ja to nazywam wszystkie, że to są tak zwane, instagramowe imprezy. Czyli jak impreza wygląda świetnie na Instagramie, mhm. To bankowo się sprzeda. Jakiś koncert, wiesz, podsiadło, nie podsiadło, mhm. Wiesz, wszystko na hali, tak. I kabarety na hali, stand-up na hali, wiesz, można sobie cyknąć foteczkę, aha, że aha. Się jest 5000 ludzi, dało się za bilety 250 zł, a prawda jest taka, że jakościowo to nie jest, to i powiem to z pełną świadomością, jakościowo to nigdy nie będzie lepsze od jak gdyby koncertu jednego, czy występu jednego komika, który przyjeżdża specjalnie na ten występ. Mhm. To nigdy nie będzie lepsze i zawsze będzie tańsze. Natomiast mamy coś takiego, że my mamy trochę w Szczecinie głód, wiesz, chleba i igrzysk, nie? Mhm. Że jak nie ma, że muszą być igrzyska. Tu nie można iść, wiesz, na wydarzenie kulturalne, niszowe.
1: Właśnie chciałem po to powiedzieć, wyciągnąłeś to z ust, że jest bardzo dużo świetnych rzeczy niszowych.
0: Mnóstwo.
1: Trzeba poszukać troszkę.
0: W Szczecinie mnóstwo dzieje się stand-upowych wydarzeń, mnóstwo dzieje się komediowych, mnóstwo improwizacji i nie jest tylko jedna grupa improwizacyjna. Tych grup są 3 albo 4. Mhm. Mnóstwo fantastycznych muzyków przyjeżdża tutaj. Fakt, że ja też nie ukrywam, ja nie jestem najlepszym odbiorcą takiej kultury, ale trochę ze względu na brak czasu, nie? Bo ja w ogóle nie chodzę nigdzie, nie? Mhm. Natomiast...
1: Chodzisz na swoje.
0: Tak. Natomiast... ja mam fantastycznych przyjaciół, którzy mają w Wielkopolsce taką stodołę koncertowo-ślubną, stary. I wielokrotnie trafiałem tam na artystów kompletnie nieznanych nikomu, pletnie. Mhm. I pamiętam, poznałem taki zespół, który się nazywa Screaming Wheels. Mhm. Przyjechał sobie z Chorwacji. Był w Poznaniu, podjechał do nich na koncert.
1: No, wpadł.
0: Stary, grają takiego hardkorowego, cudownego bluesa, że po prostu, o Jezusie Mario, jakie to było piękne. Na koncercie było, stary, 12 osób.
1: To boli, no.
0: Rozumiesz,
1: boli.
0: A przyjeżdża Zenek?
1: No.
0: Wiesz, nawet, wiesz...
1: Abstrahując, ja wiem, o co chodzi.
0: Wiesz, mam wrażenie trochę też, że no to pokolenie, które dzisiaj chodzi na takie wydarzenia, no to właśnie jest instagramowe, nie? No, mm-hmm. Musi ładnie wyglądać, wiesz. Też trochę, i to rozmawialiśmy a propos tych festiwali, bo my się trzymamy bardzo mocno z dyrektorami innych festiwali i rozmawiałem z jednym z dyrektorów festiwalu właśnie Ryjek w Rybniku i on miał bardzo fajną, bardzo uważam, że ciekawą teorię, że festiwale też się nie sprzedają, mm-hmm. Z prostego powodu, bo zatarło się słowo festiwal.
1: O!
0: Że kiedyś festiwal oznaczał przynajmniej 2-3 dni, coś się dzieje.
1: Ja dokładnie wiem, o czym mówisz.
0: Festiwal kuchni, festiwal wina, stary.
1: Kilkugodzinne wydarzenie, tak, festiwal, jest nazywane festiwalem, tak, festiwal, bo gra ilość na przykład,
0: tak,
1: artystów.
0: Tak, festiwal stand-up i przyjeżdża, nie wiem, 5 wykonawców, trwa to 3 godziny i to jest festiwal.
1: Także drodzy słuchacze, bo będziemy się już powoli zbliżać do końca, dzieje się w Szczecinie dużo, wystarczy troszeczkę poszukać i to nawet nie bardzo jakoś trzeba szukać, nie trzeba się natrudzić, myślę.
0: Problem jest z tym, żeby wyjść. Czasem wyjść z domu, po prostu.
1: Po prostu. Damianie, ostatnie pytanko.
0: Dawaj. Miało być 20 minut, 40.
1: No i dobrze, fajnie się rozmawia, gadka się klei. Kim byłby Damian Usewicz, gdyby nie stand-up?
0: Marynarzem.
1: Ale masz odpowiedź szybko.
0: Bo ja wiem, że byłbym.
1: A fajnie. To, czyli jest, był plan B, jakby...
0: Nie, ale...
1: Bo to wyszło pewnie ten pomysł podczas bycia stand-uperem. Ale zadałeś sobie jakieś takie pytanie faktycznie?
0: Nie, no ale ja wiem, że byłbym marynarzem, albo bym robił cokolwiek ze statkami. Zresztą czasami robię coś ze statkami. Ale tak, jak gdyby...
1: Serduszko
0: jest na morzu.
1: Dobrze, że nie statkem.
0: Statkiem.
1: Suchar. Suchar.
0: No, moje serduszko jest na morzu, natomiast moje życie się potoczyło tak, że... Inaczej, gdyby się potoczyło inaczej, to myślę, że nawet nie byłbym stand-uperem, tylko faktycznie bym pływał albo był jakoś związany z morzem. Bo w podstawówce wygrałem kiedyś konkurs wiedzy o morzu i wygrałem rejs z Darem Młodzieży. Wygrałem dwutygodniowy turnus na nauki żaglówek. Mhm. Natomiast nie pojechałem, bo powiedzmy, że się nie złożyło moim rodzicom, żebym jechał.
1: Okej.
0: No, ale tak myślę, wiesz, bo ja gdzieś tam pracowałem i na etacie pracowałem ze statkami kiedyś i lubię statki i myślę, że...
1: Ale jak mówisz o tym, to aż jesteś chyba rozmarzony trochę.
0: No lubię, słuchaj, fajnie, może fajnie. Heweliusza na przykład oglądałem z zapartym tchem.
1: No, też aż myciary przeszedł, powiedziałeś.
0: No, ja pamiętam jeszcze, za dzieciaka gdzieś jeszcze pamiętam przebłyski komunikatów i tak dalej. Mhm. No, więc ja gdzieś tam serduszkiem na morzu jestem, nie? Więc myślę, że gdyby nie to, no to coś takiego bym robił.
1: Więc na koniec naszej rozmowy życzę ci ciągłego wiatru w żagle.

0: Moim gościem był Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer i jak już wiemy, nie założyciel szczecińskiej ligi stand-up, organizator imprez komediowych. Chcesz coś odpowiedzieć do słuchaczy jako klamerkę naszej rozmowy?
1: Ojej.
0: Wpadajcie na imprezy.
1: Przychodźcie na imprezy, tak, na żywo jestem zabawniejszy niż tutaj.
0: No i super. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Dzięki, cześć.
2: SK Szczecin.
0: Zmieniamy temat, gdzie spotkałem się z przedstawicielem Stowarzyszenia Broda i Tatuaż, czyli będzie m.in. o produkowaniu dobra. Zostańcie z nami. Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Moim dzisiejszym gościem jest Jarosław Papcio-Posiewka ze Stowarzyszenia Broda Tatuaż.
3: Witam serdecznie.
0: Powiem pokrótce naszym słuchaczom już na początku, żeby wiedzieli, z jakim gościem dzisiaj się mierzymy. Czym jest Stowarzyszenie Broda i Tatuaż? Ogólnopolska społeczność brodaczy i miłośników tatuaży, która przekształciła się w prężnie działającą organizację charytatywną, wspierającą dzieci, ale również jako faceci wspieracie się w różnych życiowych wyzwaniach. To jest w takim ogromnym skrócie, a jakbym jeszcze chciał dodać jeszcze większy skrót, no to powiedziałbym hashtag produkujecie dobro. Zgadza się?
3: Zgadza się, bardzo ładnie to ująłeś i to tak spiąłeś fajnie w taką krótkim tym.
0: Starałem się, żeby to właśnie jakąś taką już klamrą na samym początku, żeby nasi słuchacze wiedzieli, z kim rozmawiamy. A propos tego hashtagu, to jest mój chyba ulubiony, na pewno ulubiony hashtag. Hashtag produkujemy dobro.
3: Tak.
0: I zacznijmy od początku, bo na pewno nasza rozmowa się rozwinie, przechodząc do akcji charytatywnych. Po prostu to, co czynicie, to jest wow. Ale zaczniemy od samego początku, bo zaczęło się, jak mniemam, od facebookowej grupy po charytatywne działania. I jaka to była droga? Wiem tyle, że grupa Broda i Tatuaż powstała z inicjatywy Pawła Wodza, tak?
3: Tak, Pawła Malca, którego nie ma niestety już z nami. Tak. On założył tą grupę i to miało być założenie. Założenie grupy było budowanie społeczności. Społeczności takiej, wiesz, otwartej, rozmawiającej, nie kryjącej się za komputerem czy za telefonem. Nie?
0: Mhm. No i właśnie jak to jest, no bo to jest mega ciekawe, od grupy, powiedzmy, niewinnej pewnie na początku, no teraz ile grupa ma członków?
3: Ponad 22 tysiące.
0: Ponad 22 tysiące, która zrzesza członków, obojętnie czy mają tatuaż, czy mają brodę, bo to też nie chodzi o to, że to jest wymóg, że to i to, prawda?
3: Nie. Można mieć albo to, lub oba atrybuty.
0: Tak jest. I 22 tysiące członków z całej Polski.
3: Nie tylko.
0: Nie tylko.
3: Na całym świecie.
0: Na całym świecie.
3: Tak.
0: I właśnie, jak wyglądała droga od internetowej grupy do formalnej organizacji charytatywnej? Jaki był proces?
3: Wiesz co, jak tworząc tą społeczność, zobaczyliśmy, że naprawdę wiele osób potrzebuje pomocy. I byliśmy otwarci na to, chcieliśmy pomagać, zaczęliśmy robić drobne akcje gdzieś tam pomocowe wśród swoich. Ale żeby to przypieczętować, żeby to wszystko miało, powiedzmy, robić to wedle litery prawa, założyliśmy stowarzyszenie. Mhm. I od tamtej pory to już potoczyło
0: to już
3: się tak, z górki.
0: To stowarzyszenie działa od kiedy?
3: 2021 rok.
0: Mhm. No i od tego czasu, no nie jest to jakiś ogrom czasu, zrobiliście już ile charytatywnych działań? Jesteś w stanie powiedzieć w ogóle?
3: Szczerze powiem ci, że nie. Szczerze powiem ci, że nie. Liczymy. Ostatnio gdzieś tam zaczęliśmy oznaczać, bo każdą akcję, którą robimy, taką większą, bo robimy do dużo mniejszych, ale każdą większą taką zbiórkę, którą robimy, obecnie robimy ją raz w roku, bo nie jesteśmy w stanie po prostu tego ogarnąć więcej. Wcześniej robiliśmy po dwie, w tej chwili robimy jedną.
0: Skupiacie się po prostu na jednej większej, tak, bo to i tak pochłania bardzo dużo czasu i organizacji.
3: Zgadza się. Więc zaczęliśmy sobie to nazywać, bo to finał później tej zbiórki jest Silni dla Słabszych. I zaczęliśmy to oznaczać. W tej chwili, w tym roku robimy Silni dla Słabszych 4, gdzie będzie się kończyło ten finał konwentem tatuażu oraz koncertami.
0: Świetnie, świetnie. Ja mam taką zagwozdkę. Ja wiem, że już mamy czasy bardziej rozwojowe pod każdym względem, ale czy dotykają was wciąż jakieś takie stereotypy dotyczące wyglądu? Bo mam na myśli to, wiesz, wyglądasz jak stereotypowy twardziel. Nawet wziąłeś kawę bez mleka i bez cukru. Oczywiście tutaj żartuję, ale wiesz, że tacy twardziele, wydzierani i tak dalej, produkują dobro, robią takie rzeczy. Czy spotykacie się z zdziwieniem ludzi? Że to akurat, wiesz, kilku postawnych gości, kurczę, robi coś takiego.
3: Wiesz co, może...
0: Czy to już nie są te czasy,
3: Może już nie są te czasy, natomiast jeżeli gdzieś spotykamy się i zbierze nas się 30, 50, wyjdziemy na ulicę...
0: 30 chłopa.
3: No, wiesz, budzi to tak,

0: jakiś gdzieś tam no, zainteresowanie, ale to jest tylko moment. To jest moment do momentu, kiedy nie zamieni się z nami dwóch słów i ludzie widzą, że jesteśmy uśmiechnięci, otwarci. Nie ma problemu z tym. Bo
1: na tyle, ile zdążyłem cię poznać, no, zdążyliśmy się poznać, myślę, że mimo wyglądu jesteś bardzo wrażliwą osobą. Mam rację? Czy przesadziłem?
0: No nie wiem, nie mnie to oceniać.
1: Ale wiesz, bo jakby mówię to w kontekście właśnie tej charytatywnej działalności, bo myślę, że jak ktoś byłby z kamienia, wiesz, tak totalnie w 100%, no to nie mówię, że nie mógłby pomóc, ale jednak no, ta wrażliwość człowieku chyba dużo daje, żeby sięgać po takie działania.
0: Na pewno tak, wiesz, to jest coś wielkiego, taka radość na sercu, jak skończymy zbiórkę, gdzie naprawdę wszyscy, którzy się tutaj, bo naprawdę gro osób tutaj działa przy tym wszystkim i nie sposób wszystkich wymienić, natomiast budzi taką ogromną radość, taką satysfakcję, że zrobiliśmy coś dla dzieciaków, bo głównie dla dzieciaków chorych robimy to, że to się nie równa z niczym, naprawdę. Kwoty, nie ma słów na to.
1: Na pewno. A kwoty, które udaje wam się podczas finału zebrać, mniej więcej możesz tutaj przytoczyć, bo to są duże kwoty.
0: Tak. Ostatnio, jeżeli się nie mylę, to chyba było 180 tysięcy.
1: Się pod nosem zaśmiałem, bo to jest naprawdę, to są kwoty, które robią naprawdę duże wrażenie.
0: Z roku na rok robimy coraz większe, czyli zawsze jest rekord. Powiem tak, na początku mieliśmy takie ciśnienie z tyłu w głowie, że musimy ten rekord zrobić, więcej. Wiesz co, przychodzi taki moment, gdzie mówisz, nie stresujmy się, nie trzymajmy sobie z tyłu głowy tego, że musimy zrobić.
1: Ta presja nie byłaby potrzebna do końca.
0: Nie ma potrzeby. Każde dobro, które wyprodukujemy, jest warte wszystkiego, więc czy to będzie więcej, czy mniej, nie ma na to co patrzeć.
1: Świetnie powiedziane. Powiedz mi, jak udaje wam się zbudować, tak wracając jeszcze do działalności grupy, sam jestem na tej grupie, jak udaje się budować to poczucie jedności wśród ludzi? Właśnie macie dewizę różni, ale równi, świetna dewiza. I jak to się udaje? Bo na grupie są ludzie naprawdę z totalnie różnych innych światów, a jednak tam każdy jest wobec siebie kulturalny i każdy jest w stanie sobie pomóc. Jak to się stało?
0: Wiesz co, to w głównej mierze zasługa jest tych ludzi, którzy są na grupie. To jest też, trzeba pokazać tylko jakiś kierunek, trzeba moderować gdzieś, no właśnie, powiedzmy w
1: tak,
0: pewnym...
1: Też tam jest pilnowane cały czas, czy ktoś, nie daj Boże, tam kogoś nie obrazi, bo ludźmi, no wiadomo, targają różne emocje. Każdy jest właśnie inny, ale chodzi o to, żeby byli równi na tej grupie.
0: Tak, ale muszę ci powiedzieć, że to właśnie cała ta społeczność, ci ludzie tworzą to. Oczywiście, mówię, jest to jakiś kierunek wytaczany przez nas, moderowane jest to. I tu mamy twarde zasady, że nie ma 0-0 jakiegokolwiek hejtu, wszystkiego, jeżeli, bo zdarzają się czarne owce, powiedzmy, wszędzie, tak?
1: Wszędzie, tak, dokładnie.
0: To automatycznie żegnamy się z taką osobą. Nie ma rozmów, bo to jest nie w tym kierunku chcemy iść.
1: Okej, okay, czyli jak ktoś przegnie, mówiąc kolokwialnie, tak, to od razu...
0: Tak, kto się żegna, że żegnamy.
1: Jasne. A powiedz mi proszę, która akcja charytatywna była przełomowa jako dla stowarzyszenia? Masz jakiś taki punkt odniesienia, że zrobiliście imprezę i powiedziałeś, o, to jest to, idziemy w to dalej?
0: Wiesz co? Nie, ciągle czujemy niedosyt.
1: Cały czas jest niedosyt.
0: Tak, ciągle czujemy niedosyt, że można zrobić coś więcej. Wiesz, bo każda akcja jest...
1: Perfekcyjna odpowiedź.
0: Każda akcja jest inna. Każda akcja zaskakuje w każdej akcji, gdzie przychodzi ten moment taki, ten finałowy, ja może się powtarzam, ale gdzie przychodzi ten moment finałowy, to jest... Z tyłu głowy zaczynasz myśleć sobie, kurczę, no fajnie, robimy to właśnie po to. Po to wszystko jest, nie? Czujesz tą radość taką. Nie umiem tego opisać.
1: Nie da się opisać.
0: I myślę, że każdy z osób, które pracuje przy tej zbiórce, to samo odczuwa. Tą samą radość, tak? I to nas spaja i to pcha dalej do przodu, żeby działać i robić dalej.
1: No daje na pewno niesamowite spełnienia. A ile osób pracuje przy takiej zbiórce, mniej więcej?
0: Ciężko, wiesz, to ciężko.
1: Albo też, może inaczej, przy finale.
0: Ciężko to też określić, ale to co trzeba powiedzieć, że tak blisko, dosyć mocno, to 100, 120 do 150 osób.
1: I ty jesteś tą osobą, która jakby nie, kieruję, chciałem użyć.
0: Wiesz co, na papierze jestem prezesem, ja bardzo rzadko o tym mówię, bo staram się.
1: No a właśnie chciałbym o tym jednak powiedzieć. Ja wiem, bo ty jesteś skromny i ja wiem, nie chodzi o to, że tutaj szefujesz nimi, bo broń Boże, nie mam tego na myśli, ale no jednak ktoś musi koordynować całą grupą ludzi.
0: Bardzo daleki jestem od tego, że w jakimś tam szefowaniu czy tak dalej. Natomiast tutaj no, działamy wspólnie, ale pewne zasady, pewna taka hierarchia pomaga w tym działaniu, że tak powiem. Natomiast mówię, no to zewnętrznie nie, raczej nigdy
1: jasne.
0: Nie mówię.
1: No ktoś na papierze musi być, więc
0: nie tytułuje się, bo to...
1: Wolisz, jak się mówi do ciebie papcio, niż jakoby miało się mówić.
0: Zdecydowanie tak.
1: Świetnie. Powiedz mi, jak wybieracie osoby lub instytucje, które otrzymują od was wsparcie, bo jak wiadomo, potrzebujących jest ogrom, nie? I zawsze się ktoś ostatnio mi powiedział coś takiego, z czym się totalnie zgadzam. Niestety, każdy z nas zna osobę, która gdzieś potrzebuje wsparcia. I wy jednak musicie się zdecydować na jakiś dany cel i to się wiąże z dużym dylematem. To są jakieś obrady, że słuchajcie, no pomagamy akurat temu. Jak do tego dochodzi?
0: Wiesz co? To jest właśnie to, jedną rzecz taką powiedziałeś tutaj ważną, że każdy z nas gdzieś zna osobę, która potrzebuje pomocy, zna instytucję, widzi to. Więc jeżeli nas jest tak wielu, to te rozmowy wyłaniają to, tak? Ja powiem też z racji tego, że sam mam niepełnosprawną córcię, mam też, widzę dużo więcej, to społeczeństwo znam takie, które gdzieś tam boryka się z problemami, które potrzebuje pomocy. I to też to ułatwia zdecydowanie.
1: No wspomniałaś o twojej córeczce, tak szczerze zastanawiałem się, czy to zrobić, czy nie, ale ja bardzo bym chciał, żeby to wybrzmiało. Mówiłem ci przed naszym wejściem antenowym. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Wiem, że jakby nie chwalisz się tym, nie żalisz się, może tak. To bardziej to stwierdzenie pasuje, ale no jesteś osobą, która ma niepełnosprawną córeczkę i borykasz się na pewno... Nawet nie wiem, jak to opisać po prostu, bo mi się to w głowie nie mieści, ile przed tobą jest codziennie zadań, a mimo to znajdujesz czas i chęci, żeby pomagać innym. No to po prostu jest pozycja na medal zasługująca. Ale jesteś skromny, wiem, że tak nie możesz
0: tak
1: nie
0: daleko,
1: uważać.
0: Daleko bym tam nie tutaj nie potwierdzał tego, natomiast wiesz co, to w jakiś sposób pomaga mi. Otwarcie to powiem. To daje mi kopa, daje mi siłę te działanie i to taka, ja sobie sam pomagam tym, można powiedzieć. Dopóki mam siłę, będę robił wszystko, aby w tym kierunku iść, tak? To też mówię, wiele pomogło mi przejść z sytuacji w życiu, gdzie ciężko było, tak? Gdzie powiedzmy, gdzieś w pewnych momentach, gdzie się dowiadywałeś coraz to nowych rzeczy na temat córci. Bardzo mi to pomogło i to powiedzmy robię też dla siebie.
1: Niesamowite, naprawdę. Ale nie smutajmy.
0: Nie ma co.
1: Znaczy ja mówię o sobie, bo troszeczkę mnie to mówię. Jest to imponujące, troszeczkę smutne, ale przyznasz pewnie, że brakuje na pewno godzin w dobie, żeby połączyć swoje działania plus to co robicie.
0: Tak, i są momenty takie, gdzie zderzamy się ze ścianą. To jest faktycznie, trzeba wziąć pod uwagę tutaj, że wszyscy pracujemy zawodowo też, tak? Mamy swoje prace, bo działalność charytatywna, czyli stowarzyszenie, robimy to charytatywnie, czyli nie biorąc żadnego wynagrodzenia.
1: Wbrew temu, co inni uważają.
0: No, zdarza się tak, zdarza się, ale... No,
1: wszędzie, ale to wszędzie.
0: To nie może spowodować, że przestaniemy pomagać, produkować to dobre.
1: No to byłaby tylko satysfakcja dla takich,
0: dokładnie
1: dla takich
0: tak.
1: osób, więc jak najbardziej nie ma... Nie
0: więc
1: ma
0: więc brakuje mówić. Czasami, faktycznie brakuje tego czasu, ale ja mówię tutaj, trzeba zaznaczyć też, bo rozmawiamy, no akurat ja jestem, to wiadomo, że nie możemy zaprosić wszystkich do studia, ale to jest gro, ja zaznaczam, to jest praca naprawdę bardzo wielu osób. Bardzo wielu osób.
1: No tak, nie udałoby się to bez takiego, bez takiej jedności.
0: Absolutnie nie. Ciągle powtarzam, że to jest takie koło zamachowe i każdy jest trybikiem. I powiedzmy, jeden zrobi mniej, drugi zrobi więcej. Ale bez tej danej osoby, bez tego trybiku, te koło by nie poszło
1: tak,
0: dalej.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie. Jak wygląda wasza obecność w różnych regionach Polski? Bo nie działacie tylko na naszym podwórku Pomorza Zachodniego. To są też ogólnopolskie akcje. Ostatnia akcja jest tego dowodem, tak? Czy to był finał w Bielsko-Białej?
0: Tak.
1: To opowiedz coś.
0: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, oddział terenowy w Bielsko-Białej. Tak, działamy na terenie całej Polski. Staramy się wybierać gdzieś te miejsca, w którym pomagamy, gdzie jest.

0: gdzie mamy takie zaplecze, powiedzmy, członków, którzy działają tutaj przy tym, bo ciężko by było, gdy...
1: To dzięki tej grupie też, tak? Właśnie.
0: Tak, to też między innymi, bo cała zbiórka to nie jest tylko Fino, to są wiele miesięcy, można powiedzieć, wcześniej działań, czyli różnego rodzaju licytacji, puszki kwestarskie, które są rozstawione w całej Polsce, tak?
1: Jak na przykład, no tak jak z Wośpem na przykład, że akcja trwa...
0: Tak, sporo, to w ostatnim czasie...
1: Jest finał.
0: Ostatnia zbiórka to około 3 miesięcy, jeśli się nie mylę, trwała, więc, czy nawet ponad 3 miesiące, więc to jest wiele tych rzeczy, które w międzyczasie się dzieją, tak? Finał to jest takie przypieczętowanie tego, gdzie mamy konwent tatuażu, koncerty, gdzie cieszymy się.
1: I też możecie się właśnie wszyscy zobaczyć, możecie się pobawić też i zrzucić już tą jakby presję tych działań, powiedzmy.
0: Tak, bo muszę powiedzieć, że jak się spotykamy, to jest wielka radość, naprawdę. To jest takie, tak jak mówię, na początku powiedziałem, budowanie grupy to było zbudowanie tej społeczności. Mhm. I ta społeczność jest. Ja tylko jeszcze powiem taką jedną rzecz, gdzie jak ktoś przyjedzie pierwszy raz, nie widział się z nami, rozmawialiśmy przez Messengera, czy przez jakieś komunikatory i się widzimy po raz pierwszy raz i rozmawiamy, jakbyśmy się znali 5 lat. To jest coś niebywałego, naprawdę.
1: Mega, mega. A możesz jeszcze wymienić kilka instytucji czy osób, którym pomogliście? Bo tutaj wspomniałeś o Krajowym
0: Towarzystwie Autyzmu.
1: Towarzystwie Autyzmu.
0: Tak.
1: Komu jeszcze udało wam się?
0: Znaczy, tak bardzo często zakupujemy medyczny sprzęt specjalistyczny dla oddziałów dziecięcych szpitali. Tak, w Zdrojach między innymi, tak. Wspomagamy hospicja, takie coś jak się świetlikowo dzięki nam. Ma samochód, dzięki którym może dojeżdżać do tych dzieci, które są naprawdę już tak chore, że nie mogą powiedzmy dojechać do...
1: Jakaś męciary przeszła.
0: No i sprzęt różnego rodzaju kupujemy, fundujemy badania genetyczne takie dla dzieci z chorobami rzadkimi, które nie są refundowane, a są naprawdę kosztowne i wybieramy rodziny, których nie stać. A czasami takie badanie... otwarcie powiem, ratuje życie, albo daje, znajdują jakiś powód choroby, tak? Więc to jest coś ogromnie ważnego, tak? No, nie jesteśmy, to jest tylko taki ból gdzieś tam w sercu, z tyłu głowy też, że nie możemy więcej osób pomóc, tak? No, ale pomagamy to, co możemy.
1: Tak. I z tego, co wiem, przekazujecie sami osobiście, na przykład w danej placówce, sprzęt, tak?
0: Tak. Jedziemy, zakupujemy ten sprzęt, jedziemy, przekazujemy.
1: Nie wyobrażam sobie emocji związanych z tym, ale opowiedz mi proszę o tym, jak już jesteście na miejscu i widzicie te chore dzieciaczki i przekazujecie ten sprzęt.
0: Wiesz co, to jest coś, bo podczas zbiórki, wiadomo, to jest pęd, czasami nerwy są, tych nerwów naprawdę jest dosyć sporo.
1: No każdy jest z nas tylko człowiekiem, prawda, tak. I to jest dużo.
0: No i podczas działania, wiesz, zmęczenie przychodzi i są te nerwy. Natomiast mam w głowie, utkwiło mi taki moment gdzieś w szpitalu Zdroja, gdzie przekazywaliśmy sprzęt, gdzie przyszły dzieci z oddziałów. I te dzieci podczas przekazania wręczyły nam takie kwiatki z papieru własnoręcznie robione.
1: Jejku.
0: No to było coś niebywałego. To jest, i nagle, wiesz, te wszystkie nerwy, które były, wszystko spływa i mówisz sobie... Po to się robi.
1: To było w Zdrojach, tak?
0: No. Po to się robi, nie? I to, kurczę, to jest coś niebywałego. To, mówię, no mnie również ciarem przychodzą, jak sobie przypominam, bo to takie, mówię, zostało w pamięci, nie?
1: Ja pamiętam, że zaprosiłeś mnie, żebym z wami był, bo jako, że miałem przyjemność gdzieś tam troszeczkę być zamieszany w ten finał właśnie,
0: tak.
1: Nie mogłem ze względu na pracę, z tego co pamiętam, ale wiesz co, może nie powinienem tak mówić i źle to zabrzmi, ale powiem to 100% szczerze. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, bo jestem też bardzo wrażliwy i znaczy na pewno niesamowite spełnienie, ale chodziłbym smutny chyba przez kilka dni po tym jednak. Musiałbym to odchorować w pewien sposób. Wiesz, co mam na myśli?
0: Tak,
1: jednak te emocje. Ale z drugiej strony, no, świadomość tego, że się tak pomogło, no to jest coś najpiękniejszego.
0: To nadbudowuje nad to wszystko, wiesz, i to góruje. To góruje nad wszystkimi emocjami i to...
1: No, racja, na pewno.
0: To daje kopa, nie? Myślę, że nie tylko mi, że wielu osobom, które tutaj działają z tym. Mm, ja ciągle powtarzam, że to nie jestem tylko ja. Tylko to jest całe...
1: Oczywiście pozdrawiamy wszystkich.
0: Oczywiście, pozdrawiamy.
1: Całe stowarzyszenie. Mam nadzieję, że nas słuchacie.
0: I członków grupy.
1: Tak, i członków grupy. Całe ponad 22 tysiące.
0: Dokładnie tak, na całym świecie.
1: Na całym świecie. No właśnie, a jak już wspomniałeś, że poza granicami Polski, jakie miejsca mógłbyś wymienić? Kojarzysz, tak?
0: Stany Zjednoczone, 100 osób.
1: Okej, no to już tak właśnie, no. Na strzała.

0: No.
1: Super, super. Powiedz mi, takie może trywialne pytanie, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. Gdzie widzisz Stowarzyszenie Broda i Tatuaż za 5 lat?
0: Gdzie widzę? Mhm. Może nie tak. Może jeżeli mogę, wiem, że to ty prowadzisz to, ale może powiem tak, produkujące dobro.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście z nami. Krzysztof Baziuniak, do usłyszenia. Cześć.
2: SK Szczecin.
3: Muzyka mu się żyje.
4: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, poleciała lot do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album A jaki? To Alicja zdradziła nam jeszcze chwilę przed Eurowizją.
5: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
6: Jesteś szczęśliwa.
5: Jestem szczęśliwa.
4: Alicja rzeczywiście może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach artystki możecie przeczytać na sk.pl. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. To tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, bo wystąpią tam m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy. Tak się składa, że darmowe są też hity na czasie. Które Wam gramy? Jest niedziela, 2,5 minuty po godzinie 9. Zaczynamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie. No i w tej godzinie. Właśnie w tej godzinie 9 pogram Wam, m.in. będzie męskie granie orkiestra i numer nareszcie.

Tak wam gramy w Radio SK. 17, przepraszam, już 18 minut po godzinie 9. A tymczasem obserwujemy to, co dzieje się w internecie. I uwaga, uwaga, cel osiągnięty. Ale on nadal jedzie dalej. Mowa o Łatwogangu, który w piątek wyruszył z Zakopanego do Gdańska na rowerze. Jedzie już 41 godzin bez snu. Pokonał 525 kilometrów. I udało się osiągnąć cel i zebrać 12 milionów złotych dla Maksia. Ale Piotrek się nie poddaje, jedzie dalej i dalej zbiera pieniądze. Już jest kolejne dziecko potrzebujące. Zbiera teraz dla Adasia. Aktualnie minął Toruń. My cały czas oczywiście podglądamy, jak mu idzie. Będziemy też na bieżąco was o tym

0: ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
1: To jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
2: Skromny, a taki z wielkim sercem. Cały czas obserwujemy, będziemy was informować na bieżąco. Wy też możecie na tego streama na YouTubie zaglądać.

0: Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać,
1: ale
0: jednak przypomnę, jakby ktoś zapomniał. Pitbull, Hotel Room Service. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą czytam właśnie o pewnych badaniach, które mówią, że ten sezon plenerowy, to bardzo dobrze, że on się rozpoczął, i ten sezon koncertowy, bo chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. Bo jak się okazuje, ci, którzy wybierają różne formy aktywności, zyskają najwięcej. Spokojnie, bo my mamy sporo propozycji koncertowych. Na przykład po godzinie 10 będę wam rozdawała bilety, karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Ale to nie wszystko, bo rozpoczyna się także SK Music Tour, więc będzie się działo. Będziemy starzeć się wolniej. A do tego, jak dorzucimy jeszcze hity na czasie, no bo muzyka też ma ogromny wpływ na to, że możemy poczuć się po prostu młodziej. Radio SK. Ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną między innymi Karol G.
2: Reklama.
3: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: I po reklamie.

0: Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10, a po 10. No właśnie, co powiecie na koncert braci Kacperczyk, Problem, Żabsona, Young Iggy, Tymka, Kizo? Jeśli jesteście zainteresowani, któryś z tych artystów was zainteresował, no to śmiało słuchajcie radia po godzinie 10, bo ja będę miała dla was karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Już teraz możecie pisać na Messengerze Radia SK, dlaczego te bilety powinny trafić właśnie do was i kogo byście zabrali. Dajcie znać, piszcie wiadomości tekstowe, wysyłajcie głosówki. Czekam, a po 10 do kogoś z was się odezwę i komuś z was wręczę właśnie takie karnety imienne. A już teraz zbliżamy się do godziny 10. Po godzinie 10 najnowsze informacje ze świata muzyki, a później kolejne hity na czasie, więc zostańcie ze mną.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Jedna noc, dziesiątki możliwości.
7: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
6: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
7: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
6: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
7: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
6: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
7: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
15: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop.
18: Szczecin na czasie.
19: Po raz pierwszy dzisiejszego dnia w niedzielę. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dzisiaj warto wybrać się na spacer, pospacerować, może wejść i skorzystać z siłowni pod chmurką, albo wybrać się do kina Helios. Fajne propozycje dla całych rodzin to m.in. z premier Drzewo Magii, ale też jest coś dla wszystkich osób, które kochają się bać. Horror pod tytułem Pasażer. Myślę, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Miłego oglądania, cześć.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop. Szczecin, Bolesława Krzywoustego 51. www.spyshop.pl.
20: Muzyką się żyje.
21: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj i w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagrama Radia SK. Mamy tam nagrania. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco Hemingway stwierdził, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad. Posłuchajcie jakich.
22: Rada pierwsza, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Musisz swój dzień rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
21: Tako polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. I to nie koniec biletowanych niespodzianek. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in., tak jak już Wam wspominałam, Kizo, Żabson, ale będzie też Michał Szczygieł, Enej, Kuban i królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. Napiszcie nam, dlaczego powinny trafić właśnie do Was i kogo zabralibyście ze sobą. Czekamy na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Tutaj Taco Hemingway nam się chciał wcisnąć, ale my mamy tutaj hity na czasie. Kiedy wy powoli budzicie się do życia, my wam gramy. Na dobry początek Alex Warren, a już za chwilę ktoś z was zgarnie imienne karnety na Kortowiadę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Szczecin.

ale to jest dobry numer. Gips i win. Tak wam gramy w Radio SK 15,5 minuty po godzinie 10. Jest niedziela, dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy dopiero budzą się do życia, którzy właśnie odpalili radio. Mamy nadzieję, że hity na czasie umilą wam to niedzielne przedpołudnie. A już za chwilę, już za moment będę miała dla was imienne karnety na Kortowiadę w Olsztynie, na której wystąpi m.in. Żabson. Będzie też Problem, będzie Tymek. M.in. będzie również Maryla Rodowicz, ale także zespół Enej. Tych artystów jest bardzo dużo, line-up jest bardzo mocny, więc to jest ostatni moment, żebyście napisali, dlaczego chcielibyście właśnie wybrać się na Kortowiadę i z kim. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK i gram dalej. Ed Sheeran i Safaje już teraz. SK.

25 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. To jest też Sanach i kultowy szampan od tej artystki. A już za chwilę czas na nowość.

Janka, kameruńska piosenkarka. Połączyli siły i stworzyli wspólny numer. Bardzo przyjemny, bardzo dobrze się go słucha. Myślę, że wam również przypadnie do gustu. Let me be in your arms. Pozwól mi być w twoich ramionach. No dobrze, to pozwólmy. Niech ten numer nas przytuli.

0: Imagine Dragons i Radioactive. Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, a ja mam już tutaj na linii naszego słuchacza Arka. Cześć Arku!
1: Cześć, cześć.
0: Właśnie, bo ty napisałeś tutaj na Messengerze, że powinieneś zgarnąć te bilety, te karnety na kortowiadę. Dlaczego?
1: Bardzo bym chciał. Dlatego. Wiąże się ta fajna historia, ponieważ kilkanaście lat temu właśnie na kortowiadzie poznałem swoją żonę.
0: O.
1: Mam świetne wspomnienia z tym festiwalem. Czas mija, mamy teraz dwójkę małych dzieci. Udało nam się ogarnąć opiekę babci nad dziećmi. No i fajnie byłoby się cofnąć do tych kartów.
0: No to
1: chciałbym zebrać żonę ze sobą.
0: Dobrze, Arku, to słuchaj, mówisz i masz karnety, imienne karnety na kortowiady dla ciebie i twojej ekipy są twoje.
1: Dzięki bardzo.
0: Dobrze, to jakby tak, jeśli na przykład słuchają nas teraz jakieś osoby, studenci, którzy na taką kortowiadę się wybierają i chcieliby tam poznać miłość życia, to jaką masz dla nich radę?
1: Próbujcie, nie wahajcie się, to się może udać.
0: Tak jest i trzymamy za wszystkich kciuki, a wam życzymy dużo, dużo szczęścia. Trzymaj się, hej.
1: Cześć.
0: No i co? Się gra, się ma. Wielkie gratulacje dla Arka, my gramy dalej hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Tate McRae, ale będzie też Alesso i Nate Smith.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: I po reklamie.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 11. Wielkimi krokami zbliżamy się do południa, do niedzielnego południa, ale jeszcze chwilę i będą nam grały kolejne hity na czasie. Po godzinie 11 najnowsze informacje z kraju, nie z kraju, ze świata, a ze świata muzyki, a do tego kolejne najlepsze hity na czasie. Będzie Bledka, ale będzie też Swedish House Mafia, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak, bo po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów nastąpiła zmiana tej decyzji, jak czytamy w oświadczeniu. Od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną częścią historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie z nią ten festiwal. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kac Bałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Partnerem tej imprezy jak zawsze jest Radio SK. Będziemy mieć też dla Was bilety, więc słuchajcie nas uważnie. Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, ale kawałek sam sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w Stanach. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki Radia SK, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, a na trzecim Dracula. Cały notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione numery i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Gibbs otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wydał nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni dzień lata, w którym Gibbs nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się Igo. Ten kawałek możecie już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. A my gramy dalej. Niezależnie od tego, czy dzisiaj odpoczywacie w domu, czy w ogrodzie, czy w pracy, a może w podróży, Radio SK gra najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Swedish House Mafia.

17,5 minuty po godzinie 11. Gramy wam w Radiu SK. To są hity na czasie, a ten chłopak pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja tutaj podglądam sobie cały czas stream Łatwoganga, który właśnie jedzie teraz, macha w jedną, w drugą stronę. On cały czas znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Przejechał już, moi drodzy, jeszcze sobie tutaj aktualizujemy informacje. Przejechał już 100, nie, przepraszam, zostało mu 164 kilometry. Tyle mu zostało. Jedzie już 44 godzinę. Trzymamy kciuki, Piotrku, trzymamy. Udało się zebrać już 12 milionów na Maksia, ale on zbiera dalej, bo jak się okazuje, potrzebne jest jeszcze 3,5 miliona dla Adasia. To jest kolejne dziecko, na które Łatwogang zbiera pieniądze i już mamy 1 300 000. Więc cały czas ta kwota rośnie, a ten chłopak nie poddaje się i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Więc jeśli ktoś z was wątpiłby i stwierdził, że jednak nie ma siły przejść się dzisiaj na ten spacer albo wybrać się dzisiaj na siłownię, to wejdźcie na streama Łatwoganga. On udowadnia, że można wszystko.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się do południa, a co to oznacza? Że już za chwilę zasiądziecie do stołów i zjecie przepyszny obiad. Niedzielny, typowy polski obiad to przecież rosół, schabowy albo mielony, ziemniaczki i mizeria. Już pojawiły się pierwsze młode ziemniaki, więc to może być naprawdę bardzo wiosenny obiad. Ale do tego obiadu ja bym dołożyła jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż wiralowe, ugotowane truskawki, które stały się hitem w Stanach Zjednoczonych. No, w Polsce mówimy na to, że to jest po prostu kompot. Znamy go od lat, nasze babcie go robiły, robią go nasze mamy, my go robimy, no ale amerykańskie social media odkryły coś, co u nas jest znane od pokoleń, no to zachwyciły się gotowanymi truskawkami, czyli oni pokazują to jako owoce podgrzane z cukrem, dodają czasami cytrynę, wanilię lub wodę i mówią, że to jest najlepsze. I nie tyle sam wywar z tych truskawek, tylko te rozgotowane truskawki. No i co? I okazuje się, że babcia znów miała rację. To, co babcine najlepsze. Radio
1: SK. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Jedna noc. Dziesiątki możliwości.
4: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
5: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
4: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
5: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
4: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
5: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
4: Hotel Bosak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: I po reklamie.

0: Ale to jest dobry numer. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy w Radio SK, to lato już czuć w powietrzu, zdecydowanie. A my wracamy do was po godzinie 12. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop.
16: Szczecin na czasie.
17: Mateusz Tomaszewicz, witajcie. W dniach od 13 do 14 czerwca w Lipianach, a więc jest to ponad godzinę drogi od Szczecina, odbędzie się 10. edycja Triathlon Lipiany. Wydarzenie poprzedzą między innymi gry i zabawy dla dzieci, zawody pływackie na wodach otwartych Wądu Open Water oraz bieg nad Wądołem, czyli bieg przełajowy na dystansie 8 km. Główną częścią wydarzenia, czyli w niedzielę, będzie Triathlon Lipiany na dystansie olimpijskim, sprinterskim, sztafety oraz triathlon dla dzieci i młodzieży. Zapisy nadal trwają.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop. Szczecin, Bolesława Krzywoustego 51. www.spyshop.pl.
18: Muzyką się żyje.
19: Taco Hemingway dwukrotnie przejął Stadion Narodowy. Wczoraj i w piątek fani mogli usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym czasie pojawiło się kilka nowych stacji. Więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na koncertach Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. Na koncert wpadł też BDOS 2115. A wy wpadajcie na eskowego Instagrama, tam mamy nagrania z tego koncertu. Już jutro Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festival 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych. Wśród nominowanych jest wielu artystów, których znacie z Eski. Na Fryderyki w kategorii Album Roku Pop ma szansę m.in. Igo, Wiktor Dyduła czy Zalia. Wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szansę na statuetkę ma m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rapstacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie, Jaski, niebawem będziemy mieć dla Was zaproszenia właśnie na Rapstację. A co powiecie na wspólną zabawę Nie mów tak, nie mów nie? Kto chętny? Można się już zgłaszać na Messengerze Eski. Zaraz wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi. A już teraz gram hity na czasie na dobry początek godziny 12. Zara Larsson, Kinga Baryga, witam.

Mezo, Kasia Wilk i Sakrum. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie śpiewał tego na karaoke. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 20 minut po godzinie 12. A już za chwilę pobawimy się wspólnie w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę i uwaga, uwaga. Na czym ta zabawa polega? A polega na tym, że wy

minut po godzinie 12. A już za chwilę pobawimy się wspólnie w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę i uwaga, uwaga, na czym ta zabawa polega? A polega na tym, że Wy

0: nie mów nie. I razem ze mną jest Basia. Basiu, dlaczego Cześć. Ty zdecydowałaś Witam. Się do nas tutaj odezwać? Bo to jest dość przekonujący mnie argument.
1: No ja ci powiem, że jedziemy do Uherce Mineralne na wycieczkę na drezynę. No i niestety, cała trójka siedzi za tyłu, siedzi, ma słuchawki na uszach, telefony w rękach, kierowca obok skupiony, więc cóż, pozostało mi tylko radio słuchać was i tyle.
0: Bardzo dobry wybór, Basiu, bo nie dość, że słuchasz najlepszych hitów na czasie, no to jeszcze możemy się wspólnie pobawić i możesz zgarnąć eskowe gadżety. To ja przypomnę jeszcze nas Super. Szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się uda, no to oczywiście mam dla ciebie gadżety. Jesteś gotowa?
1: Okej. Okay. Jasne.
0: To zaczynajmy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Możliwe.
0: Leciałaś kiedyś samolotem?
1: Chyba.
0: A podróżowałaś pociągiem?
1: Oj, często.
0: Podróżowałaś kiedykolwiek samochodem?
1: Oczywiście.
0: Naprawdę?
1: Nie do końca.
0: A to nie się tam pojawiło, Basia, dawaj jeszcze raz. Naprawdę?
1: No. Możliwe.
0: A na motorze?
1: Chciałabym.
0: Dobrze, Basiu, co prawda troszkę tam się nam noga potknęła, ale to nic, zaliczamy. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają do ciebie. Życzę wam całej twojej rodzinie bezpiecznej jazdy. Trzymajcie się, papa.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Słuchajcie, ciebie też.
0: Cześć, hej.
1: Na razie, papa, hej, pa.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
2: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca.

0: Miesiąca Maja.
1: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
2: Gdy temperatura rośnie, komfort zanika. Postaw na nowoczesną klimatyzację od Climeo Maximilian Savage. Cicha, wydajna i niezawodna zapewnia idealną temperaturę wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujesz. Dom, mieszkanie, biuro. Z Climeo komfort wraca na swoje miejsce. Sprawdź na climeo.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: I po reklamie.

0: Ale to dobrze buja, jakby to powiedział Łukasz Zduńczyk, który jest już to, w studiu.
1: Mogę?
0: Tak.
1: Ale to dobrze buja.
0: Jest, usłyszeliśmy to. Teddy Swims, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 13, a po 13 już za starami Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: A ja mam nowe... A, nieważne, dobra.
0: Proszę,
1: potem powiem. Mówię, że mam nowe hobby, oglądanie streamu Łatwoganga.
0: A, to ja też.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
4: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
3: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
4: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
3: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
4: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
3: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
4: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich

0: audiobook czyta sam autor.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania i to sporo. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się też do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę znanego leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał to, że to nielegalna reklama leku. Taco Hemingway stwierdził, że, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku ważnych rad.
13: No na pierwsze, czytajcie książki. Zróbcie chaos na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Musisz swój dzień rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych drogach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
12: Taco Hemingway polecił też usunąć media społecznościowe, bo, jak stwierdził, mają bardzo zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety, tylko u nas. I to nie koniec biletowych niespodzianek. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy sam Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas, ale w line-upie jest też całkiem niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi, autorzy legendarnego Explosion. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. Radio SK będzie tam z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo tylko u nas będziecie mogli zgarnąć bilety na tę imprezę. Także słuchajcie, opłaca się słuchać Radia SK, bo nie tylko na Warsaw Music Festival zaproszenie mamy, ale uwaga, dzisiaj rozdajemy wam bilety na Kortowiadę i na pewno komuś z was cztery sprezentuję, także zostańcie koniecznie ze mną, a poza tym dużo dobrych hitów na czasie. Jeden z waszych ulubionych już teraz, nowy hymn męskiego grania. To jest SK, 2 minuty po godzinie 13.
14: Na czasie.
15: Radio SK.
16: Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To jest numer po prostu skrojony pod niedzielne popołudnie. Słyszycie, jaki tu jest chill? Czy to nie brzmi jak na przykład opalanie się na tarasie, na balkonie na przykład? Albo jak rodzinny spacer po parku? No oczywiście, że tak. Bauza w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, ja was witam w strefie wolnej od słowa poniedziałek. No a wczoraj wydarzył się bardzo wzruszający moment. Wielu osobom coś tam wpadło do oka. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe grała z Walencją. Co prawda przegrała 1-3, ale to w ogóle nie jest ważne. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że Robert Lewandowski w tym ostatnim meczu w barwach Barcelony strzelił gola. Posłuchajmy, jak to brzmiało, komentator Canal Plus.
1: Ferran Lewandowski! Piłka w siatce! Bramka zaliczona! Robert Lewandowski!
0: I właśnie tak, Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną. To był jego ostatni występ, bardzo wzruszający moment. Lewy strzelił 120 bramkę dla tego klubu. Jest 14 najlepszym strzelcem w historii Barcelony. To jest prawdziwa legenda. Ale słuchajcie, skoro Robert Lewandowski już to ostatnie spotkanie rozegrał, a nowego klubu jeszcze nie ma, to dzisiaj ma wolne popołudnie. Mam nadzieję, że Ania Lewandowska pozwoli mu zjeść jakiegoś fast fooda, potem niech doi je pizzą. Zasłużył na to i dzisiaj można. I jedno jest pewne, słuchajcie. Będziemy wnukom opowiadać, za moich czasów Lewy grał w Barcelonie. Zobaczycie, że tak będzie. A w Radiu SK Kuba i Kuba.

0: Numer jeden gorącej setki Radia SK 2023. A teraz czas na kawałek, którego kariera dopiero się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie łowimy dla was takie kawałki, które będą hitami, które podbiją listy hitów, a ten numer może być hitem lata, bo jest bardzo wakacyjny. Gips wydał nowy numer. To artysta, który jest raperem, ale teraz pokazuje z siebie z zupełnie innej perspektywy. Nową naturę. Właśnie zaczyna nowy rozdział w swojej karierze, bo z rapu przechodzi troszeczkę w kierunku popu i nagrał wspólny numer z Igo. Gips tym razem nie rapuje, a śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi. Gipsa znacie przede wszystkim z kawałka Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas. A teraz pomaga nam się zrelaksować. Numer dobry do wylegiwania się na kanapie w salonie z pełnym brzuchem po obiedzie. Myślę, że tak. Ale na plażę też się sprawdzi. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radiu SK.

0: is the answer.
1: Numer, przy którym czas staje w miejscu. Zwłaszcza w niedzielne popołudnie, kiedy spieszyć się nie trzeba. Morandi z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja wam teraz zdradzę, słuchajcie, kulisy pracy w radiu. Bo u nas na komputerze emisyjnym prezenterzy czasami zostawiają dźwięki, które wypuszczali w czasie swoich audycji. No i wczoraj wieczorem program prowadził Paweł Bogaj ze Skowego Poranka i zostawił mi tu taki dźwięk. Jankes opowiada żart. Ja stwierdziłem, że ja ten dźwięk muszę wam puścić, bo to będzie niezły suchar, który może poprawić humor w niedzielne popołudnie. Przygotujcie sobie butelkę wody, bo to będzie naprawdę niezły suchar. Uwaga, Jankes opowiada żart.
2: Co robi nauczyciel na grillu? No. Niezapowiedzianą karkówkę.
3: Co?
1: Dobre. Jeśli macie coś lepszego, to śmiało w każdej chwili możecie podrzucić w głosówce na Messengerze Radia SK. A ja za chwilę zagram Sombra.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłeś się z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.

0: Jest wszystko dobrze, bo jest luźne niedzielne popołudnie, a do dnia na P jeszcze bardzo długa droga. Lor w Radiu SK, gramy niedzielne hit na czasie i będzie jeszcze lepiej, bo ja za chwilę gram wam suchara od Sebastiana. Zagrałem żart Jankesa i poprosiłem was, żebyście ten żart przebili, no i Sebastianowi chyba się udało. Śmiało bierzcie tego suchara jak swój, możecie przekazywać dalej znajomym. Uwaga!
1: Dlaczego płuca mają drobne? Uwaga! Bo żebra.
0: Sucho się zrobiło, ale dobre to jest, dobre. Zostańcie z Radiem SK. Na razie sucharom dajemy spokój. Kończymy z sucharami, za chwilę najnowsze newsy. A po newsach będę miał dla was coś lepszego niż suchar. Będzie biletowa niespodzianka na antenie Radia SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gdy temperatura rośnie, komfort zanika. Postaw na nowoczesną klimatyzację od Klimeo Maximilian Savage. Cicha, wydajna i niezawodna zapewnia idealną temperaturę wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujesz. Dom, mieszkanie, biuro. Z Klimeo komfort wraca na swoje miejsce. Sprawdź na klimeo.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop.
16: Szczecin na czasie.
17: Kłaniam się niziutko na 96,9 FM i przypominam, że dobrze wam znany projekt ZTS wypływa na szerokie wody i organizuje festiwal. Tak dobrze słyszycie? A wszystko odbędzie się oczywiście 20 czerwca na postrzeżonych terenach przy Wulkanie. Na scenie Mali Quintana, Ruf Babicze, ale także Don Guralesco czy Belmondo. Tak się składa, że jako patron medialny mamy kilka wejściówek do rozdania. Jeżeli chcecie, to piszcie szczecin@opaska.pl i przekonajcie mnie, dlaczego te bilety powinny trafić do was. Do usłyszenia.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop. Szczecin, Bolesława Krzywoustego 51. www.spyshop.pl.
18: Jest 14. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a to w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
19: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy państwa o naszych efektach.
18: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa, teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
14: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem.
18: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
7: SK jak zawsze załatwia dobrą imprezkę. U nas letni sezon koncertowy już trwa. Mamy dla was karnety na Kortowiadę, czyli wielki studencki festiwal, który już w czwartek startuje w Olsztynie. Na scenie Kizo, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

numer, który dodaje motywacji, żeby wstać z kanapy i pójść na spacer po obiedzie. Wet Fingers z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. I przekażcie znajomym, SK rozdaje zaproszenia na Kortowiadę. Ten wielki festiwal studencki już w czwartek startuje i będą tam największe gwiazdy polskiej muzy. Będzie Kuban, Kizo, nawet królowa Maryla Rodowicz się tam pojawi, Young Iggy, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. I wy

0: tam możecie być. No i padają naprawdę mocne argumenty. Ewa?
1: Na kortowiadę wybiorę się ze swoją, uwaga, uwaga, szefową. Jej. I ukochanymi współpracownikami. No bo przecież od pracy też trzeba kiedyś odpocząć, prawda?
0: Pytanie, czy to jest dobra decyzja, bo szefowa zobaczy, jaka ty jesteś naprawdę. Albo z drugiej strony, ty dopiero wtedy zobaczysz, do czego szefowa jest zdolna, prawda? Bo nasi szefowie to zazwyczaj tacy poważni ludzie, prawda? Dystyngowani, tak mało się śmieją, udają poważnych, a na imprezie mogą być zupełnie inni. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Ja się jeszcze zastanowię. I wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chętnie poszlibyście na kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie. Bilety cały czas czekają, a ja gram dalej. Alex Warren już teraz.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest hit, który znamy wszyscy. Katy Perry w Radiu SK, ale z nami nie ma nudy. Teraz czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: SK to jest centrum najlepszych nowości. Codziennie coś dobrego dla was mamy. I jak ktoś taki wydaje nowy numer, no to my wiemy, że to będzie dobre, bo to jest gwarancja jakości. Kygo wypuścił nowy kawałek. To jest po prostu maszyna do robienia hitów. Ma ich niezliczone ilości i teraz połączył siły z Danem Tymińskim. To jest amerykański artysta, ale co ciekawe, ma polskie korzenie. Także to będzie częściowo polski numer, a Dana Tymińskiego z głosu kojarzycie z hitu Hey Brother od Avicii'ego. Posłuchajcie, co zrobił razem z Kygo. To jest numer idealny do niedzielnego odpoczynku. Jest taka fajna gitara. Numer tak przyjemny jak jedzenie loda w cieniu drzewa w upalne popołudnie. O, Heaven on Your Mind.

0: Kaśka Sochacka w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i uwaga, ratujemy przyjaźnie. Razem ze mną teraz Tomek. Cześć Tomek.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Tomek, krótko mówiąc, ze swoim kumplem się troszeczkę pokłócił i trzeba tę relację ratować. Powiedz mi tylko, dlaczego ty chcesz się z tym kumplem pogodzić?
1: Chciałem się pogodzić, bo potrzebuję pomocy w domu. Naprawię szafek, powiercenie i kulcze. Ktoś mi jest ambitny, do tego potrzebny. No, a ja nie mam do tego rąk.
0: Czyli trzeba szafki poskładać, Tomek nie potrafi, więc trzeba kogoś do tego ogarnąć. A że z kumplem jest pokłócony, to jest ciężka sytuacja, prawda?
1: Ale zgadza się.
0: Jak z kumplem się pogodzisz, to nie dość, że ci pomoże, to i od razu będziesz w lepszym humorze. Myślę, że SK coś w tym temacie może zrobić, bo właśnie teraz na antenie Radia SK zgarniasz 4 zaproszenia na kortowiadę.
1: Super, dzięki.
0: Słuchaj, myślę, że kumpel raz, dwa da się przekonać, raz, dwa się pogodzicie i jeszcze kogoś ze sobą zabierzecie, bo te zaproszenia są aż 4, więc będziecie się dobrze bawić. I co myślisz, że jak za chwilę do niego zadzwonisz i powiesz: słuchaj, mam dla ciebie bilety na kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie, to myślisz, że od razu zapomni o wszystkim?
1: No mam nadzieję i pobawimy się super i załatwcie sprawę w domu.
0: No właśnie, i od razu ci pomoże. Nikt o niczym pamiętał nie będzie, gwarantuję. A tam nieźli artyści będą, słuchaj. Będzie Kizo, Kuban, nawet Maryla Rodowicz, będzie Żabson, Wilki i wielu, wielu innych. Dobrej zabawy, panowie, wam życzę.
1: Dzięki, super.
0: Trzymaj się, Tomek, hej.
1: No pa.

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
9: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
8: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
9: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
8: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
9: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
8: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
9: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
10: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
11: Rozumiem. Nie jesteś tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
12: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
13: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
16: I po reklamie.

Another w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Tak sobie ładujemy baterię. Za 5 minut będzie godzina 15. Gramy hity na czasie, no i razem oglądamy live'a Łatwoganga. Że dzieją się rzeczy niesamowite w polskim internecie. Już udało się zebrać 12 milionów złotych dla chorego Maxia, teraz cel to 3,5 miliona dla Adasia. I to też za chwilę się uda zrobić, bo na liczniku zbiórki już 2 miliony 371 tysięcy. Przypomnę, youtuber Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska nieprzerwanie od 46 godzin. Przejechał już 470 kilometrów, a do celu 100 kilometrów z małym haczykiem. To gość jest naprawdę niesamowity, ile on ma siły. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo bolą go niektóre części ciała, które są potrzebne do jazdy na rowerze, prawda? Trzymamy kciuki za coś takiego, co ten Łatwogang zrobił, powinien być zwolniony ze wszelkich zakwasów. Będę śledził tego live'a, będę co chwilę zerkał i jak tylko Łatwogang będzie się zbliżał do celu, to oczywiście w Radiu SK wam o

prawda? Trzymamy kciuki za coś takiego, co ten łatwogang zrobił, powinien być zwolniony ze wszelkich zakwasów. Będę śledził tego live'a, będę co chwilę zerkał i jak tylko łatwogang będzie się zbliżał do celu, to oczywiście w Radiu SK wam o

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
8: I po reklamie.
9: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku Trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest tam teraz jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
10: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby moc

0: uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
1: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy utrudnienia możecie napotkać na ekspresowej szóstce w zachodniopomorskim. Między węzłami u strony morskiej Kołobrzeg samochód uderzył w bariery na jezdni w stronę Szczecina. Zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
2: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
1: A zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika, spadają do pierwszej ligi.
3: A to jest pierwsza liga, to jest ekstra klasa hitów na czasie. Witam was w SC, w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Dopiero 2 minuty po godzinie 15, także umówmy się, że się nie spinamy niczym, prawda? Do dnia na P jest jeszcze bardzo daleko, a ja wam stawiam kawkę na wynos od Sanach, a potem będzie numer idealny do samochodu od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

jest Radio SK.

Lauryn, ona to nas umie naładować energią. To jest Radio SK, to są w niedzielne hity na czasie, a naukowcy alarmują. Uwaga, coś dziwnego dzieje się z polskimi bocianami, które podobno coraz częściej osiedlają się na wysypiskach śmieci, bo tam są resztki jedzenia, czyli łatwe do zdobycia posiłek. No ale ej, no, nas ludzi akurat to nie powinno dziwić, prawda? Bo każdemu czasami się nie chce gotować i ma ochotę na śmieciowe żarcie.

0: Hit zawsze na czasie, Dani w Radiu SK. Robert Lewandowski wczoraj zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, ale słuchajcie, jest bardzo dobra informacja. Szczęsny zostaje. Wczoraj w rozmowie z hiszpańskimi mediami uciął wszelkie spekulacje. Na pytanie, czy zostanie na kolejny sezon, odpowiedział tak. Czyli wszystko jest jasne, Szczęsny będzie dalej grał w Barcelonie. Ja tylko przypomnę, że podczas ostatniego sezonu Szczęsny tylko siedział na ławce, obserwował, jak kumple grają w piłkę, a kasa na konto leciała. Więc chyba wiemy, dlaczego nie zrywa kontraktu.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku truskawki opakowania.

0: 500 gramów, tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK. A teraz wyobraźcie sobie, że wasza druga połówka jest tak romantyczna, że budzi was o poranku i mówi: kochanie, szykuj strój kąpielowy, w piątek jedziemy na lotnisko, zabieram cię w podróż w nieznane. SK coś takiego robi, zabieramy was na odlot ściśle tajny. Wiadomo, że tam, gdzie lecimy, jest ciepło, nie potrzebujecie paszportu i płaci się w euro i zabieramy was na weekend za granicę, ale nie zdradzamy wam gdzie. Wystarczy, że nas w aplikacji Radia SK przekonacie, że potraficie odlecieć. Mati nas ostatnio przekonał.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
1: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja.
0: Miejsce w naszym samolocie jeszcze jest. Jutro rano rozdajemy kolejne bilety.

0: Taka promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
0: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne

0: biorą się stąd. Agata.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdy temperatura rośnie, komfort zanika. Postaw na nowoczesną klimatyzację od Climeo Maximilian Savage. Cicha, wydajna i niezawodna zapewnia idealną temperaturę wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujesz. Dom, mieszkanie, biuro. Z Climeo komfort wraca na swoje miejsce. Sprawdź na climeo.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop.
14: Szczecin na czasie.
15: Kłaniam się niziutko po raz kolejny z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś jeszcze warto wybrać się do kina Helios, tak aby ten tydzień, który się niedługo zacznie, rozpocząć nieco lepiej. Z propozycji m.in. dla całych rodzin Drzewo Magii, a dla osób, które kochają się bać, horror pod tytułem Pasażer. Ze stałych propozycji to Michael, Obsesja czy Mortal Kombat część druga. Mamy wejściówki, piszcie szczecinmałopolska.pl i przekonajcie mnie, dlaczego one powinny trafić do Was. Hej!
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop. Szczecin, Bolesława Krzywoustego 51. www.spyshop.pl.
16: Jest 16. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad morskie oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i do pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest krajowa dziesiątka w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Torunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna w wypadku została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maxa i Adasia.
17: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
16: Na do Gdańska youtuber ma dojechać około

0: zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maxa i Adasia.
1: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
0: Na do Gdańska youtuber ma dojechać około

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

i nie ma niedzielnego drzemania na kanapie. Thomas Gray w Radiu SK, gramy hity na czasie. Zanim kupimy jajka, trzeba się 3 razy zastanowić, słuchajcie. To jest ważna rada dla nas wszystkich. Pewna chińska rodzina kupiła w lokalnym supermarkecie 90 jajek, zostawili je w domu i pojechali na wakacje. A jak wrócili z tych wakacji, to czekała na nich niespodzianka. Po mieszkaniu biegało 70 kurczaków, które się z tych jajek wykluły. Czyli słuchajcie, od teraz, przed każdym wyjazdem na wakacje, 3 razy sprawdzamy, czy na pewno wyłączyliśmy żelazko i czy na pewno żadne jajko samo nie zostało. Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Duran, czyli Indiana w Radiu SK. A teraz zajmiemy się tym, na czym SK zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wybieramy dla was najlepsze nowości. I teraz naszą antenę przejmuje gość z niesamowitym głosem i który potrafi fajnie grać na gitarze. To Mark Embor prosto z Ameryki. Znacie go z tego hitu. Teraz Mark będzie śpiewał o swoim rodzinnym mieście, czyli o Nowym Jorku. Mark Embor, New York Confident. Już teraz na antenie Radia SK. Confident to nie chodzi o to, że donosi, tylko o tym, że jest pewny siebie.

0: Dona Marilu Częso w Radiu SK. Wielki mecz polskiej piłkarki. Słuchajcie, została gwiazdą w wielkim finale Ligi Mistrzyń. Ewa Pajor strzeliła wczoraj 2 gole dla FC Barcelony i Barca zgarnęła trofeum. Ja wam mówię, jakby Jan Urban powołał Ewę Pajor do męskiej reprezentacji, to byśmy awansowali na ten mundial. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
13: Ach!
12: A ci, co pierwszy raz widzą,
13: och!
14: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

Ailinium i Ellie Goulding w Radio SK. Numer idealny do niedzielnego odpoczynku. A ten gość nie odpoczywa. On jedzie już od prawie 50 godzin. Jedzie przez Polskę rowerem z Zakopanego do Gdańska i do celu już niecałe 80 km. Łatwo Gang, znany youtuber, prowadzi transmisję na żywo i zbiera pieniądze dla chorych dzieci. Udało już się zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz trzeba zebrać 3,5 miliona dla Adasia. I to się prawie uda.

Aktualnie na prowadzeniu znany catering dietetyczny 868 tysięcy. Także drodzy przedsiębiorcy, my was nie podpuszczamy, ale nie przebijecie tej kwoty. Każdy może się dorzucić, link do zbiórki jest w opisie transmisji, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się od

0: Powiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
1: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
0: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udział są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
2: Czyli co, za kilka godzin piłkarze zaczynają wakacje, a my korzystamy z wolnego niedzielnego popołudnia, spieszyć się nie trzeba. To jest idealny moment, żeby wyskoczyć z rodzinką na spacer, w oczywiście ładnych ubraniach niedzielnych, prawda? Teraz można. SK dokłada hity na czasie, za chwilę będzie hicior od Britney Spears, Męskie granie też się pojawi i ja się pojawiam. Łukasz Zduńczyk, cześć! Tak w ogóle to dajcie znać, co tam u was miłego się dzieje w to niedzielne popołudnie. Może właśnie spacer i jakieś lody rodzinne? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a teraz PZ się z nami buja.

0: Britney Spears, Babe. To jest Radio SK i to są hity na czasie. Przed chwilą was zapytałem, co tam u was miłego w to niedzielne popołudnie. Już żałuję, że zapytałem, Magda.
1: No ja nie mam miłego popołudnia. Właśnie wracamy z niedzielnego obiadku u rodziców. Zatrzymała nas policja, 9 punktów i 800 zł mandatu.
0: Magda, zrobiłaś bardzo dobry uczynek, bo w tym czasie policja mogłaby zatrzymać innego kierowcę, prawda? A poza tym, jak wzorowy obywatel, wsparłaś budżet państwa. Co ciekawe, zapłaciłaś większy mandat niż ten Ukrainiec, co wjechał samochodem nad morskie oko. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, polecam szczegóły na sk.pl.

0: Alok the Chainsmokers i May Stevens. To niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Mówi się, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. To Ania mówi, że kto ma w głowie, ten każe córce jechać samochodem kilkaset kilometrów.
1: Cześć Radio SK, pozdrawiamy z trasy S8. Właśnie jedziemy 260 kilometrów, żeby zawieźć moim rodzicom walizkę, której zapomnieli z domu. Ha. Pozdrawiamy rodziców. Ha.
0: Ania, teraz się możesz zemścić na rodzicach za te wszystkie lata, pokonać ich własną bronią i powiedzieć, dobrze, że głowy nie zapomnieliście, a o telefonie to jakoś zawsze pamiętam.

0: Skoczia.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. Każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

lato. Robimy wakacyjną atmosferę. Kuba i Kuba w Radiu SK. Zostańcie z Eską, za chwilę najnowsze newsy. No i będą dobre wieści z Paryża. Naszym tenisistkom dobrze poszło na start French Open. No i

0: To były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
1: dmuchanym flamingiem?
0: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop.
18: Szczecin na czasie.
19: Mam nadzieję, że mam tutaj fanów hip-hopu i rapu, bo mam dla was ciekawą propozycję. Kłaniam się niziutko po raz kolejny z tej strony, Mateusz Tomaszewicz. Jak wiecie, w 20 czerwca na postoczniowych terenach przy Wulkanie odbędzie się festiwal organizowany przez projekt ZTS. A na scenie oczywiście Malik Montana, Ruf Babicze, Wajma, ale także Dol Gural.

0: Bielsko, Belmondo czy Wadstoja. Mamy kilka wejściówek, piszcie szczecin@opeska.pl i przekonajcie mnie, dlaczego one powinny trafić do Was.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop, Szczecin Bolesława Krzywoustego 51, www.spyshop.pl.
2: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest krajowa dziesiątka koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, a sześć, w tym pięcioro dzieci, zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się trzy samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. Powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
3: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
4: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 kilometrów, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
2: Mówili mieszkańcy Grudziądza, w czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża, bo ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magda Linet, która po trzech setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała. A jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.

0: reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegro.pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowe.

0: do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz.

0: www.platforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Gdy temperatura rośnie, komfort zanika. Postaw na nowoczesną klimatyzację od Climeo Maximilian Savage. Cicha, wydajna i niezawodna zapewnia idealną temperaturę wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujesz. Dom, mieszkanie, biuro. Z Climeo komfort wraca na swoje miejsce. Sprawdź na climeo.pl.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: I po reklamie.

0: RSK. Reklama.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: Kenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteś w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie

0: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.

0: SK Szczecin. Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
3: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
4: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
3: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
4: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
3: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
4: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
3: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art

0: 16, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.
4: Hity na czasie.
5: Hity na czasie. Numer 1 w Szczecinie.

Radio SK.

0: Śląska Szczecin News.
1: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W tej części naszego lokalnego magazynu będzie muzycznie. Zapraszam Was na materiał Oliwii Rudnickiej.
2: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a już teraz rozpoczynamy kolejną rozmowę. Dzisiaj poznamy bliżej Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Moim gościem jest dyrektor tej placówki Piotr Piechocki. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: To w takim razie, czy zdradzi nam Pan, jak wyglądały początki?
3: Oczywiście. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie to jedna z największych szkół na Pomorzu Zachodnim, która łączy tą bogatą tradycję i nowoczesność. Od początku powstania pełni rolę jednego z najważniejszych ośrodków muzycznych w Szczecinie, kształcąc oczywiście wspaniałych, wybitnych muzyków. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych jest szkołą nowoczesną, zmodernizowaną placówką, zapewniającą uczniom i nauczycielom komfort nauki i pracy. Korzenie naszej szkoły sięgają roku 1946, kiedy to pani Alina Nowacka-Durnaś, absolwentka Miejskiego Konserwatorium Muzycznego w Bydgoszczy,

0: zdecydowała się założyć pierwszą szkołę muzyczną w powojennym Szczecinie. Działalność ta rozpoczęła się 1 lutego 1946 roku i placówka początkowo mieściła się w prywatnym mieszkaniu. Zainteresowanie szkołą wówczas było tak duże, że już miesiąc później, 2 marca 1946 roku, dr Wacław Piotrowski założył drugą szkołę, która nazywała się Średnią Szkołą Muzyczną. I obie te szkoły wówczas pełniły taką funkcję ośrodków upowszechniania muzyki i kształcenia kadry muzycznej. I ciekawostką jest to, że pierwszy taki popis, czyli koncert uczniów, odbył się już 1 grudnia 1946 roku, prezentując osiągnięcia tych młodych artystów. Następnie w roku 1953, kiedy dyrektorem szkoły został Antoni Hübner, wówczas czynił starania, aby szkoła pozyskała jeden budynek, aby mogła mieć swoją siedzibę w jednym miejscu. I w roku 1961 pozyskał taką siedzibę nasz pałac Werthusena przy ulicy Staromiejskiej 13, w którym to budynku do dzisiaj mieści się nasza szkoła.
1: I co jest wyjątkowego w tym miejscu?
0: Wyjątkowe jest to, że to jest serce muzyczne Szczecina. Obok jest Akademia Sztuki, niedaleko jest Filharmonia, Zamek Książąt Pomorskich, jest 13 Mus i mamy po prostu, jesteśmy w takim sercu, to jest wspaniałe miejsce, że możemy właśnie w tym miejscu prowadzić swoją działalność. Jeśli chodzi o dalsze koleje tej szkoły, to trzeba wspomnieć, że w roku 1965 szkole nadano imię Feliksa Nowowiejskiego.
1: I dlaczego tak?
0: Trudno tutaj mi, że tak powiem, oceniać, dlaczego akurat Feliksa Nowowiejskiego, a nie innego kompozytora, ale myślę, że Nowowiejski był związany biograficznie z ziemią szczecińską jeszcze przed I wojną światową. Historia nam wskazuje, że pisał swoje utwory w Świnoujściu jako pierwszy kompozytor polski na tej ziemi. Ale jeszcze ciekawostką jest to, że Feliks Nowowiejski znał się osobiście z Wacławem Piotrowskim. Mało tego, że się znał, to jeszcze razem grywali koncerty. Mamy dostęp do programu z koncertu z Berlina z 1908 roku, gdzie właśnie w programie są obaj panowie wpisani, którzy wykonywali utwory i grali razem wspólnie na tym koncercie. Więc gdzieś jakieś powiązania między Wacławem Piotrowskim a Feliksem Nowowiejskim, ale myślę, że nie miało to znaczenia, że oni się znają prywatnie. Po prostu Feliks Nowowiejski wówczas był kompozytorem, który był polskim kompozytorem, który również był jakby doceniany w innych, że tak powiem, placówkach i w innych miejscach. I też wiem z tego, co pamiętam, to szkoła, Liceum Muzyczne w Gdańsku i również inne szkoły też miały nadane imię Feliksa Nowowiejskiego.
1: To w takim razie, jakimi wyróżnieniami może się pochwalić ta szkoła?
0: Wyróżnieniami bardzo dużymi, dlatego że nasi uczniowie zdobywają nagrody na regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych konkursach. Tylko w ubiegłym roku szkolnym zdobyli ich aż 240.

dzieci. To jest niesamowite. Proszę podzielić to przez ilość dni w roku szkolnym. To wychodzi na to, że te nagrody właściwie spływają prawie codziennie. To są naprawdę wybitni uczniowie, wspaniali, świetnie przygotowywani przez naszych nauczycieli. Mamy wspaniałą kadrę pedagogiczną, wykształconą, wykwalifikowaną. Naprawdę jestem z tego bardzo dumny jako dyrektor szkoły, że mogę prowadzić taką szkołę. Uczniowie są również stypendystami miasta Szczecin. W tym roku było ich 13. Są stypendystami ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 3 mamy takich uczniów i ostatnio odebrałem wspólnie z naszą uczennicą, która osiągnęła najwyższy wynik, najwyższy

W tym roku było ich 13. Są stypendystami ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 3 mamy takich uczniów i ostatnio odebrałem wspólnie z naszą uczennicą, która osiągnęła najwyższy wynik, wspólnie z naszą uczennicą, która osiągnęła najwyższy wynik,

To są konkursy, festiwale i wszelkiego rodzaju koncerty. Obecnie jesteśmy w trakcie trwania

0: w szkole średniej drugiego stopnia, tak tutaj dzieci mają do wyboru wszystkie instrumenty, na których chciałyby grać. Może wymienię szybciutko, tak? To są skrzypce, altówka, to jest wiolonczela, instrumenty dęte, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, instrumenty dęte blaszane, trąbka, puzon, waltornia. Te wszystkie instrumenty są do dyspozycji, do wyboru. Oczywiście poza tym najbardziej popularny fortepian, tak, gdzie najwięcej dzieci zawsze chciałoby grać na fortepianie, bo to jest tak pięknie, jak się dotknie paluszkiem klawisz, to on już gra. Każdy inny instrument to trzeba troszkę innych, że tak powiem, no, mieć inne po prostu predyspozycje.
1: No właśnie, a co z tym fortepianem? Czy to tak łatwo? Czy każdy może spróbować gry na fortepianie, czy raczej trzeba mieć te predyspozycje?
0: Spróbować myślę, że każdy może, bo tutaj nie ma jakiejś takiej specjalnej grupy, która może grać na fortepianie, a która nie może. Ja myślę, że dopiero po konsultacji i po ewentualnie pierwszych zajęciach nauczyciel, specjalista stwierdzi, czy to jest instrument, który został dobrze wybrany, prawda, przez dziecko, czy będzie na tym instrumencie się rozwijał. Ja myślę, że wszyscy muzycy zaczynali pewnie od fortepianu, od pianina, dlatego że to jest instrument jakby obowiązkowy. Mając na przykład instrument główny typu, nie wiem, skrzypce, flet, fagot, klarnet i inne instrumenty, jest taki przedmiot, tak zwany fortepian obowiązkowy, ponieważ on jest bardzo przydatny do innych przedmiotów typu kształcenia słuchu i harmonii. I tutaj każdy muzyk miał więcej lub mniej do czynienia z fortepianem.
1: A co, od razu zapytam, co ze skrzypcami? Czy tak samo jak z fortepianem? Bo w sumie to jest tak, że wydaje mi się, że ten fortepian i skrzypce to jest marzenie wielu ludzi.
0: Tak, to są najbardziej popularne instrumenty, zgadzam się z tym, bo zawsze jest najwięcej kandydatów, szczególnie do pierwszego stopnia na fortepian. Skrzypce już troszkę mniej. Skrzypce wymagają bardzo dobrego słuchu muzycznego i takich predyspozycji fizycznych, odpowiedniej ręki, prawda, układu i tak dalej. Tutaj są dzieci już, że tak powiem, no, jakby wybierane do tego instrumentu, czy mają predyspozycję, aby rozpocząć naukę gry na instrumencie smyczkowym. To nie tylko skrzypce, to jest wiolonczela, to jest altówka, no kontrabas oczywiście, ale to w późniejszym czasie, tak? Nie na samym początku, nie jako sześcioletnie dziecko, chociaż są małe kontrabasy, gdzie małe dzieci również zaczynają na tym instrumencie.
1: A jakby miał pan tak ocenić, to który instrument jest właśnie najpopularniejszy? Czy to gitara, czy to właśnie fortepian bardziej?
0: Najpopularniejszy, czy najwięcej kandydatów jest? Bo najpopularniejszym instrumentem takim wszechobecnym wszędzie to faktycznie jest fortepian. Natomiast no, są popularne jeszcze instrumenty, które są lubiane przez i wybierane przez młodzież. To są instrumenty dęte też. To jest saksofon, to jest flet, to są instrumenty, czasami trąbka, tak, jest często przez dzieci wybierana, bo kojarzy im się z różnych koncertów lub różnej muzyki, gdzie słuchają sobie, nawet w bajkach bardzo często instrumenty te występują i mają swoje takie solowe partie. Także myślę, że no najpopularniejszym instrumentem jest oczywiście fortepian, natomiast nie ma tutaj takiej granicy, że któryś instrument jest lepszy, gorszy, nie wiem, trudniejszy, łatwiejszy. Każdy wymaga, że tak powiem, odpowiedniej pracy. mamy szkołę ogólnokształcącą, czyli w jednej szkole uczeń może zrobić

0: właściwie robi, i to, że zdaje maturę i dyplom z instrumentu, po czym no, ma jakby drogę otwartą do dalszych studiów, niekoniecznie czasami muzycznych, bo różnie, że tak powiem, różne są losy naszych absolwentów. Oczywiście w większości to są absolwenci, którzy decydują się na dalsze kształcenie muzyczne, czyli na akademie muzyczne. Natomiast też często bywa, że uczeń po skończeniu średniej szkoły...
1: I tutaj stawiamy kropkę, ale wy oczywiście nie wyłączajcie swoich odbiorników i zostańcie z nami. Do usłyszenia.
2: SK Szczecin. SK Szczecin News.
1: Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina w pierwszej rozmowie przejdziemy się do budynku Filharmonii, by go dokładnie poznać. Drugim wątkiem będzie pole dance dla wszystkich i regeneracja. Koniecznie zostańcie z nami.
2: SK Szczecin.
1: I tak jak zapowiedziałem, w pierwszej rozmowie przejdziemy się do budynku Filharmonii w Szczecinie. Zapraszam was na materiał Oliwii Rudnickiej.
3: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka. Dzisiaj w studiu jest ze mną Kasia Plater-Zyberg z Filharmonii. Cześć.
4: Cześć, dzień dobry.
3: No i właśnie, i dlatego, że Kasia jest z takiego miejsca, a nie z innego, porozmawiamy o tajemnicach, jakie skrywa Filharmonia. Jesteś na to gotowa?
4: Jestem na to gotowa. Trochę tych tajemnic jest i z jednej strony wydawać by się mogło, że po ponad 10 latach, kiedy stoi ten budynek przy Małopolskiej w Szczecinie, te rzeczy nie są tajemnicami, bo trochę o nich mówimy, ale z drugiej strony zdaję sobie też sprawę z tego, że nie wszyscy wiedzą i może się okazać, że wyciągniesz ze mnie dzisiaj coś.
3: No to liczę oczywiście. Powiedz tak na starcie, dlaczego w ogóle Filharmonia wygląda tak, jak wygląda?
4: Dobra. Dlaczego taki blaszak?
3: Dlaczego taka ikona?
4: Dlaczego taka ikona? W ogóle trzeba by było sięgnąć do historii, bo zanim Filharmonia przeniosła się do nowego budynku w 2014 roku, to przez wiele, wiele lat miała swoją siedzibę w jednym ze skrzydeł Urzędu Miasta. Jak spojrzymy na Urząd Miasta, stojąc tak na wprost na placu Armii Krajowej, stojąc właśnie przed Urzędem Miasta, to na wprost mamy te wszystkie biura prezydenta, po prawej stronie mamy Biuro Obsługi Interesanta, a po lewej w tej chwili jest Urząd Stanu Cywilnego, ale tam kiedyś urzędowała Filharmonia. W tej chwili sala sesyjna Rady Miasta znajduje się w sali, która kiedyś była salą Filharmonii właśnie.
3: Naprawdę? I tak wszyscy się tam mieścili?
4: Wszyscy się tam mieścili. Tam, z tego co pamiętam, było około 400, żeby teraz nie skłamać, ponad 400 miejsc. Było 440 czy 450. Na pierwszym piętrze była ta właściwa część widowni i dodatkowo jeszcze po wejściu na drugie piętro można było zająć miejsca w czterech czy pięciu takich małych lożach. Z tym, że no właśnie, była to sala dostosowana do tego lata temu, dostosowana do tego, żeby filharmonicy mogli tam grać, wyłożona drewnem, tak jak Pan Bóg przykazał, jak to się robi w salach koncertowych, ale było w niej słychać samochody jeżdżące i trąbiące gdzieś tam w okolicy Jasnych Błoni. Ta akustyka nie była dobra. No i bo ja sama jeszcze przez ostatni rok działania Filharmonii właśnie w starym budynku, tam w Urzędzie Miasta, pracowałam tam już. No, warunki były nieporównywalne. Garderoby były małe, biura były małe. Kiedy filharmonicy i szczecińska orkiestra urzędowali jeszcze w tej starej siedzibie, zawiązał się taki społeczny komitet na rzecz budowy nowej siedziby. W tym komitecie znaleźli się i muzycy, i melomani, i znane osoby z miasta. Jednymi z czołowych ludzi, którzy działali w tym komitecie, była między innymi poprzednia, właściwie wtedy ówczesna dyrektorka Filharmonii, pani Jadwiga Igielsak. Był na przy,

0: przykład ówczesny koncertmistrz Jan Warhaczewski, na którego cześć nazwaliśmy też takie coroczne koncerty Muzyka na Wodzie, które organizujemy i których zresztą pan Jan był pomysłodawcą. Po latach takiego agitowania na rzecz budowy nowej filharmonii rozpisano konkurs architektoniczny, do którego zgłosiło się w ogóle kilkadziesiąt różnych biur projektowych. Projekt konkursowy ostatecznie wybrano w 2007 roku.
1: Powiedz, ty w ogóle pamiętasz te czasy? Czy dla ciebie to jest coś takiego, co nabyłaś po prostu gdzieś tam pracując teraz?
0: W 2007, tak, to ja już mieszkałam w Szczecinie czytałam w gazetach, tak? Czytałam o tym wszystkim.
1: Czyli jeszcze tego aż tak mocno nie przeżywałaś?
0: Nie. Wtedy jeszcze nie. W Filharmonii zaczęłam pracować w 2013 roku, tak, w 2013, więc no, od tego momentu już gdzieś tam bardziej się w temat wgryzłam. Ale od tego w ogóle samego rozstrzygnięcia konkursu do budowy Filharmonii też trochę czasu minęło. A dlaczego taki projekt? Tych projektów w ogóle było wiele i tak z tych wszystkich zebranych informacji od ludzi, którzy wtedy się tym zajmowali, no wiem, że projekt hiszpańskiego biura właśnie Barozzi Vega najbardziej wszystkim przypadł do gustu. Po pierwsze dlatego, że był inny. I moim zdaniem to jest w ogóle świetny pomysł, żeby w tkankę miasta wplatać architekturę, która jest różna, jest inna. Było wiele głosów, jak już ten budynek wyłaniał się i pojawiała się elewacja. Przeciwnicy mówili, że wygląda jak blaszak, jak garaż. Porównywali do hali Tesco, która tam kiedyś na Pomorzanach jeszcze stała. No, dużo było różnych takich mało pochlebnych opinii, a z drugiej strony druga połowa ludzi mówiła, że tak, jest super, jest nowocześnie, jest elegancko. Pomysł architektów na to, żeby zrobić spiczaste dachy, jest świetny, bo to jest takie nawiązanie do starych kamienic w miastach hanzeatyckich. Szczecin też tam do nich należał kiedyś, że pionowe elementy na tej elewacji zewnętrznej rzeczywiście, jak się spojrzy, to przypominają organy. Bo takie też było założenie architektów. Pamiętam, jak otwieraliśmy w 2014 roku, z jednej strony słyszeliśmy, no na pewno nie wypełnią całej sali, po co im ten prawie 1000 miejsc, kto chodzi do filharmonii, kto przyjdzie do filharmonii, rok, dwa i ludzie przestaną wypełniać salę, bo minie ta ciekawość budynku, no to proszę Państwa, wcale nie minęła.
1: Ludzie chodzą do filharmonii jeszcze?
0: Ludzie chodzą do filharmonii. Są takie koncerty, które się wyprzedają na pniu. Można powiedzieć, że każdy piątek taki symfoniczny, bo w piątki gramy muzykę symfoniczną. W pierwszej części, piątki to są dwuczęściowe koncerty. W pierwszej części zazwyczaj jest jakiś koncert z solistą, instrumentalistą, a w drugiej części gramy symfonię. Nie wiem, Malera, Brucknera czy innego kompozytora i mamy pełną salę po 10 latach, więc to chyba nie tak, że już teraz budynek ich ciągle przyciąga, tylko przyciąga ich muzyka. To jest w ogóle super sprawa.
1: Ale w ogóle mnie to nie dziwi, że są pełne sale, no bo tak mi się wydaje, że teraz właśnie ludziom tego brakuje. Brakuje tej kultury, dlatego tak tłumnie chodzimy do opery, do teatru, do filharmonii, bo chcemy tej sztuki. Że to wróciło po prostu.

0: Może to jest też kwestia tej przerwy, która była przez pandemię. Nie wiemy tak naprawdę, czy zainteresowanie, czy to koncertami w Filharmonii, czy jakimikolwiek innymi, czy sztukami teatralnymi byłoby duże, gdyby nie ta pandemiczna przerwa, która jednak nam coś zabrała.
1: Oczywiście.
0: My staraliśmy się, czasami karkołomnie może, ale staraliśmy się być cały czas z tymi naszymi melomanami. Nasi muzycy nagrywali filmiki z domów, potem zaczęliśmy...
1: Były koncerty online?
0: Były koncerty online,
1: naprawdę?
0: Tak. Były koncerty online i to niektóre były na żywo, jak już można było, wtedy były limity. Można było maksymalnie trzeba było między muzykami zachować odpowiednie odstępy i wyszło nam, że maksymalnie możemy 40 osób posadzić na scenie. W związku z tym trzeba było zacząć szukać muzyki, takiej literatury muzycznej na mniejsze składy orkiestrowe. To też było wyzwanie. Ale na przykład zdarzyło nam się w przestrzeniach filharmonii nagrywać muzyków osobno. Każdy z nich wykonywał swoją partię orkiestrową. Każdy z nich grał swoją część, a potem dopiero na montażu składaliśmy to w całość i wychodziło z tego całe dzieło muzyczne, chociaż każdy muzyk nagrywany był osobno. No, różne były kombinacje i rzeczywiście fajne rzeczy czasami z tego wychodziły. A po pandemii powolutku wracało to zainteresowanie, też strach ludzi troszeczkę mijał. No i mamy nadal całe sale na koncertach. To jest bardzo budujące, bo ciągle nam się chce. Zupełnie inaczej gra się do pustej sali, zupełnie inaczej z perspektywy tych na przykład działów administracyjnych, zupełnie inaczej planuje się i szykuje kolejne koncerty, kiedy wiemy, że ludzie chcą do nas przychodzić i chcą efekty naszej pracy, pracy orkiestry oglądać, chcą ich słuchać. To też jest takie... dające takiego fajnego kopa do pracy dalszej.
1: No i powiedz, i teraz jak ludzie przychodzą, to jaki jest ten odbiór tego budynku? Że znowu są tacy podzieleni, że bo to jest puszka, czy raczej są zafascynowani tą architekturą?
0: A nadal jest różnie.
1: Nadal jest różnie.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawe. Oczywiście

0: też jest takie dające takiego fajnego kopa do pracy dalszej.
1: No i powiedz, i teraz jak ludzie przychodzą, to jaki jest ten odbiór tego budynku? Że znowu są tacy podzieleni, że bo to jest puszka, czy raczej są zafascynowani tą architekturą?
0: A nadal jest różnie.
1: Nadal jest różnie.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawe. Oczywiście

0: że znowu są tacy podzieleni, że a, bo to jest puszka, czy raczej są zafascynowani tą architekturą.
1: A nadal jest różnie.
0: Nadal
1: różnie. Tak, to jest w ogóle ciekawe. Oczywiście

0: wygląda tak, no... No nie, no, no mogliby to inaczej zrobić, nie? Więc opinie nadal są różne, ale każdy ma też prawo do swojej opinii. My nie zmienimy tego, jak wygląda budynek. Nam się on podoba, bo też daje dużo różnych możliwości. To nie chodzi tylko o to, że z zewnątrz jest biały, a powinien być z cegieł, tak? Tak jak budynek komendy obok. Przede wszystkim mamy tak naprawdę trzy sale koncertowe. Wydawać by się mogło, że dwie, bo jest ta złota, duża symfoniczna, jest mała, czarna sala kameralna, ale jest też hol. Hol główny, którego ściany wyłożone są jeszcze panelami akustycznymi. Dzięki temu nie ma tam takiego echa, jak na przykład w katedrze. Kiedy wchodzimy do kościoła, do jakiegoś wysokiego budynku, to echo aż się niesie. U nas tego nie ma.
1: I w holu też dużo ci się dzieje jednak.
0: No właśnie.
1: Są wernisaże, są koncerty. To też jest taka przestrzeń, którą fajnie można wykorzystać.
0: Fajnie można wykorzystać. To jest przestrzeń, która żyje, w której też się dużo dzieje. Możemy tam organizować koncerty, możemy tam organizować potańcówki na przykład, bo też nam się zdarzało. Mamy taki projekt, nazywa się Turniej Muzyków Prawdziwych, kiedy do Szczecina zjeżdżają muzycy wykonujący muzykę tradycyjną, ludową. I gdzieś tam jeszcze eksperymentujący wokół niej. I jednym z punktów programu jest Dom Tańca. Rozkładamy wtedy parkiet w holu. Tych muzyków stawiamy na małej scenie i można sobie potańczyć. Fajfy robimy. Robimy fajfy, takie międzypokoleniowe. Nazwa fajfy pochodzi od godziny, o której one się oryginalnie odbywały. U nas też się odbywają, 5 o'clock, o godzinie 17. Najbliższe takie fajfy będą teraz pod koniec maja na festiwalu Słyszę Dobre Dźwięki. No i też na scenie swingujący zespół, a cały hol wypełniony rodzinami, duże zainteresowanie jest na przykład seniorów i wszyscy się po prostu świetnie bawią, tańczą, nie przy muzyce klasycznej i nie przy Chopinie, tylko przy dźwiękach swingu. Więc takie rzeczy też robimy, to też przyciąga ludzi i pokazuje, że jesteśmy albo staramy się być otwarci na wszystkich i nie zamykać się i nie tworzyć też takiego wizerunku instytucji, która jest sztywna i do której trzeba przyjść tylko i wyłącznie pod krawatem albo muchą ciasno zawiązaną i w boa z piór, bo inaczej nie zostaniemy wpuszczeni. Nieprawda, proszę Państwa, zapraszamy. W Adidasach też można.
1: W dresie też można?
0: Zdarzało się. Powiem więcej, często przychodzą do nas w piątki na przykład turyści z pytaniem, czy bo przyjechali na weekend albo tylko na jeden dzień i pytają w kasie, czy jest szansa kupić bilet albo jakąś wejściówkę stojącą, bo oni by bardzo chcieli posłuchać orkiestry, zobaczyć, jak taki koncert u nas w sali wygląda. Wie pani, bo ja mam tylko bluzę polarową i takie trekkingowe buty, no i ten plecak, bo tak przyjechałem. No dobrze, proszę.
1: To tak po prostu.
0: Można, oczywiście.

0: można się...
1: Idealny plan na randkę.
0: Na przykład dobry plan na randkę, tak. Można ten wieczór spędzić właśnie też jeszcze ładnie, elegancko ubranym, ale jeśli komuś to, no nie wiem, jeśli ktoś w takim bardziej formalnym stroju czuje się mało komfortowo, woli strój casualowy albo no po prostu chadza w dżinsach i chce przyjść w dżinsach, to też może, bo muzyki można słuchać na słuchawkach gdzieś tam w domu, można sobie muzykę puścić w streamingu z winyla, z płyty CD, można przyjść na koncert, można jej słuchać w kuchni, można jej słuchać w filharmonii. Do tego też wszystkich zachęcamy.
1: No i co? I w sumie ta nasza szczecińska filharmonia stała się taką ikoną, że w sumie wydaje mi się, że często ludzie jak myślą o Szczecinie, to widzą od razu właśnie ten budynek, że często na przykład w telewizji, jak są pokazywane wiadomości ze Szczecina, też jest pokazywany ten budynek i zawsze po prostu zafascynowana przed telewizorem siedzi moja mama i oczywiście za każdym razem jest, że ona widziała ten piękny budynek.
0: Tak, zgadza się. To jest już budynek, który rzeczywiście kojarzy się bardzo mocno ze Szczecinem. Na pewno pomogły nam w tym te wszystkie nagrody, które się wysypały rok po otwarciu. Poczynając od tej chyba najważniejszej, mówi się, że to taki architektoniczny Oscar, czyli nagroda imienia Mies van der Rohe, którą dostaliśmy w 2015 i po tym posypały się kolejne wyróżnienia, kolejne publikacje gdzieś tam w mediach. Zresztą do tej pory, nawet ostatnio, no nie powiem gdzie, żeby nie robić reklamy, ale czytałam artykuł o tym, że sale koncertowe w Polsce są coraz lepsze i na światowym poziomie i tam też także obok Nospru, obok NFM-u została wymieniona Filharmonia w Szczecinie, bo rzeczywiście tak od strony akustycznej ta nasza sala symfoniczna jest bardzo dobra i jest chwalona przez artystów, a różni artyści się przewinęli przez naszą scenę i przez Złotą Salę, więc to no to też cieszy, że ludzie rozpoznają budynek, że są zainteresowani też nawet niekoniecznie koncertami, oczywiście też, ale właśnie niekoniecznie tymi koncertami, a samym budynkiem, bo oferujemy też zwiedzanie budynku z taką małą historią miejsca jeszcze opowiedzianą i to zwiedzanie też wzbudza bardzo duże zainteresowanie w majówkę chociażby. Śmiałam się trochę z koleżanki, która odpowiada za to zwiedzanie, mówiąc do niej: Kamila, ty myślisz naprawdę, że w majówkę ktoś tu przyjdzie? Ty robisz 4 tury zwiedzania i myślisz, że ktoś tu przyjdzie? Przecież ma być ładna pogoda, wszyscy będą siedzieli na grillu. Nie miałam racji, biję się w pierś i szapoba dla Kamili, że to zorganizowała, bo wszystkie 4 tury, były 4 tury i na każdej było ponad 150 osób i to byli turyści, którzy przyjechali do Szczecina i chcieli Filharmonię zobaczyć. Nie miałam racji, przyznaję publicznie, możesz to puścić na antenie. Rację miała Kamila.
1: Dobrze, przyznała się. To w takim razie, jak to teraz wygląda po latach funkcjonowania tego budynku? Co tam takiego się dzieje? W sensie chodzi mi właśnie o te koncerty, o to, jak tak wewnętrznie żyje Filharmonia.
0: No teraz to już chyba jesteśmy dobrze naoliwioną maszyną, w której każdy trybik działa jak powinien. To oczywiście zdarzają się jakieś tam większe czy mniejsze wpadki, ale zawsze staramy się robić wszystko tak, żeby odbiór naszej pracy był jak najlepszy. I myślę, że po latach, no wiadomo, przez te 10 lat zespół też się trochę wymienił, ale jesteśmy taką grupą ludzi, którzy...

0: Przede wszystkim lubią ze sobą pracować, dobrze się już znają, mówię tutaj też o orkiestrze i o zespole administracyjnym. I chyba dzięki temu ta praca no, sprawia nam satysfakcję. Tak jak mówiłam wcześniej, naprawdę świetnie jest widzieć pełną salę i widzieć tych ludzi, którzy przychodzą na koncerty, nie tylko co piątek, ale też przecież na inne, bo mamy w swojej ofercie i nie wiem, muzykę jazzową, jakieś koncerty kameralne, mnóstwo różnych edukacyjnych działań, to też jest w ogóle super sprawą, że i rodzice, i nauczyciele tą młodzież do nas przyprowadzają. Pewnie będzie taki moment, że te dzieci nie będą chciały chodzić do filharmonii, bo przyjdzie chwila na bunt, ale liczymy na to, że potem wrócą do nas jako tacy bardziej świadomi odbiorcy i melomani.
1: To przez te lata swojej pracy, jakbyś mogła powiedzieć, co takiego się działo w filharmonii, co cię rozbawiło? Bo na pewno są jakieś anegdoty, które po prostu jak o nich myślisz, to po prostu chce ci się płakać ze śmiechu. Oho. I tak. Czuję, że dobrze trafiłam.
0: Tak, oj, dobrze trafiłaś. Nie, no jest tego sporo, naprawdę. Długo chyba by wymieniać. Ja zawsze z rozrzewnieniem nie, tego nie powiem. Nie mogę tego... Mogę powiedzieć o gołębiu?
1: Możesz.
0: Nie wiem nawet, czy to był gołąb. W sumie, bo mamy w filharmonii trzy okna. Są tylko trzy okna. Jeszcze w kilku pomieszczeniach są takie otwierane okna, między innymi w gabinecie pana dyrektora jest okno, które się otwiera, tylko po jego otwarciu widzimy zewnętrzną część elewacji. O elewacji jeszcze powiem, bo to też jest w sumie ciekawe. Ale nie ma widoku. Mhm. Tak. A takie okna, przez które coś widać, które mają normalne szyby, są trzy, przy czym te okna się nie otwierają. One się znajdują w publicznych przestrzeniach, są duże, ładne, wchodząc do sali symfonicznej można sobie spojrzeć przez takie okno. No i kiedyś na wysokości trzeciego piętra na takiej szybie swój ślad zostawił jakiś ptak. Prawdopodobnie gołąb, bo to całkiem spore było. No, czasami się tak zdarza, że tym zwierzętom, tym ptakom gdzieś tam się świat odbije w szybie i się pomylą lecąc. No i
1: ktoś musiał to umyć.
0: I ktoś musiał to umyć, tak. A musisz wiedzieć i muszą państwo wiedzieć, że to też nie jest taka prosta sprawa, umyć filharmonię, bo nie ma w tym kraju za dużo firm, które od tak z dnia na dzień oferują dźwig i usługę mycia na wysokości, więc musieliśmy trochę czekać, aż ten dźwig z ekipą sprzątającą przyjedzie i będziemy mogli umyć filharmonię. Ale to jest w ogóle ciekawe też, bo zawsze jak myjemy elewację z zewnątrz, to jest bardzo duże zainteresowanie tym tematem, także mediów. Pojawiają się pytania, jak często to robimy, kto nam to robi i tak dalej, i tak dalej.
1: Bo w sumie co, jakbyście tego nie robili, to budynek by nie był tak piękny i tak czysty z pewnością.
0: On się w ogóle bardzo szybko brudzi, o tym też trzeba pamiętać. I najbardziej się oczywiście brudzi od dołu, od chodnika patrząc i idąc w górę. Jak wysoko możemy, tak myjkami tam ciśnieniowymi sami własnym sumptem czyścimy ten budynek, no ale przynajmniej raz do roku trzeba jednak zawołać fachowców, którzy wykonają pracę na wysokościach, wyczyszczą dach, wyczyszczą te wyższe partie budynku, umyją porządnie okna, bo tego sami nie jesteśmy w stanie zrobić. I w ogóle cała ta biel, która jest też w środku w budynku, no ona też jest kłopotliwa, jeśli chodzi o utrzymanie. Nawet teraz, po 10 latach, jak się spojrzy na kafle, które są w holu, one już nie są takie białe, jak były kiedyś. Nadal jest efekt wow, ale ja wiem, że ta biel była bielsza.
1: Czepiasz się po prostu. Teraz, tak. Nie możesz tam chodzić po prostu z białą rękawiczką.
0: Nie, aż tak to nie. Ale rzeczywiście wymaga to dużo uwagi i dużo pracy, żeby utrzymać ten budynek. Chyba nam się to udaje, bo skoro robi wrażenie, to...
1: Oczywiście.
0: Tak, to chyba robimy to dobrze. Ale to jest rzeczywiście też wymagające.
1: Z tym gołębiem.
0: Gołąb w końcu został zbyty z szyby, ale ja to też właśnie opowiadam jako taką anegdotę. No, nie możemy tych okien otworzyć. Trzeba to robić z zewnątrz, a jest tak wysoko, że...
1: To od razu musi być akcja.
0: Tak, musi być od razu duża akcja do tego. Zgadza się. Tak samo na przykład ze złoceniami w Złotej Sali.
1: Szczoteczkami?
0: Nie. Tam nie można sobie czyścić od tak, bo cała sala wyłożona jest drewnem i to drewno poza parkietem, poza sceną, przykryte jest płatkami szlak metalu. To jest takie imitujące złoto materiał, takie cienkie listki, którymi się też między innymi pozłaca ramy obrazów. I wszystkie ściany i sufit wyłożone są małymi kwadracikami, 10 na 10. Ręcznie każdy z nich był przyklejany. Panie miesiącami ze specjalnej ekipy siedziały na rusztowaniach w białych rękawiczkach, z pędzelkami w rękach, przyklejały.
1: Czyli blisko z tymi szczoteczkami.
0: No trochę tak. I to była naprawdę taka bardzo mrówcza robota. No ale każde zadrapanie... proszę Państwa, wchodząc do Złotej Sali, nie skrobiemy, nie drapiemy, to nie jest prawdziwe złoto, nie opłaca się zbierać tych okruszków.
1: Ktoś tak robi?
0: Teraz już nie, ale na początku, jak przez filharmonię przetaczały się właściwie setki, tysiące zwiedzających, no to każdy próbował.
1: Bo to trochę jak się jeździ do innych miast i to jest, wydaje mi się, że ludzie mają takie podejście, że jak pogłaszczę ten pomnik, to będę miał szczęście.
0: No może i tak. No, głaskać można, nie skrobimy paznokciami po prostu. Ale oczywiście zdarzają się uszkodzenia, tak? Nawet gdzieś tam w okolicy sceny, nie wiem, wwożąc jakiś case ze sprzętem na scenę, zdarza się uderzyć gdzieś tam w te złocenia. I naprawa, to też jest w ogóle ciekawe, naprawa takich złoceń, to też jest ciężka sprawa, bo samemu bardzo trudno jest to wykonać. Naprawdę trzeba mieć tę umiejętność, którą mają konserwatorzy zabytków, żeby to złotko delikatnie zdjąć z papierka i przykleić do ściany. To nie jest wcale taka prosta sprawa. Nasz kierownik techniczny próbował to kiedyś zrobić sam, nie wyszło mu, bo...
1: Ale ręce... nie popsuł niczego.
0: Nie, niczego nie popsuł. Nie udało mu się chyba nawet oderwać tego złotka z papierka, żeby przyłożyć do ściany, bo ręce mu się trzęsły, nie wiem, palce za grube, cokolwiek, tak? Mhm. Więc każda naprawa tych złoceń też wiąże się ze znalezieniem człowieka, który potrafi to zrobić porządnie, bo to też nie chodzi o to, żeby gipsem łatać złotka, tak? I złocenia w sali. No, więc tak jak mówiłam, wymagający jest to budynek, ale też już mamy swoje ścieżki przetarte i wiemy co i jak robić.
1: Czyli wniosek jest jeden. Jeżeli chcemy, żeby filharmonia nam posłużyła jak najdłużej, to dbamy o nią wszyscy.
0: Dbamy o nią wszyscy, nie skrobimy złotka w sali.

0: jak robić.
1: Czyli wniosek jest jeden. Jeżeli chcemy, żeby filharmonia nam posłużyła jak najdłużej, to dbamy o nią wszyscy.
0: Dbamy o nią wszyscy, nie skrobiemy złotka w sali.
1: Wchodzimy w
0: złotka w sali.

0: Jak mam nadzieję, że szczecinianom będzie zależeć na tym miejscu.
1: Też mam taką nadzieję i liczę na to, że to nawet nie chodzi tylko o filharmonię, ale też o inne instytucje kultury, że to zainteresowanie nadal będzie, nie minie. Mamy nową siedzibę też Teatru Polskiego. Teatr Współczesny w końcu dostał obietnicę, że pojawi się i zostanie wybudowana ich nowa siedziba. Im też się bardzo mocno to należy. I fajnie byłoby, gdyby nie tylko Filharmonia, ale też inne kulturalne instytucje w mieście były rozpoznawalne w Polsce, na świecie, i gdyby się jeszcze mocniej w naszym mieście rozwijała na przykład turystyka taka kulturalna. To jest w ogóle świetna sprawa. Pojechać do innego miasta specjalnie na koncert albo specjalnie na spektakl. Są biura podróży, które organizują takie rzeczy, ale znam też ludzi osobiście, poznałam ich w Filharmonii, którzy regularnie, na przykład dwa razy w sezonie albo trzy razy w sezonie, przyjeżdżają specjalnie na koncert do Filharmonii z innych miast i wsiadają w pociąg albo w samochód, żeby spędzić weekend w Szczecinie. W piątek idą do Filharmonii, w sobotę idą do teatru, a w międzyczasie spacerują sobie po mieście i oglądają i zwiedzają, więc tak też można.
0: I to brzmi bardzo dobrze.
1: Tak, tak. I do tego też zachęcam.
0: No to w takim razie miejmy nadzieję, że to się rozwinie także w Szczecinie, a ja tobie pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki.
2: SK Szczecin.
3: Zmieniamy temat, by porozmawiać o pole dance'ie i regeneracji. Zapraszam was na rozmowę również Oliwii Rudnickiej.
0: Zaczynamy kolejną rozmowę. Tym razem będzie na temat sportu, który do niedawna cieszył się jeszcze, no, taką specyficzną sławą. Ale coraz bardziej wychodzą do niego dzieci, matki, ale nie tylko. Posłuchajcie mojego gościa. Cześć.
4: Cześć, nazywam się Maja Bonarska i jestem instruktorką pole dance'u.
0: Coraz więcej ludzi chodzi na ten pole dance.
4: Tak, to prawda, coraz więcej. I to ludzi w różnym wieku i mówię ludzi, bo nie tylko kobiet. Coraz więcej mężczyzn też próbuje swoich sił i jest ich jeszcze naprawdę mało. Wydaje mi się, że to przez to, że jakby dalej mamy ten pogląd, że mężczyzna tańczący na róże, to nie do końca.
0: Oni wolą kalistenikę. Usłyszeć, że trenują kalistenikę,
4: tak,
0: nie?
4: Ale pole dance może mieć też naprawdę męską formę, bardziej kalisteniczną, niż tylko taką, jak to wygląda u kobiet.
0: Mhm. No bo to w sumie angażuje wszystkie mięśnie, więc tak na dobrą sprawę nie można powiedzieć, że to jest sport tylko dla kobiet, no bo halo, mięśnie brzucha, nogi, bicepsy, no to nie są stricte mięśnie, na których kobietom zależy, żeby je budować.
4: To prawda. Ja sama widzę po swojej sylwetce, że no jednak jest dosyć mocno umięśnione i to w każdym miejscu, tak? Że to i plecy są całkiem większe. To też nie jest tak, bo też się dziewczyny często boją w ogóle przychodzić właśnie na pole dance ze względu na to, że boją się, że urosną dosyć mocno. Jedni mają tendencję do rośnięcia, inni mniej. To, że u mnie na przykład te mięśnie są bardziej widoczne, też wynika z tego, że robię dodatkowe treningi, które...
0: Dużo trenujesz.
4: Tak, no. Natomiast większość dziewczyn aż tak mocno gdzieś tam nie rośnie, ale prawda jest taka, że rzeczywiście wysmukla dosyć mocno całe ciało, bo każdy nasz mięśnie musi pracować. Często dziewczyny po pierwszych zajęciach mówią, że Jezu, nawet nie wiedziały, że mają takie mięśnie w ciele i że tutaj

0: fizyczne też wynika z tego, że robię dodatkowe treningi, które...
1: Dużo trenujesz.
0: Tak, no. Natomiast większość dziewczyn aż tak mocno gdzieś tam nie rośnie, ale prawda jest taka, że rzeczywiście wysmukla dosyć mocno całe ciało, bo każdy nasz mięsień musi pracować. Często dziewczyny po pierwszych zajęciach mówią, że Jezu, nawet nie wiedziały, że mają takie mięśnie w ciele i że tutaj

0: te wymówki, że ważne są predyspozycje genetyczne, no bo jak ktoś nie ma predyspozycji do tego, żeby budować mięśnie, no to i tak nie zbuduje, no schudnie na tej rurce, ale tak wiesz o co chodzi, że tak, nie będzie tak. Takim dzikiem.
1: Nie będzie. Są dziewczyny, no. Które są drobne z natury i będą. Fajnie zaczyna to rzeczywiście wysmuklać ich ciało, bo często mamy te takie skinny fat, czyli że jesteś naprawdę szczupły w budowie, ale przez to, że tych mięśni nie ma, to ciało jest takie galaretkowate, więc tutaj przy polnesie często to rzeczywiście fajnie robi, że to ciało zaczyna być takie jędrniejsze, mocniejsze, te mięśnie zaczynają się zarysowywać, ale dalej to wygląda okej. Okay. A u niektórych, no tak jak każdy trening, tak? Jeden będzie gdzieś tam bardziej rósł, inny mniej.
0: No właśnie, no i ta skóra nie jest taka już wiotka, tylko taka
1: nie jest.
0: Jest za co złapać.
1: No bo jest wypełniona

0: Tak, dzieci też coraz więcej.
1: One też nie wyglądają jak mali strongmeni.
0: Nie, no bo to też jest dalej trening z ciężarem własnego ciała. Nie dajemy tutaj dzieciom ciężarów do noszenia, tylko muszą dźwigać swoje, Jezu, nawet nie wiem, ile te dzieci czasami potrafią ważyć, ale powiedzmy, że muszą gdzieś tam swoje 15-30 kilo podnieść, więc to u nich też nie będzie wyglądało tak, że te mięśnie będą nie wiadomo jak mocno rosły.
1: I jak wygląda właśnie ten pole dance u dzieciaków? Wygląda tak samo jak u dorosłych, tylko w wersji light? Czy...
0: Wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej hardkorowe.
1: Naprawdę?
0: No, dzieci mają zupełnie inne predyspozycje. One są w stanie robić takie rzeczy po roku trenowania, których dorośli nie są w stanie czasami robić nawet po 10.
1: Ale gimnastycznie, czy bardziej siłowo?
0: I gimnastycznie, i siłowo.
1: Naprawdę?
0: Tak, bo mają mniejszą masę ciała, więc łatwiej im wejść do tych siłowych rzeczy. A gimnastycznie, no to te mięśnie, stawy są też bardziej, może nie tyle, że wiotkie, tak? Tylko potrafią się dzieci bardziej giąć, więc no... robią takie rzeczy, że my możemy o nich już tylko pomarzyć, nie? Czyli stopa gdzieś na głowie i nawet dalej.
1: A jak mają zacząć? Mają przyjść po prostu?
0: Najlepiej przyjść po prostu na zajęcia bez żadnej bazy. To też dużo zależy od wieku, bo jeżeli dziecko zaczyna w wieku 4-5 lat, no to wszystkiego jest uczonych od początku na zajęciach. Jeżeli przychodzi już później, bo przychodzą dzieci w różnym wieku, no to nie mając tej bazy, jakby też tą bazę gdzieś tam się u niego wyrabia, nie?
1: I to jest taki sport poprzez zabawę?
0: Tak, często.
1: Czy
0: tak.
1: Już tak
0: tutaj
1: na poważnie?
0: U dzieci trzeba tego, na jakim ktoś chce być poziomie, bo jeżeli ktoś chce, żeby jego dziecko, no bo to często jest niestety, może tego nie mówmy później, ale no to często jest wola rodzica, tak?
1: Ambicja rodzica.
0: No. Ale najczęściej zaczyna się przez zabawę. Później, jeżeli ktoś chce być bardziej profesjonalny już w tym, co robi, no to wiadomo, tych treningów też musi być więcej i też to podejście musi być często troszeczkę inne, ale raczej w większości jest to przez zabawę.
1: A jak są matki, które chcą towarzyszyć dzieciom w tej podróży, to mogą?
0: No jasne. U mnie w szkole, w której uczę i której jestem właścicielką, mamy właśnie takie specjalne zajęcia dla mam i są to zajęcia stricte dla kobiet z maluszkami, czyli takimi dziećmi, które jeszcze nie do końca na tej rurce gdzieś tam by się odnalazły, bo są dzieci od 1,5 roku do takich 4 lat. Chociaż takie 4-latki to już okej. I u nas mogą właśnie te mamy sobie poćwiczyć, a mają opiekę dla swoich dzieci, bo to też jest dosyć duży problem, że często my jako mamy, bo sama jestem mamą 2 dzieci, chcemy coś zrobić dla siebie, no ale nasze dzieci nie mają co robić w tym czasie, więc dlatego wyszłyśmy z taką inicjatywą, żeby coś zorganizować dla dzieci. Są tu u nas takie zabawy poprzez ruch właśnie, a mamy w tym czasie mogą

0: dane, wiecznie zestresowane, to też będzie osiągało na pewno mniej. Więc żeby być dobrym na rurce, trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić też na te przygotowanie motoryczne, tak? Czyli gibkość, siła.
1: Rurka to jednak nie tylko kręcenie się na, na rurce w kółko.
0: Nie, ja właśnie zawsze jak przychodzi do mnie ktoś na pierwsze zajęcia i robimy naprawdę takie mega podstawowe rzeczy, czyli cyrkiel, czyli dosłownie obrót wokół rurki. I dziewczyny jak ogarniają, jakie to jest tak naprawdę ciężkie i koordynacyjnie, i fizycznie, są w szoku, bo myślą, Boże, to wygląda tak, jakbyście po prostu latały bez żadnego wysiłku, a jak my to robimy, to się okazuje, że jest mega ciężko. Więc no, jest to bardzo wymagający sport. Kiedyś nawet robiliśmy takie zajęcia, że dziewczyny mogły przyjść ze swoimi facetami, no bo często pokazujemy im potem filmiki w telefonie, no fajnie. I jak oni przychodzą na te pierwsze zajęcia, co prawda mają dużo siły, więc dużo rzeczy jest dla nich rzeczywiście prostsze, ale sami są w szoku, jak ta rurka i boli, i jak ciężko jest wykonać te rzeczy, i jak ciężko jest dobrze ułożyć w ogóle to ciało, a szczególnie do góry nogami.
1: Czyli są prowadzone takie cykliczne wydarzenia, że można wziąć swojego chłopa i po prostu przyjść i powygimnastykować się nim.
0: Tak, często robimy to na Dzień Kobiet, na walentynki, na takie okazje. Mówię, no niestety u nas jeszcze w Polsce jest tak, że ten męski polnys jest taki feminizowany, powiedzmy trochę, że to jest tylko i dla kobiet, ale jest w Polsce też kilku mężczyzn, którzy robią pole dance i robią to naprawdę w taki męski sposób, że tam nie ma tego wicia się, nie ma tego seksapilu, tak? Jest to rzeczywiście takie mocno kalisteniczne.
1: Pewnie Cezary.
0: Tak.
1: No. Też podziwiam bardzo, bo rurka w wykonaniu kobiet jest taka delikatna, jest taka, no widać, że tam jest włożona ta siła, ale jest ogólnie subtelna, delikatna.
0: Tak.
1: Jak on to robi to tak, no. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, po
0: widziałeś
1: prostu.
0: Widziałeś ten występ ostatniego z tym dziadkiem, co on z odlotu robił?
1: Tak.
0: Jest mega. Ja nie widziałam całości jakby, no bo nie wrzucał jeszcze całości, ale w ogóle i sam pomysł, i to wykonanie, i to, że właśnie on, wiesz, to się nigdzie nie rozbiera, tylko to jest rzeczywiście takie męskie, nie?
1: Tak, to jest bardzo, no i w ogóle pomysł kreatywny, że może tutaj przytoczymy naszym słuchaczom, że właśnie Cezary podczas zawodów przebrał się za postać z
0: film
1: bajki
0: Odlot. Tak, no.
1: I tam właśnie się przebrał i gdzieś tam prowadził swoje figury w sumie, swój cały występ w tym właśnie klimacie, no i wyszło mu kapitalnie.
0: Tak, no wygrywa praktycznie każde zawody teraz, na które jedzie, i oprócz tego, że wygrywa i swoją kategorię, to wygrywa overall, czyli taką nagrodę za całość w ogóle wszystkich występów, wszystkich kategorii, no i często nagrody publiczności, bo teraz właśnie widziałam też, że znowu, nie, udało mu się wygrać.
1: Także... A jak trafić na takie zawody w ogóle?
0: Trzeba się po prostu zgłosić, jeżeli czujesz, że już masz... Jeżeli czujesz, że już masz takie możliwości, takie umiejętności, żeby dostać się na takie zawody i chęć występu, bo no nie każdemu to pasuje jednak, żeby... Ja jestem na przykład taką osobą, że jestem za bardzo wstydliwa i zawody bardziej mnie stresują, ale jest mnóstwo ludzi, którzy uwielbiają występować przed publicznością na scenie. Więc wystarczy tak naprawdę znaleźć sobie zawody, zgłosić się do odpowiedniej kategorii. Często to wygląda tak, że po prostu trzeba wysłać swój filmik ze swoimi umiejętnościami i oni wtedy decydują, czy się na te zawody dostajesz, czy nie. A tych zawodów w ogóle w Polsce jest teraz naprawdę multum.
1: Czyli to nie jest takie nieosiągalne, jakby mogło się wydawać, że to jest tylko dla odpowiedniej grupy.
0: Teraz w każdych zawodach jest bardzo dużo kategorii też dla amatorek. Są amatorki debiuty, czyli dla osób, które nigdy nie występowały na scenie. Później mamy kategorię zwykłych amatorek, czyli znowu to są osoby, które nie prowadzą żadnych zajęć, nie zarabiają na pole dance w żaden sposób. No i później mamy te kategorie semi-pro, Pro, Elite, Stars, dużo jest w zależności od zawodów.
1: Czyli jak ktoś pierwszy raz chce wystąpić na zawodach, musi na debiutach? Czy jeżeli czuje się kotem, to może iść dalej?
0: Może, bo do kategorii wyżej zawsze możesz się zgłosić, jeśli czujesz, że twoje umiejętności są ok. Natomiast w tych kategoriach właśnie dla debiutantek, amatorek, to jest dosyć mocno pilnowane to, żeby to rzeczywiście było fair, bo niestety nie zawsze jest.
1: Naprawdę?
0: Tak, no bardzo dużo osób się zgłasza, na przykład już instruktorek, zgłasza się do amatorek, po czym wychodzi, że jednak są instruktorkami, ale tam zauważyłam, że jest to dosyć mocno pilnowane i w takich wypadkach możesz zostać albo zdyskwalifikowany w ogóle, albo przeniesiony do wyższej kategorii. I to się też często dzieje w ogóle, że właśnie jeżeli ktoś się zgłasza do kategorii niżej, a jego występ jest pasujące bardziej do kategorii wyżej, to jest przenoszone.
1: A, no to dobrze, ale ciekawe, co myślą takie instruktorki, które chciałyby być oceniane trochę niżej.
0: Ciężko mi powiedzieć.
1: Wiadomo, no można coś wygrać, w sensie
0: to
1: trochę
0: to o to chodzi.
1: Połechtać ego, ale czy to ma sens na niższej kategorii, skoro jesteś na wyższej?
0: No

0: Moim zdaniem nie ma, jest to oszustwo i nie powinno się tak robić, ale niestety niektóre osoby tak sobie wolą działać, żeby, no żeby wygrać. Pewnie chodzi po prostu o, o to, żeby wygrać. Chociaż mam na przykład koleżankę, która no moim zdaniem jest kotem, jeśli chodzi o exotic, o pole dance. No i teraz też zgłaszając się na zawody, wybrała kategorię niżej. Nie były to debiuty, no bo sama jest instruktorką, ale dała taki występ, że z tej kategorii niższej, ona była bodajże w pro, została przeniesiona do kategorii elite, czyli tej najwyższej, i jeszcze ją wygrała. Ale to wszystko wynikało tak naprawdę z jej, myślę, że niepotrzebnie niskiej samooceny, bo bała się występować w kategorii elite, więc zgłosiła się do niższej, ale no, no ona jest takim kotem, że no wygrała tą kategorię po prostu najwyższą.
1: No właśnie, no bo my kobiety mamy często taką predyspozycję do tego, żeby trochę zaniżać swoje możliwości.
0: Niestety, tak. I chyba każda z nas to ma i bardzo ciężko to wyrzucić z siebie, żeby tak nie było. Ale mi się wydaje, jak patrzę na dziewczyny, które do nas przychodzą na zajęcia, to je widzę tą dumę, jak zmienia się ich często podejście do siebie, nie? Że z takich szarych myszek czasami one naprawdę, jak widzą, co to ciało potrafi, jak z zajęć na zajęcia robią progres, bo to też nie jest tak, że nam wszystko od początku wychodzi i często jest tak, że na pierwszych zajęciach nam nie wychodzi, ale na drugich, trzecich już zaczyna być coraz lepiej. I widzę, jak to buduje w ogóle taką pewność siebie wśród kobiet, że kurde, ale ja potrafię, nie? Że to naprawdę zmienia. A szczególnie exotic, to na początku wszystkie wyglądamy po prostu w tych butach, bo exotic to są tańce przy rurce w takich specjalnych butach wysokich. I tutaj widzę, jak to mocno buduje tą pewność siebie, nie? Że one z takich właśnie osób, które czują się jak drewno, że nie potrafią nic zrobić, po roku na przykład widzą ten progres. Jezu, jest niesamowite, jak one się zaczynają czuć. Więc no, super.
1: Pierwsze efekty, kiedy zobaczymy?
0: To dużo zależy od tego, jak dużo czasu poświęcamy na ten trening, czy trenujemy raz w tygodniu, czy więcej, bo są takie świrki, które przychodząc zaczynają chodzić prawie codziennie.
1: A to jest zdrowe?
0: Ja uważam, że na początku dobrze jest jednak troszeczkę odpocząć, więc codzienny trening, tym bardziej, że ciało też jest bardzo opolałe, bo rurka niestety boli. Bolą i mięśnie, i boli skóra, więc fajnie ten układ nerwowy i skórę przyzwyczaić sobie do tego bólu. Ale w zależności od tego, co ktoś wcześniej robił, tak? Jeżeli ktoś trenował wcześniej całe życie i trenuje nawet codziennie, no to tak fajnie zrobić sobie tą regenerację mimo wszystko, ale okej, okay, nie? Natomiast jak ktoś dopiero zaczyna i całe życie siedział i ostatni raz trenował na WF-ie 20 lat temu, no to jednak lepiej zacząć przynajmniej od tego raza w tygodniu, potem się przerzucać na więcej.
1: Bo ty w sumie patrzysz na to tak pod względem holistycznym, bo nie tylko jesteś instruktorką, ale też zajmujesz się tymi obolałymi ciałami.
0: Tak, tak. Jestem też fizjoterapeutką, więc łatwiej mi podejść holistycznie do całego ciała i wiem, że no nie wszystko jest dla nas dobre, więc czasami trzeba sobie odpuścić niektóre treningi. Dlatego mówię, też ważne bardzo jest przygotowanie motoryczne, nie? Jakby to, żeby wzmocnić to ciało, szczególnie całą obręcz barkową, bo też często siedzimy cały dzień w pozycji zgiętej, tak? Przy laptopie, przy komputerze, przy telefonie, nosząc dzieciaki na przykład, więc to ciało też jest cały czas w protrakcji, czyli ta klatka piersiowa jest zamknięta. A tutaj na rurce jednak musimy też dużo działać z otwieraniem tej klatki piersiowej.
1: Bo można powiedzieć, że to jest taka choroba XXI wieku, właśnie tak. Ta zamknięta klatka piersiowa.
0: Tak, to prawda. No, większy, jako fizjoterapeutka to widzę to po prostu non-stop, że ta klatka piersiowa jest zamknięta, mięśnie pleców są za słabe, szyja obolała, kark, wszystko po prostu. A moim zdaniem rurka właśnie fajnie też te mięśnie pleców wzmacnia, otwieram tą klatkę piersiową, no bo podciągając się na rurce my musimy otworzyć klatkę piersiową, więc to jest w ogóle super sport też dla osób, które mają dużo, siedzący tryb życia, czyli dużo czasu spędzają na przykład przed komputerem.
1: A czy rurka to jest bardzo kontuzjogenne?
0: Tak, jest. Sama nawet jak pisałam swoją pracę magisterską na studiach, to pisałam właśnie o kontuzjach w pole dance'ie i jest, nie pamiętam już teraz wyników, bo to było bardzo dawno temu, ale wyszło, że tak, że jest to dosyć mocno kontuzjogenny sport, szczególnie właśnie jeżeli chodzi też o obręcz barkową, ale też najczęściej jest to wynika to z błędów w nauce, z zbyt szybkiego wprowadzania pewnych rzeczy. Mamy taką figurę, gdzie musimy wejść do góry nogami i zarzucić, wiesz, to open V. I tutaj często zauważam, że jeżeli dziewczyny są źle instruowane, nie wiedzą, jak do tego wejść do końca, robią to mocno
1: sposobem,
0: zamachu, tak.
1: Żeby to zrobić po prostu.

0: Tak, tak. No to często rzeczywiście się gdzieś tam psują. Natomiast jeżeli jest to dobrze wytłumaczone, przypilnowane, no to jest na pewno mniej kontuzjogenne też. Ale generalnie tak, jest dosyć mocno kontuzjogennym sportem mimo wszystko.
1: A co najbardziej wysiada? Barki?
0: Barki często też zauważyłam, że mięśnie nóg się nadrywają, naciągają, no bo często bazujemy na szpagatach, więc czasami dziewczyny albo jak się nie do końca rozgrzewają, albo jak chcą tak naprawdę przycisnąć, no to tam potrafi też coś strzelić, nie? A barki dlatego też, że są często mocno obciążane.
1: I nadgarstki?
0: Nadgarstki mniej. Nadgarstki tak? Mam dosyć często, młodych mam. Sama miałam z tym problem, ponieważ po tej ciąży tam wszystko puchnie i ten kanał nadgarstka jakby robi się coraz ciaśniejszy, więc często jak działamy na nadgarstkach, no to rzeczywiście tam może być problem, ale to z czasem gdzieś tam też mija. Dobrze oczywiście do fizjoterapeuty pójść. Ale w ogóle to też jest fajne, bo właśnie na nadgarstkach często jesteśmy w zgięciu, tak? Czyli jak jesteśmy na laptopie, a w polnesie dużo mamy jednak na wyproście, więc też tutaj fajnie w ogóle wzmacniają się te ręce. No i też jeżeli mamy złą technikę, no to te nadgarstki tak, mogą siadać rzeczywiście. No ale najczęściej barki, dlatego że dużo jest obciążenia na nich. Ja jak zaczynałam pole dance, to dużo rzeczywiście, kilka pierwszych miesięcy to były non-stop obroty. Także non-stop się wisiało na rękach i rzeczywiście te ręce bolały. U mnie ja trochę inaczej uczę, jakby staram się nie robić non-stop obrotów, tylko dużo robimy też na nogach, żeby te ręce odciążyć. Też w ogóle właśnie trzeba się nauczyć, bo samo wejście, na przykład na rurkę, może się wydawać ludziom, że o Jezu, tutaj trzeba mieć mega silne ręce i to wszystko idzie z rąk, a to nie do końca prawda, bo samo wejście na rurkę działa z mocno z przysiadu, więc oczywiście trzeba mieć mocne ręce i przypilnować to, żeby te ręce i plecy były dobrze ustawiane, ale tak naprawdę bardzo dużo używamy nóg i w ogóle w pole dance, mimo tego, że się wydawało, że używamy wiecznie góry, to tam nogi też naprawdę muszą mocno pracować. Brzuch, no i wszystko.
1: No i jak uniknąć tych kontuzji? Rozgrzewka przede wszystkim.
0: Rozgrzewka, fajnie jest właśnie przygotowywać się motorycznie, czyli i się rozciągać dodatkowo i jednak wzmacniać. Ważne dla mnie, jak z mojego punktu fizjoterapeutycznego, jest też to, żeby dbać o to ciało, tak? Czyli postawić na tą regenerację, nie przeciążać się, chodzić. Jeżeli jest jakiś problem, bo często niestety mam też tak, że dziewczyny przychodzą, chodzą na trening, ja wiem, że od miesiąca coś się boli, bo coś się stało nawet niekoniecznie na treningu, a nic z tym nie robią, a jeszcze dowalają sobie kolejnymi treningami.
1: Czyli rozgrzewka. Regeneracja. No i co podczas tej regeneracji?
0: Ojejku, jest dużo możliwości. Zaczynając od saun, od masaży, od...
1: Czyli nie trzeba po prostu w domu leżeć i nie wychodzić.
0: Nie, w ogóle
1: z domu.
0: To absolutnie nie jest regeneracja. Jakby leżenie i odpoczywanie to nie jest regeneracja. I rozciąganie, takie rozciąganie... powiedzmy pasywne, tak? Bo możemy się rozciągać, pogłębiając swoje zakresy siłowo i to już jest też bardziej jako trening, ale możemy też działać bardziej powięziowo, czyli rozluźniać bardziej to ciało z tych wszystkich napięć, które są. Też jeżeli mamy napięcia, to ciało też będzie nam gorzej pracowało, tak? Mamy gorsze dokrwienie chociażby tkanek, więc ta tkanka też gorzej się regeneruje. Więc wszystko, co nam będzie poprawiało, to krążenie, czyli

już jest też bardziej jako trening, ale możemy też działać bardziej powięziowo, czyli rozluźniać bardziej to ciało z tych wszystkich napięć, które są. Też jeżeli mamy napięcia, to to ciało też będzie nam gorzej pracowało, tak? Mamy gorsze dokrwienie chociażby tkanek, więc ta tkanka też gorzej się regeneruje. Więc wszystko, co nam będzie poprawiało, to krążenie, czyli

0: masaże, drenaż limfatyczny, jakby wszystko to będzie powodowało, że to temu ciału po prostu będzie lepiej i ono będzie lepiej znosiło obciążenia. W ogóle jak popatrzymy na takich sportowców bardzo profesjonalnych, bo to teraz w ogóle tak się utarło, że im więcej się trenuje, tym lepiej, ale jak popatrzymy na sportowców profesjonalnych, to oni wcale nie mają aż tak dużo tych treningów, bo oni wiedzą, że to ciało po prostu będzie za bardzo zmęczone, więc oni duży nacisk też kładą właśnie na to, żeby się jednak zregenerować.
1: No i na psychikę.
0: O Jezu, tak, no psychika w Polsce masakra. Dużo rzeczy jest na przykład takiej, że boimy się je zrobić po prostu psychicznie, że fizycznie jesteśmy w stanie, no ale wisimy do góry nogami i nagle trzeba się puścić. Jak masz się puścić, skoro możesz spać? Więc jeżeli psychicznie jesteś na to przygotowany, no to też może być czasami ciężko.
1: Kiedyś jak czegoś bałam się zrobić właśnie, ale tym razem na kole, to koleżanka z większym stażem mi powiedziała, że po prostu się puść. Mm. Twoje ciało nie chce cię zabić. No. Masz nawet już taki odruch, że po prostu, żeby się złapać, żeby nie stać się krzywda, tak. Więc wytrzymasz, puścisz się i...
0: Bywa.
1: Aż tak?
0: Oj, czasami nasze ciało chce nas zabić. Ale nie no, zazwyczaj rzeczywiście jest tak. Tylko na, no z kołem też jest troszeczkę inaczej, bo koło jest... bardziej stabilne, powiedzmy, tak? Na rurce jest ten problem, że na przykład możesz się ześliznąć niekontrolowanie i choćbyś bardzo się złapała, to i tak jednak gdzieś polecisz. Na kole mi się wydaje, że chociaż mało koła trenuję, ale wydaje mi się, że też możesz się po prostu szybciej gdzieś tam złapać, nie? Mimo wszystko.
1: Wspomniałaś o drenażu limfatycznym.
0: Tak.
1: Teraz jest hype.
0: Tak, no trochę tak.
1: Dlaczego?
0: Dużo z nas ma problem z obrzękami. Ta woda gdzieś tam się w tym organizmie zatrzymuje, co też powoduje, że to ciało, szczególnie u kobiet, wygląda gorzej, no bo to też się... Więc teraz chcemy jak najbardziej o siebie dbać, a drenaż jest w ogóle bardzo fajnym zabiegiem. Same u siebie też go teraz mamy. Mamy specjalne właśnie takie urządzenie do drenażu. I no ta skóra po prostu wygląda inaczej. Te nogi są nieopuchnięte. My też bardzo dużo siedzimy jako społeczeństwo po prostu. Więc jeżeli siedzimy, no to też limfie gorzej jest krążyć i te obrzęki robią się coraz większe.
1: To jak to działa, że to jakoś się rozgrzewa, masuje?
0: Nie, właśnie jeżeli chodzi o drenaż, nie powinniśmy rozgrzewać tkanki, bo wtedy uruchamiamy za bardzo układ krwionośny, bardziej powinniśmy działać właśnie delikatnie. Jeżeli wykonujemy manualny drenaż limfatyczny, on jest naprawdę bardzo taki spokojny, delikatny, właśnie żeby nie pobudzić tego krążenia. Natomiast my mamy takie urządzenie do presoterapii, które powoduje, że ubieramy takie nogawki. I one są podzielone na kilka sekwencji. I teraz pompuje się w te nogawki powietrze, zaczynając od stóp, idąc coraz wyżej, żeby właśnie tą chłonkę przepchnąć. Zabieg jest bardzo delikatny, bardzo taki miły, przyjemny. Mamy 40 minut leżenia i odpoczywania po prostu, gdzie ten obrzęk powoli nam zaczyna schodzić.
1: Czyli idealne rozwiązanie. Leżymy, nic nie robimy i się naprawia.
0: Tak, no to jest super. Nie, no jeżeli chodzi o drenaż, to naprawdę jest fajny, bo nie, nawet jeżeli masujemy po prostu, czyli wykonujemy ten manualny, on jest naprawdę fajny, delikatny, można odpocząć, no bo jeżeli już na przykład masujemy takim bardziej sportowym masażem, no to nie zawsze jest przyjemnie i no można przecierpieć to, a drenaż naprawdę jest fajny, miły i przyjemny.
1: Czyli to jest tylko dla pole dancerek, czy to jest dla wszystkich?
0: Drenaż? Mhm. Nie, no oczywiście, że dla wszystkich. Z obrzękami walczymy wszyscy tak naprawdę, w większości. Teraz, tak jak mówiłam, same mamy gdzieś tą maszynę u siebie, no to przychodzi do nas bardzo dużo pań takich starszych, tak, około 50-ki, 60-ki, no bo to też u nich często gdzieś tam wynika. Jest też i dla mężczyzn, bo mężczyzn, mimo tego, że oni nie mają tego celulitu, to obrzęki też potrafią mieć, więc drenaż tak naprawdę dla każdego.
1: Mhm. I z czego takiego możemy skorzystać jeszcze, żeby miało pozytywny wpływ na nasze ciało? Dużo?
0: Dużo jest rzeczy. Są teraz nawet w Szczecinie jest kilka takich miejsc, gdzie można zregenerować się w różny sposób, od komór hiperbarycznych po kryoterapię taką ogólną, po masaże, terapię światłem czerwonym. Jest dużo naprawdę tych regeneracyjnych rzeczy, które fajnie i miło będą wpływały na nasz organizm.
1: I to jest idealny plan na regenerację? W sensie chodzi mi, jak właśnie mamy tą przerwę między treningami, żeby nie siedzieć w domu, tylko zrobić coś pożytecznego dla siebie. To jest taki...
0: Znaczy uważam, że ruch kolejny, tylko że nie mocno intensywny, tak? Bo intensywność treningu gdzieś tam możemy dobierać. Ruch, no i właśnie... jak dla mnie to też robienie sobie dobrze, bardzo źle zabrzmi, ale dla mnie najfajniejsza regeneracja to jest taka, która sprawia nam przyjemność. Czyli jeżeli my się dobrze czujemy, odpoczywamy, nie stresujemy się w tym momencie, to też jest coś, musimy znaleźć to, co lubimy.

0: A kiedy nie będą woleli pójść na drenaż i nie będą woleli pójść na taki mocniejszy masaż. I
1: nie oglądanie będą woleli... filmów się nie liczy.
0: Nie. To też jest dobrze robić, jeżeli cię to relaksuje, tak? Jeżeli czujesz... Ja w ogóle nie jestem zwolenniczką po prostu... Ja sama mam ADHD. Dla mnie wysiedzenie 40 minut na przykład w miejscu jest dosyć problematyczne. Ja się sama, jak widzisz, muszę wiecznie ruszać.
1: Ale to jest zdrowe.
2: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Do usłyszenia. Krzysztof Baziuniak. Cześć.
3: SK Szczecin.
4: To jest radio.
5: Radio SK.
3: SK Szczecin News.
2: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina poznamy dwa światy i poruszymy dwa wątki. Pierwszy z nich to temat komediowy, gdzie zajrzymy za kulisy szczecińskiego stand-upu. Natomiast drugim tematem będzie produkowanie dobra. Koniecznie zostańcie z nami.
3: SK Szczecin.
2: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym eskowym studio Damian Wiking-Usewicz, szczeciński komik, konferansjer, organizator imprez komediowych i przede wszystkim w moim mniemaniu założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-Up. Witaj.
6: Cześć. Fajnie, pierwszy raz faktycznie słyszę, jak masz nazwisko.
2: Usłyszałeś moje nazwisko.
6: Tak. Jedno sprostowanie, nie jestem założycielem Szczecińskiej Ligi
2: Stand-Up. O, no i już możemy zacząć rozmowę od tego.
6: Nie jestem założycielem.
2: Widzisz, a ja założyłem, że jesteś założycielem.
6: Nie, ja to ciągnę, wiesz co, ja to ciągnę ten projekt, bo on trochę się przykleił. Ja chyba ostatnio, jak się umawialiśmy na to, że będziemy rozmawiać, zacząłem się zastanawiać, ile czasu to już trwa.
2: No właśnie, to zacznijmy od tego, ile czasu to trwa i jak wyglądał początek tej ligi.
6: To zacznijmy od tego, że trwa to chyba już ponad 10 lat.
2: A wiesz, że tak przygotowałem się, sprawdziłem, ale no, to w sumie na twoim opisie na Insta, że jesteś komikiem od 10 lat.
6: Nie, to,
2: nie wiem, czy aktualizowałeś.
6: Nie, no to nie, że
2: to czas na aktualizację.
6: Słuchaj, to ten tekst był zrobiony 10 lat temu.
2: To już wiesz, że warto zaktualizować.
6: Ja generalnie komedią zajmuję się od prawie 20, od niemal 20 lat. I w ogóle mój pierwszy występ stand-upowy to był, nie wiem, 17 lat temu. Taki pierwszy, jak sobie przypomnę, taki pierwsze wyjście solowe na scenę. Natomiast liga jest koło 10 lat, wydaje mi się. Musielibyśmy poszperać na fanpage'u, ale wiesz, jak to dzisiaj wygląda.
2: No jasne, no.
6: Więc
2: to jest taki zamysł, że człowiek ma, a sprawdzę, kiedyś uporządkuję
6: tak,
2: to.
6: Tak, i lecisz, wiesz, scrollujesz i przy szóstym roku stwierdzasz, nie, no dobra.
2: Nie dzisiaj.
6: Jak ktoś będzie

0: jest koło 10 lat, wydaje mi się. Musielibyśmy poszperać na fanpage'u, ale wiesz, jak to dzisiaj wygląda.
1: No jasne, no.
0: Więc
1: to jest taki zamysł, że człowiek ma, a sprawdzę, kiedyś uporządkuję.
0: Tak,
1: to.
0: tak. I lecisz, wiesz, scrollujesz i przy 6 roku stwierdzasz, nie, no dobra.
1: Nie dzisiaj.
0: Jak ktoś będzie, a i lecisz, wiesz, scrollujesz i przy 6 roku stwierdzasz, nie, no dobra.
1: Nie dzisiaj.
0: Jak ktoś będzie.

0: Bartek, jak miał na nazwisko? Marciniak, Bartek Marciniak.
1: Żeby was nie pomylić, no.
0: Tak, właśnie sprawdzę sobie. I Bartek, tak, no dobrze pamiętam. Bartek Marciniak razem z Waldkiem Kulpą zorganizowali coś takiego jak Szczecińska Liga Stand-up. I to jak gdyby przez pierwszy sezon to była trochę konkurencyjna impreza do tej naszej imprezy.
1: Okej.
0: Okay. Nie? Oczywiście przez pierwszy sezon ligi, nie? Bo ona powstała chyba 2 albo 3 lata po tym, jak my założyliśmy i robiliśmy pierwszą imprezę ze stand-up w Szczecin. Mhm. No i Bartek to robił. Robił to z jakimiś tam mniejszymi lub większymi sukcesami. I to było tak, że ja się rozstałem w pewnym momencie z kolegami ze stand-up Szczecin. No, gdzieś tam nie było nam po drodze. Mhm. Inne wizje mieliśmy w ogóle rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No, wiesz, to było tyle lat temu, że to podejrzewam, że byle pierdnięcie mogło spowodować tak, to, tak, że stwierdziliśmy, że jednak nie. I ja dostałem w zasadzie propozycję od Bartka, żebyśmy robili ligę razem. Mhm. No i trochę, wiesz, trochę po złości kolegom z poprzedniej organizacji.
1: To nie dość, że pierwsza, że ci przerwę, to nie dość, że pierwsza akcja taka w Polsce, to tutaj już konkurencja na
0: tak,
1: początku.
0: Tak, trochę tak.
1: To tylko w Szczecinie chyba.
0: Tak, trochę tak, ale wiesz co, ale no... To trochę wyszło właśnie, trochę wydaje mi się po złości, trochę też było tak, że ja odchodząc z tego scena w Szczecinie, ja nie chciałem do końca organizować. Nie, ja się chyba wolałem skupić może na występowaniu, no gdyby nadal mówimy, że to było te paręnaście lat temu, nie? Więc tu jeszcze nic nie było jakiegoś takiego klarownego i tak dalej, no ale stwierdziłem, kurczę, skoro mamy propozycję, to tak zróbmy, nie? No i z Bartkiem poprowadziliśmy kilka sezonów z dużymi sukcesami, w sensie, wiesz, my sprowadzaliśmy fajnych komików, zrobiliśmy mój roast wiele, wiele lat temu, na którym wystąpił Lotek, będąc jeszcze kolegą Karola Modzelewskiego.
1: Ale no to już, kurczę, no to naprawdę ciekawostka niezła.
0: No wiesz, no to na tych naszych imprezach w zasadzie zaczynaliśmy.
1: Czyli wy od razu zaczynaliście od tego, żeby ściągać.
0: My od razu, tak, to było założenie takie, że...
1: To nie było tylko lokalnie.
0: Nie.
1: To z rozmachem.
0: Założenie było takie, że zaczęli się już pojawiać ci komicy, gdzieś tam zaczęli już występować. Wcześniej jeszcze, przed stand-up Szczecin, gdzieś tam jakieś takie pojedyncze imprezy robili koledzy, pamiętam. Natomiast wiesz, no komików nie było za wiele do występowania, nie? Pamiętam, że właśnie była jakaś taka pojedyncza, czy dwie imprezy może zrobione, natomiast stand-up Szczecin był jak gdyby imprezą regularną. Z założenia miesiąc w miesiąc miał się pojawić jakiś tam gość. No i wiesz, no to były takie czasy, że my wszyscy zaczynaliśmy. No ja pamiętam, jak wiesz, na scenie, na którejś imprezie występował Pacześ, który był razem z kolegami ze stand-up płci, jeszcze był najgorszy ze stand-up płci. Wiesz, z trójki. Więc tak naprawdę przez moje sceny, moje imprezy, czy nasze, w sensie mojej kolegów, ale później moje samemu, przewinęli się w zasadzie wszyscy. Mm-hmm. W zasadzie wszyscy, których dzisiaj możesz oglądać. A przewinęło się też jeszcze paru takich, których już nie możesz oglądać, a i tak byli dobrzy. Później Bartek wyprowadził się ze Szczecina, ten założyciel szczecińskiej ligi stand-up. Ja nie pamiętam, czy po dwóch, czy po trzech sezonach, czy to był drugi, czy trzeci sezon ligi, ale wyprowadził się. No i ta liga tak została, wiesz co?
1: Jak kula u nogi?
0: Nie, tak trochę zostało na zasadzie, znaczy wiesz, tu bardziej została nazwa, nie? Bo jak gdyby ja cały czas organizowałem wydarzenia. No i stwierdziłem, że skoro już jest ta nazwa tej szczecińskiej ligi stand-up, no to niech sobie będzie, bo w ogóle założenie, dlaczego to się nazywało Szczecińska Liga Stand-up? No bo to miała być liga. Mm-hmm. Tak, czyli że
1: open mic'i?
0: Mieliśmy robić open mic'i, jak gdyby, żeby ci lokalni komicy, i to przez początek tak było, nie? Na początku, że lokalni komicy gdzieś tam sobie raz na 2 tygodnie, wiesz, raz w miesiącu, przez cały rok spotykają się, zbierają punkty, wygrywają nagrody, no generalnie liga.
1: No liga, nie?
0: No ale to jak gdyby umarło śmiercią naturalną ze względu na ilość chociażby zawodników. Ich nieregularność, no bo to też nie możesz nikogo zmusić. Wiesz, czym zmusisz to nagrodą za 300 zł? Zmusisz kogoś, żeby miesiąc w miesiąc przygotowywał materiał.
1: Wiesz, wtedy 300 zł?
0: Nie, to nie aż tak. Nie. Inflacja tak, ale nie aż.
1: Co innego przyjść na imprezę i jakby jednorazowo zawalczyć o te trzy paki, tak, a nie tam się nagimnastykować.
0: 10 miesięcy, no. Wiesz, miesiąc w miesiąc po prostu szykować.
1: No to
0: coś,
1: faktycznie, okej. Okay.
0: No, więc nazwa została. Wiesz, nazwa została, został fanpage, zostali jacyś tam fani, w tym sensie jacyś tam, oczywiście to złe słowo, ale no i część tych fanów w ogóle jest do dzisiaj ze mną, to jest w ogóle fajne, no, nie? Że są fani, są ludzie, którzy chodzili na pierwsze ligi, są fani, którzy byli na pierwszych stand-up Szczecin i gdzieś tam się przewijają na tych moich imprezach, no ale wracając, no i ta liga sobie tak została i ja po prostu mam takie, no skoro już jest.
1: No szkoda zrezygnować z czegoś, w to się włożyło

0: pracę i jakieś ugruntowało się.
1: Tak, już. Ja już myślałem, wiesz, wielokrotnie myślałem o tym, czy nie zmienić nazwy na przykład tego. Mam takie, ale po co z drugiej strony?
0: Ja rozumiem, to ja bym też, ja bym też
1: chociaż, zostawił. Chociaż na przykład mam trochę problem z tym, że właśnie zapraszasz, wiesz, zaprosiłeś mnie i pierwsze pytanie, jakie zadajesz, to wiesz, że organizator Szczecińskiej Ligi Stand-up. Ja mam takie...
0: No właśnie.
1: Jaki organizator? Tu nie ma co organizować. W sensie, wiesz, ja mógłbym to nazwać spotkania...
0: Założyciel fanpage'u.
1: Nawet nie. Wiesz, nawet nie.
0: Wiesz.
1: Ale to wiesz, to tak naprawdę te imprezy mogłyby się nazywać komediowe spotkania w piwnicy. No i jak gdyby to nadal będzie ten sam rodzaj wydarzenia, nie? Tym bardziej, że to przez te wiele lat trochę ewoluowało, nie? To już trochę nie ma... Jako liga, znaczy pod tym szyldem już raczej nie organizujemy występów innych komików. Ja oczywiście korzystam z tego fanpage'a, z tej marki, no bo jak ludzie widzą, że to jest to, no to jak gdyby z automatu już trochę kojarzą, że to jestem ja, nie?
0: Tak,
1: więc
0: tak,
1: już
0: tak.
1: Trochę też jest inaczej. Natomiast to już dawno się zatarło to, że organizujemy gdzieś tam regularnie co miesiąc występy innych komików, że jest liga i tak dalej. Mhm. Teraz to trochę ewoluowało, że staramy się raz w miesiącu zrobić takiego lokalnego open mic'a. Mamy taką grupę kilku zaangażowanych, mniej lub bardziej, ale zaangażowanych osób w pisanie żartów, występowanie. No i robimy coś takiego trochę dla siebie też, żebym, wiesz, trochę też dla mnie na zasadzie, że ja mogę sobie wyjść, coś potestować, albo wiesz, poprowadzić imprezę, na jakieś żarty wpaść, później mam je do programu i tak dalej.
0: Tak, tak.
1: Ale też koledzy i koleżanki, bo też są kobiety, też sobie wychodzą raz w miesiącu, testują sobie materiał, albo po prostu występują. Coraz więcej osób, znaczy to też coraz więcej, to zawsze się zdarzało tak, że przyjeżdżał ktoś spoza Szczecina, więc teraz też powoli wracamy do tego, że zapraszamy ludzi, dajemy im znać, ej, słuchajcie, wpadnijcie, no daleko nie macie, słuchajcie, robimy imprezę. Tylko od niedawna w zasadzie to jest chyba drugi rok, kiedy robimy tę imprezę charytatywną. To znaczy, że cały zysk z tej imprezy przekazujemy na jakiś tam cel charytatywny. Oczywiście cel oficjalny, sprawdzony.
0: Jasne.
1: Natomiast, tak jak już rozmawialiśmy jakby poza anteną, to każdy z nas ma gdzieś tam, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, czy ten kogoś, kto dla kogoś coś gdzieś tam zbiera. I my stwierdziliśmy, że, no, że z jednej strony było takie fajnie wspomagać, a z drugiej strony...

0: cel charytatywny. Oczywiście cel oficjalny, sprawdzony.
1: Jasne.
0: Natomiast tak jak już rozmawialiśmy jakby poza anteną, mm-hmm. to każdy z nas ma gdzieś tam, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, tak. czy ten kogoś, kto dla kogoś coś mm-hmm. gdzieś tam zbiera. I my stwierdziliśmy, że z jednej strony było takie fajnie wspomagać, a z drugiej strony natomiast też jest trochę prawdziwe. Wiesz, jak występuje 6-7 open micerów mm-hmm. i przychodzi, nie wiem, 50 osób, to czym my się mamy dzielić?
1: No właśnie.
0: Nie? No wiesz, to co mamy, mm-hmm. no każdy z nas wyjdzie, będzie miał stówkę w kieszeni, minus podatki, minus to, że tu wiesz, tu jakieś...
1: To się jakaś... dopłacić trzeba będzie.
0: To wiesz, to tak jest, że robimy imprezę i tu jak ktoś miałby z nas na tym zarabiać, na tym występie, no to nie byłby zarobek, to wiesz. To byłoby takie na zasadzie, dobre. No.
1: A jak już to się zbierze, to faktycznie jest jakaś kwota,
0: tak, to są, mm-hmm. wiesz, to są kwoty rzędu, wiesz, od 1,5 do 2,5-3 tysięcy. Mm-hmm. No więc to nie są małe, wiesz, po pierwsze, jak gdyby jeśli chodzi o charytatywność, to nie są ogromne kwoty, nie? Wiesz, nie jesteśmy fundacją mm-hmm. jakąś zorganizowaną i tak dalej. Mm-hmm. Natomiast wiesz, jednorazowy strzał
1: tak.
0: Dodatkowo dla kogoś i jest fajnie, bo ludzie przychodzą, robią coś, mają możliwość zrobienia czegoś dobrego.
1: Tam mają poczucie, że
0: tak, mm-hmm. za relatywnie niewiele.
1: No, przychodzą się pośmiać i mogą pomóc.
0: I świetnie się przy tym bawią,
1: tak.
0: dlatego, że oni tu nie płacą za bilet. Nie? Więc nie ma czegoś takiego, wiesz, zapłaciłem 3 dychy, baw mnie. Nie? Tu jest na zasadzie, dobra, dałem 3 dychy na akcję charytatywną, mhm. zobaczmy, co pokażą ci open
1: i teraz
0: micer.
1: Ewentualnie mogę się pośmiać.
0: Tak, trochę tak. No, tym bardziej, że byłeś na paru open micach, to wiesz, że to jest różnie, nie? My testujemy tam żarty. Tam mhm. rzadko. No tam zdarza się czasami, zdarzają się dobre rzeczy, mhm. ale w większości przypadków przeważają rzeczy złe i bardzo złe. Natomiast nadal impreza jest w takim, wiesz, klimacie, że wszyscy mamy do siebie bardzo duży dla siebie mamy margines, wiesz, tolerancji. Wszyscy tak. wiemy, że to testujemy te żarty. Ale często też zdarza się, że goście jak gdyby przyjeżdżają, jak pierwszy raz przyjeżdżają, no to przyjeżdżają z gotowymi rzeczami już takimi, mhm. nie, że kilka razy były testowane, one działają, bo oni chcą się pokazać
1: w nowym mieście, nie?
0: Wiesz, zdobyć doświadczenie na innej publiczności, sprawdzić, mhm. czy te żarty też zadziałają nie u nich lokalnie, gdzie, wiesz, lokalnie przychodzi mnóstwo znajomych, mhm. nie, tylko gdzieś spoza, nie? Więc w ogóle imprezy chyba nigdy w życiu nie mieliśmy jakiegoś złego komentarza po imprezy. Może raz, mhm. Może raz i to ja dostałem negatywny komentarz, że za dużo przeklinam, no, ale to chyba ktoś
1: przyjął. No właśnie, ale zdarza się często publiczność, która po prostu jest zniesmaczona i wychodzi? Dużo miałeś takich sytuacji przez te 20 lat? Nie.
0: Wiesz,
1: to chyba jeżeli ktoś zabłądził i przyszedł...
0: Teraz? To jest w ogóle, jeżeli ktoś przyszedł i nie wie, na co przyszedł, to ja w ogóle nawet nie czuję wyrzutu w sumie.
1: Mamy,
0: wiesz, stand-up trwa 20...
1: No właśnie, ta świadomość powinna tak. już być na takim poziomie...
0: Więc jeżeli ktoś kupuje bilety i nie jest w stanie sprawdzić, na jaką imprezę przychodzi no. i czuje się zbulwersowany
1: tak.
0: po tym, co usłyszy, to ja zero wyrzutu sumienia. Nie, bo jak gdyby, wiesz, kiedyś jak nie było internetu, to że żeś głupek, to wiedziała tylko rodzina, nie? A teraz jak gdyby wiedzą wszyscy. Fakt, że zdarzyło nam się parę razy i to oczywiście podejrzewam nie była wina nikogo. Natomiast mieliśmy sytuację, gdzie chyba na pierwszy albo drugi występ charytatywny, który robiliśmy, właśnie ten open mic taki charytatywny, mhm. już posłuchaj, no cały lokal, tam mieliśmy, nie wiem, około 70-80 osób. Mhm. W tym starszą panią z nuczką. I ja do dzisiaj próbuję sobie...
1: Z wnuczką.
0: Ja do dzisiaj próbuję się zastanowić, jaki był proces jak gdyby decyzyjny.
1: Co się zadziało?
0: Natomiast wydaje mi się, że chodziło... Że mogły tu paść jak gdyby dwa sposoby mogło, mhm. mogło dojść do tego, że ta pani z tą wnuczką się pojawiła.
1: No to słucham.
0: No pierwszy to taki, że pani przeczytała występ charytatywny.
1: I
0: stwierdziła, chodź wnuciu, pójdziemy, pomożemy i tak dalej.
1: A jakiś nie było mnie tam, a łap jakieś wyrzuty, jak zaczynasz o tym mówić, ale...
0: No ale wiesz, ja... Mnie też, to jest jedna sytuacja, ja mam takie ojojoj.
1: No i jaka jest druga twoja teoria?
0: No druga moja teoria jest taka, bo wiesz, ta wnuczka, to nie jest tak, że ta wnuczka miała tam chyba z 10 lat, ona miała z 13, 14.
1: I żeby 30?
0: Nie, więc wydaje mi się, że to wnuczka powiedziała babci, że jest fajna impreza i ona chce iść.
1: No, nie? Ktoś komuś zaszkodził i...
0: Tak, natomiast ta pani, to było tak smutne, no w sensie ta pani wytrzymała bardzo grzecznie, wytrzymała do przerwy.
1: Ojej, to no bardzo.
0: I dopiero w przerwie, która tam była po mniej więcej godzinie, wyszła. Najgorsze dla tej pani było to, że jak do tej pory to był najbardziej obrazoburczy i hardkorowy i obleśny open mic, jaki do tej pory zrobiliśmy.
1: Mamy nadzieję, że tej pani się nie śni to po nocach.
0: Nie mam, ale stary, tam po prostu było z 6 komików i każdy, który wchodził, stary, to był coraz hardkorowszy. Więc domyślasz się, jakie tam tematy były poruszane. No. I ta biedna pani z tą biedną wnuczką przez godzinę siedziała i tego słuchała.

0: Jechała, jejku, nie? No i później wyszła, a oczywiście wyszła, nikomu jak gdyby nie robiąc wyrzutów i tak dalej, i tak dalej. No natomiast to było takie trochę ojojoj.
1: No ale...
0: Natomiast resztę mam, jak gdyby reszta, no jesteśmy dorośli. Po tylu latach powinniście wiedzieć, na co przychodzi.
1: Dokładnie. No ale właśnie mimo tego, że mimo tej świadomości, która no, powinna być w ludziach, którzy idą na takie wydarzenie, no to tutaj akurat no dobrze, ta pani była przypadkiem. Ale mimo to wyrzuty miałeś?
0: Raczej nie.
1: Jesteś osobą wrażliwą?
0: Jestem osobą wrażliwą.
1: Bo tak myślałem.
0: Ale płacę za to 200 zł tygodniowo, żeby się nie przejmować wszystkim. To jestem, natomiast no, co ja mam zrobić?
1: No nie, właśnie wiesz, to nie jest twoja wina.
0: Wiesz,
1: nie?
0: Prawda jest taka, że ja tę panią zobaczyłem dopiero jak wychodziła.
1: Nie? Dotarło do ciebie.
0: Tak, dopiero, że jak gdyby, aha, wiesz, bo wbrew pozorom, bo to jest tak, dużo u mnie na występach, jak ja gram ze swoim programem, to zresztą w nowym programie mówię to, jak będzie w necie za, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie, jak go wrzucę, to tam jest taki początek, że ja bardzo lubię seniorów na moich występach.
1: Okay.
0: Uwielbiam. Dlaczego? Bo oni już przychodzą świadomie. I ja mam nawet taki żart, niestety nie mogę go powiedzieć na tej antenie, ale ja uwielbiam, bo oni mają pewną cechę, której my jeszcze długo nie będziemy mieli.
1: Jaką?
0: Oni już mają wywalone, stary, na wszystko.
1: Oni
0: już
1: widzieli
0: wszystko, słyszeli wszystko. Wiesz, jak ja mówię penis, nie? To publiczność wyobraża sobie penisa. Nie? A osoba starsza, jaki, który, czyli...
1: No,
0: wiesz, tam nie ma zero zaskoczki. Oni przychodzą po to, żeby się dobrze bawić. Jeżeli są dobre żarty, są historie, które oni znają większość, to oni naprawdę się dobrze bawią.
1: Nawet się mogą utożsamiać.
0: Tak, więc ja na przykład już kiedyś było tak. Było tak kiedyś, że faktycznie jak przychodziły osoby starsze, to było wiadomo, że tu jest błąd Matrixa, nie? No. Że tu czarny kot przebiegł drogę, wiesz, pojawiło się déjà vu i ci państwo tu być nie powinni.
1: Tak.
0: I co robiłem najczęściej? Najczęściej po prostu do nich podchodziłem i z nimi rozmawiałem. Czy są świadomi tego, że to jest stand-up, że my będziemy mówić dużo o seksie, może być tak, że będziemy przeklinać. Jeżeli oni byli świadomi, to tak, spokojnie, my wiemy. Okay. Często pada tak, jesteśmy fanami, to spoko, a czasami padało takie, to my nie widzieliśmy, więc normalnie zwracaliśmy za bilety, jak gdyby...
1: Tak?
0: Tak, super. To, wiesz, no bo to nie jest niczyja wina, że trafił w miejsce, do którego nie chciał
1: trafić. Jak to brzmi, nie?
0: Więc wiesz, taka para osób, nie, starszych, która trafiła na stand-up zupełnie przez przypadek, może być problemowa, jeżeli każesz im zostać.
1: No tak. Po co kogoś trzymać na siłę?
0: Dokładnie. Więc wiesz, lepiej oddać te, nie wiem, 60, 70, 80, 100 zł za te bilety, wiedząc, że i tak,
1: no tak,
0: jest to sprzedane, i nie ryzykować tego, że ci państwo po 2 żartach ostentacyjnie wstaną i wyjdą.
1: To byłoby chyba gorsze niż buczenie może. Nie, żartuję oczywiście, ale...
0: To by pokazywało, że coś jest nie tak. Tak, nie? To zaburza trochę jak gdyby całą imprezę, więc ja oddawałem za bilety spoko, natomiast to mi się zdarzyło, wiesz co, kilka razy.
1: No jasne, no.
0: Tak to najczęściej ci seniorzy, znaczy ja mówię seniorzy, no bo nie wiem, jak określić kogoś, kto jest, nie wiem, ma 60, 70 lat. No.
1: Myślę, że seniorzy.
0: Raczej nie, no, stary, ja mam 40. Nie, no chodzi mi po prostu, nazwijmy to pokolenie jak gdyby naszych rodziców, nie?
1: Okay.
0: I dziadków. Mm-hmm. Ale coraz częściej oni przychodzą. Ja mam mnóstwo fanów w tym wieku i ja strasznie lubię, jak oni przychodzą, bo to jest naprawdę, oni się naprawdę bawią. W sensie biorą na klatę wszystko, słuchają, rozumieją żarty, wchodzą w te żarty do końca, nie mają postawy właśnie, wiesz, baw mnie, nie?
1: No dobrze, porozmawialiśmy o seniorach, ale no też, jakby to nie brzmiało, problemem są, znaczy nie są dzieci, problemem jest obecność, bardziej, może inaczej, problemem są rodzice, którzy przyprowadzają dzieci na takie wydarzenia, bo wiem, że często jak organizowaliście wydarzenia, gdzie wstępie był wolny i tam każdy mógł z bomby po prostu przyjść, zawsze jest informacja, żeby nie przychodzić z dziećmi, to jakby to jest nakaz, a mimo to podejrzewam, że często się zdarzali. Co w takim wypadku?
0: Wiesz, to zależy...
1: Cięższy temat.
0: Nie. Słuchaj, to zależy na który etapie, jak gdyby, mojego życia, nie? W tym sensie, że...
1: To może skupmy się na tym, czasach, gdzie ta świadomość, tak jak rozmawialiśmy, powinna być wysoka.
0: No to powiedzmy, jak to się zaczęło w ogóle.
1: Dobrze.
0: Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, tak, znaczy inaczej, no stand-up jest generalnie ja zawsze mówię, dla osób dorosłych, tak? Nie chodzi o metrykę, bo możesz mieć 16 lat i jak gdyby kumać to, o czym mówimy. Natomiast każdy z nas ma jak gdyby programy o zupełnie innej tematyce i tak dalej. I na przykład ja już wiem po tylu latach, że jak gdyby moja publiczność to jest takie 30-45 i wyżej. Na moje występy, jak przyjdzie 18-latek, to on kompletnie, on będzie kumał, o czym ja mówię, on będzie rozumiał, co ja mówię. Tylko tam

0: dla niego nie będzie komizmu, bo on albo tego nie przeżył, albo dla niego to jest jakaś taka abstrakcja, no wiesz, jak ja mówię o dzieciach na przykład, nie? O problemach wychowawczych z dziećmi. Albo, nie wiem, o jakichś tam problemach w długoletnim małżeństwie. No to 18-latek nie ma zielonego pojęcia o czym... Tak, bo tak, bo wiesz, dla nich związek to jest łubu-dubu od rana do wieczora.
1: No tak.
0: Wiesz, dodatkowo impreza, tu rodzice dadzą kasę, tu coś tam, nie? I pierwsze imprezy, jak zaczęliśmy robić, to oczywiście zawsze jest informacja, że impreza jest dla osób dorosłych. Co dla mnie jest jednoznaczne z tym, że jak masz dzieci, to nie przychodzisz z tymi dziećmi.
1: No bo proszę się nie da.
0: Tam,
1: no,
0: tam nie ma napisane, że impreza dla osób pełnoletnich lub dla tych, którzy mają pozwolenie rodziców.
1: Tak, no, może takich, może takich, tak. No nie, jest jasno powiedziane.
0: I, no i to było przez pierwsze tam sezony komunikowane. Tak na zasadzie, no jest komunikowane, jest napisane, jak zawsze. Wiesz, jest napisane, kto nie przeczytał, jego problem i tak.
1: No, tak, tak.
0: Natomiast nagle się okazało, że tych dzieci przychodzi od groma. I to do tego stopnia, słuchaj, że no mam historię, jak dwóch tatusiów przyszło sobie na wyspę któregoś razu. Dzieci się bawiły przy scenie. No i póki, wiesz, trwała próba i tak dalej.
1: Duża piaskownica.
0: Tak, jakby spoko, nie? No ale w pewnym momencie ja mówię, słuchajcie, to jest ten moment, kiedy warto zabrać dzieci. Za pół godziny zaczynamy imprezę stand-upową. Ona jest tylko dla dorosłych. Jak gdyby, jak gdyby, jeżeli zostaniecie z dziećmi, robicie na własną odpowiedzialność. Natomiast no to nie jest fajne, żeby one słuchały tego, o czym my mówimy. Po prostu będą się nudzić. Bo to też, bo to z tymi dziećmi, to clue nawet nie jest takie, że one usłyszą coś, czego nie powinny. Bo one i tak w większości tego nie zrozumieją. No usłyszą co? Przekleństwo? Jedno? Nie wiem, 10? W domu słyszą ich pewnie więcej.
1: No właśnie.
0: Bardziej problem jest, z mojego punktu widzenia, organizacyjny. W tym sensie, że dziecko skupia uwagę na 3 minuty maksymalnie. Jeżeli rodzic przychodzi z tym dzieckiem i chce sobie posłuchać, to to dziecko po 3 minutach się nudzi. Bo dla niego to nie jest nic fajnego. Tak? No się nudzi. A jak się nudzi, to zaczyna się wiercić. Jak się zaczyna wiercić, to zaczyna robić mamo, tato. Tak? Jak nie ma reakcji, to zaczyna chodzić.
1: A to może wybić z rytmu komika?
0: No oczywiście, tylko, ale to wiesz, to jeszcze komika to tam, to tam luz. Wiesz, bo my na stand-upie jesteśmy kilka razy w miesiącu, oni raz w miesiącu. Więc dla nas to jest takie, dobra, coś tam nie reagujemy, albo reagujemy raz i
1: coś tam można, nie?
0: Ale przeszkadza wszystkim w koło. Bo nie dość, że to dziecko w sensie przeszkadza, bo jakieś hałasy, ruch i tak dalej, to jeszcze ci ludzie są skrępowani tym,
1: a, właśnie.
0: Nie? Że jest tutaj dziecko, a oni właśnie słuchają dowcipów.
1: A,
0: wiesz.
1: Ty to psychologicznie bardzo rozkminiłaś.
0: Tak,
1: no.
0: Tak. I, ale to, bo to nie jest, to nawet nie jest kwestia rozkminy psychologicznej, tylko to widać, jak występujesz, wiesz, jeździsz i tak dalej, to widać. Ludzie się wstydzą,
1: śmiać się z wulgarnych rzeczy, po pierwsze, wiedzą, że jest dziecko obok.
0: Tak, po drugie, ludzie wstydzą się na przykład przeszkadzających osób. Nie? Jest jakiś taki społeczna odpowiedzialność.
1: No ja mam coś takiego.
0: Tak, jest, no, a teraz wyobraź sobie w małych miejscowościach, gdzie często jest tak, że my jedziemy do jakiejś małej, naprawdę małej miejscowości, stary. I zdarzają się jacyś, wiesz, nawaleni już, bo przecież to jest wydarzenie,
1: no tak,
0: przyjeżdżają artysty,
1: no
0: tak. Jedziemy, nie? No tak. I wiesz, jest mnóstwo fajnych ludzi w tych oni są bardzo wdzięczni, w sensie to jest
1: też
0: świetna,
1: tak myślę, że jest taka, świetna że jest wdzięczność zawsze w mniejszych miejscowościach.
0: Natomiast jest ten drugi biegun, który jest dużo bardziej wyraźny niż właśnie w dużych miastach, nie? Czyli o coś się dzieje, no to są te, ja to się śmieję, że te nowobogackie, no. Jest moment, żeby się pokazać, wiesz, kupić bilety, podjechać nową BMW, wiesz, tu, ten i, i oni najczęściej to są ci ludzie, którzy bardzo mocno przeszkadzają w tych występach.
1: Słoma z butów, mówiąc tak. Pokrótce.
0: I niesamowicie widać, jak reszta tych ludzi się za nich wstydzi, bo ona ich zna z imienia, nazwiska, gdzie mieszkają, kim są i tak dalej, nie? I nagle przyjeżdża ktoś, nie? Ktoś taki przychodzi na występ, no i jest burakiem na tym występie, nie? A ci ludzie nas traktują trochę jak takie, wiesz, bardzo często ja słyszę, o Jezu, dzięki, że wam się chciało do nas przyjechać. Ja już pomijam ten, na zasadzie, no spoko, płacicie.
1: No.
0: Ale wiesz, ale jest takie fajnie, że o, fajnie, że przyjechaliście. Takie, no i nagle masz, wiesz, trzech buraków, którzy psują tą imprezę. I oni nie psują mi, bo ja wiem, co powiedzieć, ja wiem, co, wiesz, ja mogę z nimi stać godzinę.
1: Ty jako komik umiesz odpowiedzieć, zahaczyć, spontanicznie to zareagować.
0: Jest, ja mogę godzinę z nimi stać i ich cisnąć tam, od, wiesz, od najgorszych, a w ostateczności, jak już, wiesz, będę widział, że to jest hardcore, to ich po prostu wywalę z sali. Ale to, wiesz, ja nie jestem dla takich buraków tam, tylko jestem dla tych ludzi, którzy kupili bilet
1: i są wdzięczni.
0: Tak, i chcą posłuchać, nie? No i mnóstwo, miałem sytuację, stary, że ja z 9 osób wyrzuciłem jednorazowo z występu.
1: Tak?
0: Tak, i to tak...
1: Sam osobiście, prywatnie?
0: Tak, sam osobiście, prywatnie stanąłem, powiedziałem, że, wiesz, powiedziałem pierwszy żart, drugi, trzeci. Fakt, że to było tak, że oni, występowaliśmy w dwójkę, ja występowałem jako drugi, na pierwszym komiku, stary, godzinę, po prostu, ale to był tak, to była ekipa, stary, która... Przyszło chyba, nie wiem, w 6 czy 7, czy może 8 osób i każdy z nich usiadł gdzie indziej.

0: I wiesz, padał żart i oni do siebie: ej, ty Krzychu, pamiętasz, jak Bartek, Bartek miał tam samą dychę. I on, wiesz, i oni między sobą, stary, po całej sali, na sali ze 120 osób.
1: Tragedia, wyobraziłem to sobie.
0: Stary, i oni przez godzinę i nic tam nie działa, wiesz, hardkorowe zaczepianie, grzeczne proszenie, nic tam nie działa. No i jest przerwa, no i mój znajomy schodzi i jest wściekły, stary, jak osa. Po prostu nie będę mówił, jak bardzo wściekły jest, domyślacie się, jak jest wściekły. I ja decyduję, palimy sobie fajeczkę i ja mówię: stary, robimy tak, ja nie reaguję, po prostu nie będę ich zaczepiał, znudzi im się. No i ja wychodzę, pierwszy żart, oni swoje, ja nie reaguję, drugi żart, oni swoje, ja nie reaguję, publiczność na żarty też nie reaguje, oni swoje, nie? Trzeci żart, to samo. Nie, i w końcu mówię: dobra, stop. No ale stop, słuchajcie, ja nie gram dalej, chyba że wyjdziecie. I nie używam słowa wyjdziecie, nie? Oni: ale jak ten? Ja mówię: dobra, ile zapłaciliście za bilet? O, tam 45 zł, to ja wam oddam te 45 zł, tylko wyjdźcie.
1: Uczciwie.
0: Tak. No, oczywiście nie używając słowa wyjdźcie.
1: No jasne, no.
0: No ale jak? Ja mówię: normalnie, wstańcie i idźcie. I faktycznie wstali.
1: A wzięli pieniądze?
0: Nie. Ale ja byłem gotowy, wiesz,
1: oddać ci. Udało ci się ich zawstydzić chyba mimo wszystko,
0: wiesz co?
1: Pewnie tak,
0: natomiast co mi się bardzo, znaczy wtedy mi się nie podobało, ale teraz
1: historia. Do takiej sytuacji fajnie się wraca.
0: Tak, jak się opowiada, to ja pamiętam, że jak oni faktycznie wstali i wściekli, wiesz, wściekli, bo tak jak mówisz, zawstydzeni i tak dalej. Ktoś mi, wiesz, śmiał zwrócić uwagę, przecież stand-up na tym polega, wiesz, uwielbiam to słuchać, stand-up przecież na tym polega. Ja mam taki: tak, stand-up polega na tym, że przychodzicie i mi przeszkadzacie. Tak, to faktycznie, nie? No tak samo jak balet, też na tym polega, żeby oglądać ten panów w lajkrach. No to jest jak gdyby jedyna rzecz, którą ja na balecie widzę, więc nie mogę się powstrzymać, po prostu nie umiem inaczej patrzeć na to. I oni wychodzą i atmosfera jest tak, stary, gęsta, że tam mógłbyś zawiesić kurtkę, obraz Van Gogha, stary, jest cisza, ale wiesz, sala, bardzo fajna sala, mega fajna sala, ciemno, troszkę nadymione, wiesz, tylko jedno światło na scenę,
1: klimacik, no.
0: Klimat, i ja stoję na tej scenie i ja tych ludzi w większości nie widzę.
1: No tak.
0: Ale ja wiem, jakie oni mają miny, nie?
1: I czuję... Ty słyszysz, jakie mają.
0: Tak. Stary, no to można, tą ciszę można było kroić, nie? I rozdawać ludziom w gratisie się i już jak gdyby powiedzieć: dziękuję, tyle ode mnie, do widzenia, nie? I ja mówię, ja mam w głowie takie: Jezus, przecież ja teraz muszę dokończyć jeszcze godzinny występ, nie? I mam takie: co, ciężko będzie was teraz podnieść, nie? I jakaś babka w pierwszym rzędzie: no ciężko, ale spróbuj. I po tym, jak gdyby występ mega fajnie, wszystko już wchodziło i tak dalej. I ludzie podchodzili do mnie i dziękowali mi, że ich wyrzuciłem.
1: O, widzisz, takim bohaterem byłeś tam lokalnym.
0: trochę, nie? Ale wiesz, to pokazuje, nie? Że oni sami nie mają odwagi zwrócić uwagi tym osobom, bo oni w tych małych...
1: No, się znają, no.
0: Wiesz, a nie oszukujmy się, no jak ci przyjeżdża ktoś nowym BMW, wysiada, wiesz, fura, skóra i komura, tak się chyba kiedyś mówiło.
1: Tak.
0: No to wiadomo, że to jest pewnie albo bogaty synuś bogatego tatusia, tak, który gdzieś tam daje pracę połowie gminy, albo co. I
1: tak,
0: oni...
1: Tak.
0: Wiesz, a ja wchodzę i robię porządek.
1: Zrobiłeś to za nich, no.
0: Tak. I to takie rzeczy się zderzają.
1: A odwróćmy sytuację i jak radzisz sobie z tym, o ile w ogóle są takie sytuacje, kiedy żart nie siada? Jaki to jest proces? Nie znasz. Dobra odpowiedź.
0: Wiesz co, to... No właśnie,
1: czy kiedyś cię to krępowało? No bo teraz wiadomo, z takim stażem, no to jakby, no chyba...
0: Pewnie tak.
1: Nie siadł, to nie siadł i lecisz dalej, chyba, co?
0: Nie pamiętam, czy to mnie... Znaczy, na pewno to mnie jakoś tam krępowało. Właśnie, chyba zależy, w jakiej sytuacji, nie? Bo jeżeli to jest open mic, to ja mam takie: aha, nie siadło, dobra.
1: No to luz, nawet możesz powiedzieć, tak, nie? O, nie siadło, dobra,
0: tak, dalej, nie? To jest ja po to jestem na open micu, albo po to robię żarty na prowadzeniu, tak? A, nie siadło, dobra.
1: No.
0: Czyli
1: no.
0: To już wiemy, że o takich rzeczach nie mówić, albo wrócić sobie do tego i spróbować inaczej, nie? A na takich występach to zawsze mi nieskromnie, ale nigdy mi się, wiesz, jak już mam program gotowy, nie?
1: To
0: nie zdarzają mi się jakieś takie turbo cisze. Nie zdarzają się mniejsze reakcje niż zakładałem.
1: No tak, no bo każdy ma inne poczucie humoru, tak, więc.
0: Natomiast ja już myślę, że kiedyś mogło tak być, teraz nawet nie pamiętam, powiem ci szczerze, że mogło tak być, że ja czułem trochę się zawstydzony, trochę może skrępowany, trochę wkurzony, że nie zadziałało, wiesz, na zasadzie co się wydarzyło, wiesz. Trochę pewnie było, bo to młodzi komicy mają taką tendencję do szukania winy w publiczności.
1: Aha.
0: Nie, że jak gdyby, nie zrozumiałem, głupia publiczność, nie zrozumiałem. Ja raczej tak nigdy nie robiłem. Natomiast teraz

0: Jak mi się zdarza, że żart jakiś nie wejdzie, no właśnie, to raczej na takich występach biletowanych, ten program, który gram teraz, który kończę w zasadzie...
1: Jak się nazywa ten program?
0: Trauma. Idealny.
1: Idealnie pasuje do tego, o czym rozmawiam.
0: Ale tylko widziałeś kiedyś, czy nie? Widziałeś chyba.
1: Wiesz co, nie wiem, dawno cię nie widziałem na żywo.
0: Że ja bardziej... I tam są też miejsca, gdzie ja nawet nie spodziewam się reakcji. Nie, bo ja mam takie miejsca w swoim programie, gdzie ja wolę, żeby zamiast śmiechów było widać, jak ludzie mnie słuchają.
1: O, okej.
0: Okay. Ja lubię takie momenty, gdzie ludzie patrzą na mnie, kiwają głową. Znam.
1: Zrozumienie,
0: nie? Znam. No, natomiast bardziej, bardziej chyba niż bombienie takie, czyli wiesz, jakaś taka cisza po żarcie, to chyba bardziej rozwala mnie śmiech w miejscu, gdzie ja w ogóle się go nie spodziewam.
1: No okej.
0: Okay. A zdarza się, że ja mówię jakiś tam, wiesz, mówię jakiś tam tekst, który jest jakąś taką klamerką, wiesz, ewentualnie takim trochę mostem do następnych rzeczy. I czy on jest śmieszny? No raczej nie. No jest taki, wiesz, no w klimacie zabawnego czegoś, zabawnego łącznika. I zdarzają się takie momenty, że wiesz, mówisz coś takiego, coś, gdzie nigdy w życiu nie było reakcji, nie? I jesteś na, w jakimś miejscu, gdzie po prostu masz salwę śmiechu. Ja wtedy staję i mam takie... No. Co się z wami dzieje? Jak gdyby, czemu tu?
1: Ale to potrafi to wyprowadzić.
0: To tak. I to bardziej, stali, to bardziej niż, wiesz, niż nie reakcja na żart. Bo jak wiesz, jak nie ma reakcji na żart, który jak gdyby jest gotowy, jest żartem, to też jest tak. Jeżeli na 100 występów się ludzie śmiali, a na 101 się nie zaśmieją, no dobra, no tak jak powiedziałeś, ludzie są różni, tu nie weszło.
1: Tak.
0: Możliwe, że powiedziałem coś na wstępie, który najczęściej improwizuje, co mogło spowodować, że to nie siadło i tak dalej, nie? Ale bardziej wybija to, że jak oni się normalnie, wiesz, książkowo, według schematu, tam gdzie się mają bawić, bawią i nagle tam, gdzie powinna być cisza, jest takie, jest coś. I masz takie, serio z tego? Jak gdyby to aha, czyli to was bawi, tak?
1: Ale mnie to śmieje, bo obawiam się, że jestem taką osobą, wiesz, że ja nawet jak oglądam, nie? Ja wiem, na żywo to... Kurczę, no oglądać, a na żywo to nie to samo. Ale naprawdę też mam coś takiego, jakieś jakby inne poczucie humoru. To też jest nawiązanie do mojego kolejnego

0: powielasz taki, kurde, durny stereotyp.
1: Jest tak.
0: Nie jest tak.
1: Nie jest?
0: Stary, ja, jest to dużo, dużo, wydaje mi się, że nie, ale tylko, że ja też mam ogromną miłość do Szczecina.
1: No, ja kocham też Szczecin.
0: Ja tu się urodziłem i najpewniej tu umrę, byle nie za szybko, ale bardzo często jest takie, o, bo ty jeździsz po tych miastach, wiesz, no. I jest fajniej w ogóle. Ja mam takie, najfajniej to jest wtedy, kiedy ja wjeżdżam na trasę zamkową.
1: Ale no to
0: i widzę, że jestem w domu, nie?
1: Oczywiście, ja tak samo
0: natomiast
1: uważam.
0: Natomiast Szczecin jest specyficzny, mam wrażenie, społecznie, w sensie my nie jesteśmy nauczeni, jako mieszkańcy mam takie wrażenie, nie jesteśmy nauczeni korzystania z kultury. W sensie korzystania z szerokiego wachlarzu kultury.
1: Muszę się wtrącić, czyli wkurzają cię też takie zarzuty, na pewno jak mnie, jak ja słyszę, ktoś mi mówi w Szczecinie nic się nie dzieje, to we mnie wrze. To we mnie wrze, bo się dzieje.
0: Dzieje się, tylko wiesz co ja zauważyłem i to nie będzie chyba miłe, co powiem. Natomiast mam wrażenie, że to nie jest tylko u nas. Natomiast u nas, my jesteśmy trochę takim papierkiem lakmusowym, gdzie u nas widać to bardzo wyraźnie. Mhm. Nie wiem, czy zauważyłeś, nie wiem, kiedy ostatnio grałeś jakiś swój koncert.
1: No, niedawno.
0: Niedawno. Jak sprzedaż?
1: Ale to akurat było gdzieś tam support jakiś,
0: Bo widzisz, bo ja mam wrażenie, zresztą chociażby po robieniu teraz festiwalu Szpak, mhm. nie? Że i od razu podkreślam, że to nie jest tylko i wyłącznie domena Szczecina, u nas jest to bardzo wyraźnie widać, mhm. po prostu, że u nas jest bardzo dużo wydarzeń, natomiast mało odbiorców tych wydarzeń, dlatego, że u nas mieszkańcy Szczecina, to jest, od razu mówię, to jest moja teoria, chodzą na zasadzie albo grubo, albo wcale, mhm. nie? Na zasadzie albo idziemy na grube gwiazdy, za które wydajemy kupę siana, mhm. albo nie idziemy w ogóle. I ja mam swoją teorię, z czego to się bierze. Okay. Ja to nazywam wszystkie, że to są tak zwane, instagramowe imprezy. Czyli jak impreza wygląda świetnie na Instagramie, mhm. to bankowo się sprzeda. Jakiś koncert, wiesz, podsiadło, nie podsiadło, mhm. wiesz, wszystko na hali, tak. i kabarety na hali, stand-up na hali, wiesz, można sobie cyknąć foteczkę, aha, że aha. się jest 5 tysięcy ludzi, dało się za bilety 250 zł, a prawda jest taka, że jakościowo to nie jest, i powiem to z pełną świadomością, jakościowo to nigdy nie będzie lepsze od jak gdyby koncertu jednego, czy występu jednego komika, który przyjeżdża specjalnie na ten występ. Mhm. To nigdy nie będzie lepsze i zawsze będzie tańsze. Natomiast mamy coś takiego, że my mamy trochę w Szczecinie głód, wiesz, chleba i igrzysk, nie? Mhm. Że jak nie ma, że muszą być igrzyska. Tu nie można iść, wiesz, na wydarzenie kulturalne, niszowe.
1: Właśnie chciałem po to powiedzieć, wyciągnąłeś to z ust, że jest bardzo dużo świetnych rzeczy niszowych.
0: Mnóstwo.
1: Trzeba poszukać troszkę.
0: W Szczecinie mnóstwo dzieje się stand-upowych wydarzeń, mnóstwo dzieje się komediowych, mnóstwo improwizacji i nie jest tylko jedna grupa improwizacyjna. Tych grup są 3 albo 4. Mhm. Mnóstwo fantastycznych muzyków przyjeżdża tutaj. Fakt, że ja też nie ukrywam, ja nie jestem najlepszym odbiorcą takiej kultury, ale trochę ze względu na brak czasu, nie? Bo mhm. ja w ogóle nie chodzę nigdzie. Nie? Mhm. Natomiast...
1: Chodzisz na swoje.
0: Tak. Natomiast... ja mam fantastycznych przyjaciół, którzy mają w Wielkopolsce taką stodołę koncertowo-ślubną, stary. I wielokrotnie trafiałem tam na artystów kompletnie nieznanych nikomu. Pletnie. Mhm. I pamiętam, poznałem taki zespół, który się nazywa Screaming Wheels. Mhm. Przyjechał sobie z Chorwacji. Był w Poznaniu, podjechał do nich na koncert.
1: No, wpadł.
0: Stary, grają takiego hardkorowego, cudownego bluesa, że po prostu, o Jezusie Mario, jakie to było piękne. Na koncercie było, stary, 12 osób.
1: To boli, no.
0: Rozumiesz, a przyjeżdża Zenek?
1: No.
0: Wiesz, a nawet, wiesz...
1: Abstrahując, ja wiem, o co chodzi.
0: Wiesz, mam wrażenie trochę też, że no to pokolenie, które dzisiaj chodzi na takie wydarzenia, no to właśnie jest instagramowe, nie? Mm-hmm. No musi ładnie wyglądać, wiesz. Też trochę, i to rozmawialiśmy a propos tych festiwali, bo my się trzymamy bardzo mocno z dyrektorami innych festiwali i rozmawiałem z jednym z dyrektorów festiwalu właśnie Ryjek w Rybniku i on miał bardzo fajną, bardzo uważam, że ciekawą teorię, że festiwale też się nie sprzedają, mm-hmm. z prostego powodu, bo zatarło się słowo festiwal.
1: O!
0: Że kiedyś festiwal oznaczał przynajmniej 2-3 dni,
1: tak jest, tak
0: że
1: jest.
0: Coś się dzieje.
1: Ja dokładnie,
0: a dzisiaj
1: wiem, o czym
0: festiwal
1: mówisz.
0: Kuchni, festiwal wina, stary.
1: Kilkugodzinne wydarzenie tak, jest nazywane festiwalem,
0: tak, festiwal
1: bo gra ilość na przykład artystów.
0: Tak, festiwal stand-up i przyjeżdża, nie wiem, 5 wykonawców, trwa to 3 godziny i to jest festiwal.
1: Także drodzy słuchacze, bo będziemy się już powoli zbliżać do końca, dzieje się w Szczecinie dużo, wystarczy troszeczkę poszukać i to nawet nie bardzo jakoś trzeba szukać, nie trzeba się natrudzić, myślę.
0: Problem jest z tym, żeby wyjść. Czasem wyjść z domu, po prostu.
1: Po prostu. Damianie, ostatnie pytanko.

0: Dawaj. Miało być 20 minut, a mamy 40.
1: No i dobrze, fajnie się rozmawia, gadka się klei. Kim byłby Damian Usewicz, gdyby nie stand-up?
0: Marynarzem.
1: Ale masz odpowiedź szybko.
0: Bo ja wiem, że byłbym.
1: A fajnie, fajnie. To, czyli jest, był plan B, jakby...
0: Nie, to, nie, ale...
1: To, bo to wyszło pewnie ten pomysł podczas bycia stand-uperem. Ale nie, zadałeś sobie jakieś takie pytanie faktycznie?
0: Nie, no, ale ja wiem, że byłbym marynarzem, albo bym robił cokolwiek ze statkami. Zresztą czasami robię coś ze statkami. Ale tak, jak gdyby...
1: Dobrze, że dobrze,
0: moje serduszko jest na morzu.
1: Dobrze, że nie statkiem.
0: Statkiem.
1: Suchar. Suchar.
0: No, moje serduszko jest na morzu, natomiast moje życie się potoczyło także. Inaczej, gdyby się potoczyło inaczej, to myślę, że nawet nie byłbym stand-uperem, tylko faktycznie bym pływał albo był jakoś związany z morzem. Bo w podstawówce wygrałem kiedyś konkurs wiedzy o morzu i wygrałem rejs z Darem Młodzieży. Wygrałem dwutygodniowy turnus nauki żaglówek. Mhm. Natomiast nie pojechałem, bo no, powiedzmy, że się nie złożyło moim rodzicom, żebym jechał.
1: Okej.
0: No, ale tak myślę, wiesz, bo ja gdzieś tam pracowałem i na etacie pracowałem ze statkami kiedyś mhm. i lubię statki i myślę, że...
1: A jak mówisz o tym, to aż jesteś chyba rozmarzony trochę.
0: No lubię, słuchaj, fajnie, może Heweliusza na przykład oglądałem z zapartym tchem.
1: No, też aż mi ciary przeszedł, jak powiedziałeś.
0: No, ja pamiętam jeszcze, za dzieciaka gdzieś jeszcze pamiętam przebłyski komunikatów i tak dalej. Mhm. No, więc ja gdzieś tam serduszkiem na morzu jestem, nie? Więc myślę, że gdyby nie to, no to coś takiego bym robił.
1: Więc na koniec naszej rozmowy życzę ci ciągłego wiatru w żagle.
0: Komediowe.
1: Moim gościem był Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer i jak już wiemy, nie założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-Up, organizator imprez komediowych. Chcesz coś powiedzieć do słuchaczy jako klamerkę naszej rozmowy?
0: Ojej.
1: Wpadajcie na imprezy.
0: Przychodźcie na imprezy, tak, na żywo jestem zabawniejszy niż tutaj.
1: No i super. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dzięki, cześć.
2: SK Szczecin.
1: Zmieniamy temat, gdzie spotkałem się z przedstawicielem Stowarzyszenia Broda i Tatuaż, czyli będzie m.in. o produkowaniu dobra. Zostańcie z nami. Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Moim dzisiejszym gościem jest Jarosław Papcio-Posiewka ze Stowarzyszenia Broda Tatuaż.
3: Witam serdecznie.
1: Powiem pokrótce naszym słuchaczom już na początku, żeby wiedzieli, z jakim gościem dzisiaj się mierzymy. Czym jest Stowarzyszenie Broda i Tatuaż? Ogólnopolska społeczność brodaczy i miłośników tatuaży, która przekształciła się w prężnie działającą organizację charytatywną wspierającą dzieci, ale również jako faceci wspieracie się w różnych życiowych wyzwaniach. To jest w takim ogromnym skrócie, a jakbym jeszcze chciał dodać jeszcze większy skrót, no to powiedziałbym hashtag produkujecie dobro. Zgadza się?
3: Zgadza się, bardzo ładnie to ująłeś i to tak spiałeś fajnie w taką krótkim tym.
1: Starałem się, żeby to właśnie jakąś taką już klamrą na samym początku, żeby nasi słuchacze wiedzieli, z kim rozmawiamy. A propos tego hashtagu, to jest mój chyba ulubiony, na pewno ulubiony hashtag. Hashtag produkujemy dobro.
3: Tak.
1: I zacznijmy od początku, bo na pewno nasza rozmowa się rozwinie, przechodząc do akcji charytatywnych. Po prostu to, co czynicie, to jest wow. Ale zacznijmy od samego początku, bo zaczęło się, jak mniemam, od facebookowej grupy po charytatywne działania. I jaka to była droga? Wiem tyle, że grupa Broda i Tatuaż powstała z inicjatywy Pawła Wodza, tak?
3: Tak, Pawła Malca, mhm. Którego nie ma niestety już z nami. Tak. On założył tą grupę i to miało być założenie. Założenie grupy było budowanie społeczności. Społeczności mhm. takiej, wiesz, otwartej, rozmawiającej, nie kryjącej się za komputerem czy za telefonem. Nie? Mhm.
1: No i właśnie jak to jest, no bo to jest mega ciekawe, od grupy powiedzmy niewinnej pewnie na początku. No teraz ile grupa ma członków?
3: Ponad 22 tysiące.

0: Inicjatywy Pawła Wodza, tak?
1: Tak, Pawła Malca, którego nie ma niestety już z nami. Tak. On założył tą grupę i to miało być założenie. Założenie grupy było budowanie społeczności. Społeczności takiej, wiesz, otwartej, rozmawiającej, nie kryjącej się za komputerem czy za telefonem. Nie?
0: Mhm. I właśnie jak to jest, no bo to jest mega ciekawe, od grupy, powiedzmy, niewinnej pewnie na początku, no teraz ile grupa ma członków?
1: Ponad 22 tysiące.

0: budowanie społeczności. Społeczności takiej, wiesz, otwartej, rozmawiającej, nie kryjącej się za powiedzmy za komputerem czy za telefonem. Nie?
1: I to... No i właśnie jak to jest, no bo to jest mega ciekawe, od grupy, powiedzmy, niewinnej pewnie na początku, no teraz ile grupa ma członków?
0: Ponad 22 tysiące.

0: W tym roku robimy Silni dla Słabszych 4, gdzie będzie się kończyło to ten finał konwentem tatuażu oraz koncertami.
1: Świetnie, świetnie. Ja mam taką zagwozdkę. Ja wiem, że już mamy czasy bardziej rozwojowe pod każdym względem, ale czy dotykają was wciąż jakieś takie stereotypy dotyczące wyglądu? Bo mam na myśli to, wiesz, wyglądasz jak stereotypowy twardziel. Nawet wziąłeś kawę bez mleka i bez cukru. Oczywiście tutaj żartuję, ale wiesz, że tacy twardziele, wydzierani i tak dalej, produkują dobro, robią takie rzeczy. Czy spotykacie się z zdziwieniem ludzi? Że to akurat, wiesz, kilku postawnych gości, kurczę, robi coś takiego.
0: Wiesz co, może...
1: Czy to już nie są te czasy, żeby...
0: Może już nie są te czasy, natomiast jeżeli gdzieś spotykamy się i zbierze nas się 30, 50, no, idziemy na ulicę...
1: 30 chłopa.
0: No, wiesz, budzi to takie jakieś gdzieś tam zainteresowanie, ale to jest tylko moment. To jest moment do momentu, kiedy nie zamieni się z nami dwóch słów i ludzie widzą, że jesteśmy uśmiechnięci, otwarci. Nie ma problemu z tym.
1: Bo na tyle, ile zdążyłem cię poznać, no zdążyliśmy się poznać, myślę, że mimo wyglądu jesteś bardzo wrażliwą osobą. Mam rację? Czy przesadziłem?
0: No nie wiem, nie to oceniasz.
1: Ale wiesz, bo jakby mówię to w kontekście właśnie tej charytatywnej działalności, bo myślę, że jak ktoś byłby z kamienia, wiesz, tak totalnie w 100%, no to nie mówię, że nie mógłby pomóc, ale jednak no, ta wrażliwość w człowieku chyba dużo daje, żeby sięgać po takie działania.
0: Na pewno tak, wiesz, to jest coś wielkiego, taka radość na sercu, jak skończymy zbiórkę, gdzie naprawdę wszyscy, którzy się tutaj, bo naprawdę gro osób tutaj działa przy tym wszystkim i nie sposób wszystkich wymienić, natomiast budzi taką ogromną radość, taką satysfakcję, że zrobiliśmy coś dla dzieciaków, bo głównie dla dzieciaków chorych robimy to, że to się nie równa z niczym, naprawdę. Kwoty, nie ma słów na to.
1: Na pewno. A kwoty, które udaje wam się podczas finału zebrać, mniej więcej możesz tutaj przytoczyć, bo to są duże kwoty.
0: Tak. Ostatnio, jeżeli się nie mylę, to chyba było 180 tysięcy.
1: Się pod nosem zaśmiałem, bo to jest naprawdę, to są kwoty, które robią naprawdę duże wrażenie.
0: Z roku na rok robimy coraz większe, czyli zawsze jest rekord. Powiem tak, na początku mieliśmy takie ciśnienie z tyłu w głowie, że musimy ten rekord zrobić,
1: więcej.
0: Wiesz co, przychodzi taki moment, gdzie mówisz, nie stresujmy się, nie trzymajmy sobie z tyłu głowy tego, że musimy zrobić.
1: Ta presja no, nie byłaby potrzebna do końca.
0: Nie ma potrzeby. Każde dobro, które wyprodukujemy, jest warte wszystkiego, więc czy to będzie więcej, czy mniej, nie ma na to co patrzeć.
1: Świetnie powiedziane. Powiedz mi, jak udaje wam się zbudować, tak wracając jeszcze do działalności grupy, sam jestem na tej grupie, jak udaje się budować to poczucie jedności wśród ludzi? Właśnie macie dewizę różni, ale równi, świetna dewiza. I jak to się udaje? Bo na grupie są ludzie naprawdę z totalnie różnych innych światów, a jednak tam każdy jest wobec siebie kulturalny i każdy jest w stanie sobie pomóc. Jak to się stało?
0: Wiesz co, to w głównej mierze zasługa jest tych ludzi, którzy są na grupie. To jest też... Trzeba pokazać tylko jakiś kierunek, trzeba moderować gdzieś, no właśnie, powiedzmy w
1: tak,
0: pewnym...
1: Też tam jest pilnowane cały czas, czy ktoś, nie daj Boże, tam kogoś nie obrazi, bo ludźmi, no wiadomo, targają różne emocje. Każdy jest właśnie inny, ale chodzi o to, żeby byli równi na tej grupie.
0: Tak, ale muszę ci powiedzieć, że to właśnie cała ta społeczność, ci ludzie tworzą to. Oczywiście, mówię, jest to jakiś kierunek wytaczany przez nasz, moderowane jest to. I tu mamy twarde zasady, że nie ma 0-0 jakiegokolwiek hejtu, wszystkiego, jeżeli pozdarzają się czarne owce, powiedzmy, wszędzie. Tak?
1: Wszędzie, tak, dokładnie.
0: To automatycznie żegnamy się z taką osobą. Nie ma rozmów, bo to jest nie w tym kierunku chcemy iść.
1: Okej, czyli jak ktoś przegnie, mówiąc kolokwialnie, to od razu...
0: Tak, to się żegna, że żegnamy.
1: Jasne. A powiedz mi proszę, która akcja charytatywna była przełomowa jako dla stowarzyszenia? Masz jakiś taki punkt odniesienia, że zrobiliście imprezę i powiedziałeś, o, to jest to, idziemy w to dalej?
0: Wiesz co? Nie, ciągle czujemy niedosyt.
1: Cały czas jest
0: niedosyt. Tak, ciągle czujemy niedosyt, że można zrobić coś więcej. Wiesz, bo każda akcja jest...
1: Perfekcyjna odpowiedź.
0: Każda akcja jest inna. Każda akcja zaskakuje w każdej akcji, gdzie przychodzi ten moment taki, ten finałowy, ja może się powtarzam, ale gdzie przychodzi ten moment finałowy, to jest... Z tyłu głowy zaczynasz myśleć sobie, kurczę, no fajnie, robimy to właśnie po to. Po to to

0: wszystko jest, nie? Czujesz tą radość taką. Nie umiem tego opisać.
1: Nie da się opisać.
0: I myślę, że każdy z osób, które pracuje przy tej zbiórce, to samo odczuwa. Mhm. Tą samą radość, tak? Mhm. I to nas spaja i to pcha dalej do przodu, żeby działać i robić dalej.
1: No daje na pewno niesamowite spełnienia. A ile osób pracuje przy takiej zbiórce mniej więcej?
0: Ciężko wiesz, to ciężko.
1: Albo też, może inaczej, przy finale.
0: Ciężko to też określić, ale to co trzeba powiedzieć, że tak blisko, dosyć mocno, to 100, 120 mhm. do 150
1: I ty jesteś
0: osób.
1: Osobą, która jakby... Nie, kieruję, chciałem użyć...
0: Wiesz co, na papierze jestem prezesem, ja bardzo rzadko o tym mówię, bo staram się...
1: No a właśnie chciałbym o tym jednak powiedzieć, ja wiem, bo ty jesteś skromny i ja wiem, nie chodzi o to, że tutaj szefujesz nimi, bo broń Boże, nie mam tego na myśli, ale no jednak ktoś musi koordynować całą grupą ludzi.
0: Bardzo daleki jestem od tego, że w jakimś tam szefowaniu czy tak dalej, natomiast tutaj no, działamy wspólnie, ale pewne zasady, pewna taka hierarchia pomaga w tym działaniu, że tak powiem. Natomiast mówię, no to zewnętrznie nie, raczej nigdy
1: jasne.
0: Nie mówię.
1: No ktoś na papierze musi być, więc
0: nie tytułuję się, bo to...
1: Wolisz, jak się mówi do ciebie papcio, niż jakoby miał się mówić.
0: Zdecydowanie tak.
1: Świetnie. Powiedz mi, jak wybieracie osoby lub instytucje, które otrzymują od was wsparcie, bo jak wiadomo, potrzebujących jest ogrom, nie? I zawsze się ktoś ostatnio mi powiedział coś takiego, z czym się totalnie zgadzam. Niestety, każdy z nas zna osobę, która gdzieś potrzebuje wsparcia. I wy jednak musicie się zdecydować na jakiś dany cel i to się wiąże z dużym dylematem. To są jakieś obrady, że słuchajcie, no pomagamy akurat temu. Jak do tego dochodzi?
0: Wiesz co? To jest właśnie to, jedną rzecz taką powiedziałeś tutaj ważną, że każdy z nas gdzieś zna osobę, która potrzebuje pomocy, zna instytucję, widzi to. Więc jeżeli nas jest tak wielu, to te rozmowy wyłaniają to, tak? Ja powiem też z racji tego, że sam mam niepełnosprawną córcię, mam też, widzę dużo więcej, to społeczeństwo znam takie, które gdzieś tam boryka się z problemami, które potrzebuje pomocy. I to też to ułatwia zdecydowanie.
1: No wspomniałaś o twojej córeczce, tak szczerze zastanawiałem się, czy to zrobić, czy nie, ale ja bardzo bym chciał, żeby to wybrzmiało. Mówiłem ci przed naszym wejściem antenowym. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Wiem, że jakby nie chwalisz się tym, nie żalisz się, może tak. To bardziej to stwierdzenie pasuje, ale no jesteś osobą, która ma niepełnosprawną córeczkę i borykasz się na pewno... Nawet nie wiem, jak to opisać po prostu, bo mi się to w głowie nie mieści, ile przed tobą jest codziennie zadań, a mimo to znajdujesz czas i chęci, żeby pomagać innym. No to po prostu jest pozycja na medal zasługująca. No, ale jesteś skromny, wiem, że tak możesz
0: tak
1: nie
0: daleko,
1: uważać.
0: Daleko bym tam nie tutaj nie potwierdzał tego, natomiast wiesz co, to w jakiś sposób pomaga mi. Otwarcie to powiem. To daje mi kopa, daje mi siłę to działanie i to taka, ja sobie sam pomagam tym, można powiedzieć. Dopóki mam siłę, będę robił wszystko, aby w tym kierunku iść, tak? To też mówię, wiele pomogło mi przejść z sytuacji w życiu, gdzie ciężko było, tak? Gdzie powiedzmy, gdzieś w pewnych momentach, gdzie się dowiadywałeś coraz to nowych rzeczy na temat córci. Więc bardzo mi to pomogło i to powiedzmy robię też dla siebie.
1: Niesamowite, naprawdę. Ale nie smutajmy.
0: Nie ma co.
1: Znaczy ja mówię o sobie, bo troszeczkę mnie to mówię. Jest to imponujące, troszeczkę smutne, ale przyznasz pewnie, że brakuje na pewno godzin w dobie, żeby połączyć swoje działania plus to co robicie.
0: Tak, i są momenty takie, gdzie zderzamy się ze ścianą. To jest faktycznie, trzeba wziąć pod uwagę tutaj, że wszyscy pracujemy zawodowo też, tak? Mamy swoje prace, bo działalność charytatywna, czyli stowarzyszenie, robimy to charytatywnie, czyli nie biorąc żadnego wynagrodzenia.
1: Wbrew temu, co inni uważają.
0: No, zdarza się, ale... No,
1: wszędzie, to
0: nie może spowodować, że przestaniemy pomagać, produkować to dobre.
1: No to byłaby tylko satysfakcja dla takich osób, więc jak najbardziej nie ma...
0: Więc brakuje czasami, faktycznie brakuje tego

0: czasu, ale ja mówię, tutaj trzeba zaznaczyć też, bo rozmawiamy, no akurat ja jestem, to wiadomo, że nie możemy zaprosić wszystkich do studia, ale to jest gro, ja zaznaczam, to jest praca naprawdę bardzo wielu osób. Bardzo wielu osób.
1: No tak, nie udałoby się bez takiej jedności.
0: Absolutnie nie. Ciągle powtarzam, że to jest takie koło zamachowe i każdy jest trybikiem. I powiedzmy, jeden zrobi mniej, drugi zrobi więcej, ale bez tej danej osoby, bez tego trybiku, te koło by nie poszło
1: tak
0: dalej.
1: Tak, dokładnie. Jak wygląda wasza obecność w różnych regionach Polski? Bo nie działacie tylko na naszym podwórku Pomorza Zachodniego. To są też ogólnopolskie akcje. Ostatnia akcja jest tego dowodem, tak? Czy to był finał w Bielsko-Białej?
0: Tak.
1: To opowiedz coś więcej.
0: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, oddział terenowy w Bielsko-Białej. Tak, działamy na terenie całej Polski. Staramy się wybierać gdzieś te miejsca, w którym pomagamy, gdzie mamy takie zaplecze, powiedzmy, członków, którzy działają tutaj przy tym, bo ciężko by było, gdy...
1: To dzięki tej grupie też, tak? Właśnie.
0: Tak, to też między innymi. Bo cała zbiórka to nie jest tylko finał, to są wiele miesięcy, można powiedzieć, wcześniej działań, czyli różnego rodzaju licytacji, puszki kwestarskie, które są rozstawione w całej Polsce. Tak,
1: na przykład, no tak jak z WOŚP-em na przykład, że akcja trwa...
0: Tak, sporo, to w ostatnim czasie...
1: Jest finał.
0: Ostatnia zbiórka tylko około 3 miesięcy, jeśli się nie mylę, trwała, więc, czy nawet ponad 3 miesiące, więc to jest wiele tych rzeczy, które w międzyczasie się dzieją, tak? Finał to jest takie... przypieczętowanie tego, gdzie mamy konwent tatuażu, koncerty, gdzie cieszymy się, przyjeżdżamy.
1: I też możecie się właśnie wszyscy zobaczyć, możecie się pobawić też i zrzucić już tą jakby presję tych działań, powiedzmy.
0: Tak, bo muszę powiedzieć, że jak się spotykamy, to jest wielka radość, naprawdę. To jest takie, tak jak mówię, na początku powiedziałem, budowanie grupy to było zbudowanie tej społeczności. I ta społeczność jest. Ja tylko jeszcze powiem taką jedną rzecz, gdzie jak ktoś przyjedzie pierwszy raz, nie widział się z nami, rozmawialiśmy przez Messengera czy przez jakieś komunikatory i się widzimy po raz pierwszy raz i rozmawiamy, jakbyśmy się znali 5 lat. To jest coś niebywałego, naprawdę.
1: Mega. A możesz jeszcze wymienić kilka jakichś instytucji czy osób, którym pomogliście? Bo tutaj wspomniałeś o Krajowym Towarzystwie Autyzmu.
0: Tak.
1: Komu jeszcze udało wam się?
0: Znaczy tak, bardzo często zakupujemy medyczny sprzęt specjalistyczny dla oddziałów dziecięcych
1: w zdrojach,
0: szpitali. Nie. Tak, w zdrojach między innymi, tak. Wspomagamy hospicja, takie coś jak się świetlikowo dzięki nam. Ma samochód, dzięki którym może dojeżdżać do tych dzieci, które są naprawdę już tak chore, że nie mogą powiedzmy dojechać do...
1: Jaka śmieciary przeszła.
0: No i sprzęt różnego rodzaju kupujemy, fundujemy badania genetyczne takie dla dzieci z chorobami rzadkimi, które nie są refundowane, a są naprawdę kosztowne i wybieramy rodziny, których nie stać. A czasami takie badanie... otwarcie powiem, ratuje życie, albo daje znajdują, jaki jest powód choroby, tak? Więc to jest coś ogromnie ważnego, tak? No, nie jesteśmy, to jest tylko taki ból gdzieś tam w sercu, z tyłu głowy też, że nie możemy więcej osób pomóc, tak? No, ale pomagamy to, co możemy.
1: Tak. I z tego, co wiem, przekazujecie sami osobiście, na przykład w danej placówce sprzęt, tak?
0: Tak. Jedziemy, zakupujemy ten sprzęt, jedziemy, przekazujemy.
1: Nie wyobrażam sobie emocji związanych z tym, ale opowiedz mi proszę o tym, jak już jesteście na miejscu i widzicie te chore dzieciaczki i przekazujecie ten sprzęt.
0: Wiesz co, to jest coś, bo podczas zbiórki, wiadomo, to jest pęd, czasami nerwy są, tych nerwów naprawdę jest dosyć sporo.
1: No każdy jest z nas tylko człowiekiem, prawda? Tak. I to jest dużo.
0: No i podczas działania, wiesz, zmęczenie przychodzi i są te nerwy. Natomiast mam w głowie, utkwiło mi taki moment gdzieś w szpitalu zdrowia, gdzie przekazywaliśmy sprzęt, gdzie przyszły dzieci z oddziałów. I te dzieci podczas przekazania wręczyły nam takie kwiatki z papieru własnoręcznie robione.
1: Jejku.
0: No to było coś niebywałego. To jest, i nagle, wiesz, te wszystkie nerwy, które były, wszystko spływa i mówisz sobie... Po to się robi.
1: To było o zdrojach, tak?
0: No. Po to się robi, nie? I to, kurczę, to jest coś niebywałego. To ja mówię, no mnie również ciarę przychodzą, jak sobie przypominam, bo to takie, mówię, zostało w pamięci, nie?
1: Ja pamiętam, że zaprosiłeś mnie, żebym z wami był, bo jako, że miałem przyjemność gdzieś tam troszeczkę być zamieszany w ten finał właśnie, nie mogłem ze względu na pracę, z tego co pamiętam, ale wiesz co... Może nie powinienem tak mówić i źle to zabrzmi, ale powiem to stuprocentowo szczerze. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, bo jestem też bardzo wrażliwy i znaczy na pewno nie,

0: niesamowite spełnienie, ale chodziłbym smutny chyba przez kilka dni po tym jednak. Musiałbym to odchorować w pewien sposób. Wiesz, co mam na myśli? Tak, jednak tak. Te emocje. Ale z drugiej strony, no, świadomość tego, że się tak pomogło, no to jest coś najpiękniejszego.
1: To nadbudowuje nad to wszystko, wiesz, i to góruje. To góruje nad wszystkimi emocjami i to...
0: No, racja, na pewno.
1: To daje kopa, nie? Myślę, że nie tylko mi, że wielu osobom, które tutaj działają z tym. Ja ciągle powtarzam, że to nie jestem tak, tylko tak, ja, tak. Tylko to jest całe...
0: Oczywiście pozdrawiamy wszystkich.
1: Oczywiście, pozdrawiamy.
0: Całe stowarzyszenie, mam nadzieję, że nas słuchacie.
1: I członków grupy.
0: Tak, prawda, i członków grupy, całe ponad 22 tysiące.
1: Dokładnie tak, na całym świecie.
0: Na całym świecie. No właśnie, a jak już wspomniałeś, że poza granicami Polski, jakie miejsca mógłbyś wymienić? Kojarzysz tak?
1: Stany Zjednoczone, 100 osób.
0: Okej, okay, no to już tak właśnie na strzała. No. Super, super. Powiedz mi, takie może trywialne pytanie, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. Gdzie widzisz Stowarzyszenie Broda i Tatuaż za 5 lat?
1: Gdzie widzę? Mhm. Może nie tak. Może jeżeli mogę, wiem, że to ty prowadzisz to, ale może powiem tak, produkujące dobro.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście z nami. Krzysztof Baziuniak, do usłyszenia, cześć.
2: SK Szczecin. SK Szczecin.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: Jesteśmy po burzy, już siedzimy w ciszy. Wpatrzeni w telefony, mijają godziny. Chcę poczuć twoją skórę, kiedy mnie całujesz. Wszystko się wywraca, płonie parę motorów.
1: To jest Radio SK.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.